Wiecznie czekać, tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy

0: To jest Radio ESK.
1: Dobrze, udaj się daleko, podróż gdzieś.
2: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę.

0: Reklama. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
1: I po reklamie.

Radio SK.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
3: I po reklamie.
4: SK Zamość News.
5: Jolek Pisana, zapraszam na magazyn radiowy Zamojskiej Eski. W tym programie powiem o spotkaniu w sprawie masztu w Płockiem. Będzie też policyjny przegląd zdarzeń.
4: SK Zamość.
5: I to zaczynamy. W tym tygodniu w miejscowości Płockie odbyło się spotkanie mieszkańców z samorządowcami, specjalistami, przedstawicielem operatora telefonii komórkowej. W Płockiem ma powstać 20-metrowy maszt 5G w pobliżu szkoły. To krótka relacja z tego wydarzenia.
6: Tadeusz Kostrubiec, sołtys miejscowości Płockie. Kiedy był tutaj przedstawiciel tej firmy, ja wskazałem tereny odpowiednie do tego. Tam na Borowinie, gdzie są panele fotowoltaiczne i tam nikt nie mieszka, jest teren niezamieszkały i jest wysoko, teren jest wysoko, że tak powiem, względem tego terenu jest wyżej. Tam nie byłoby żadnych komplikacji. Z kolei tutaj jest w najniższym poziomie i tu jest najniżej w Płockiem, zaraz biją źródła, jest w sąsiedztwie szkoła, przedszkole, dopiero jest wyremontowana szkoła i dzieci zaczynają tutaj uczęszczać, rodzice dają dzieci do szkoły, szkoła zaczyna być liczna, no i stawia nam się tutaj taki fant. Poza tym lotnisko, tutaj jest trasa przelotów i lądowań i ta wieża ma mieć 52 metry wysokości. Jak ze starostwa mi odpisali, to 60 cm wychodzi różnica pomiędzy wysokością prawną, aniżeli ta, która tutaj decyduje. To 60 cm będzie decydowało o ludzkim życiu. Poza tym tutaj jest miejscowy plan zrobiony. Jest dom starców i tutaj ta wieża nigdy nie powinna tutaj powstać. Nie jesteśmy przeciwni. Mamy tereny w Płockiem, gdzie to można zlokalizować. Natomiast tutaj raczej nie powinno to się nigdy wydarzyć. Każdy jeden wie, że masz, to są fale elektromagnetyczne. I dzieci od 3 roku do 15 roku będą pod wpływem tych fal, bo idą, rodzice oddają dzieci na cały dzień tutaj. No i nikt nie chciałby mieć chorych dzieci, tylko żeby te dzieci były zdrowe. Poza tym ludzie tutaj zainwestowali ogromne pieniądze, kupili działki, chcą mieć tutaj spokój, a nie być pod wpływem takich fal elektroenergetycznych. Inwestor się pojawił 2 lata temu, może 2-3, i ja mu wskazałem te tereny, gdzie tego powiadomiłem wójta i myślałem, że na tym to się zaprzestanie. A później ruszył proces tutaj, no namówili chyba jednego mieszkańca, że im wydzierżawili te pola, które po prostu no, nie powinni nigdy tutaj być do tego użyczone. Jest to pierwsza, druga klasa gruntów. To nawet, ja wiem, że ustawa o ochronie gruntów tutaj nie obowiązuje, ale nie powinno to tutaj nigdy to zaistnieć, o tak powiem. No nie, jeśli jest pozwolenie na budowę, złożyłem odwołanie do wojewody za pośrednictwem starostwa. Przez starostwo zwróciłem się do wojewody, żeby prawda, przyblokować im tę inwestycję. Załóżmy, mamy w Lipsku, czy mamy w Żdanowie. Kto wiedział, nawet sąsiedzi nie wiedzą, że maszt powstał. Przyjeżdża ekipa, montuje maszt, jest amen. I już jest sprawa zamknięta. Dobrze, że akurat dotyczy to mnie. Dotyczy to mnie i ja jestem sołtysem, no i moim obowiązkiem jest powiadomić mieszkańców o zagrożeniu. Jeśli bym zaniechał, to ja bym się źle czuł. Mogliby mieć mieszkańcy do mnie pretensje. A tak nie wiem, jaki będzie skutek, ale przynajmniej będę uczciwy względem swoich mieszkańców.
7: Stanisław Grześko, starosta zamojski. Szanowni Państwo, starosta działa na podstawie prawa i w granicach prawa. Wydaliśmy decyzję na budowę masztu telefonii komórkowej całego obiektu, z uwagi na to, że wszystkie warunki były spełnione i starosta nie mógł wydać innej decyzji, no obliguje go do tego prawo i wydał decyzję na pozwolenie na budowę. Natomiast ta decyzja została zaskarżona przez stronę, a więc zobaczymy, co pan wojewoda zrobi, czy utrzyma w mocy, czy da do ponownego rozpatrzenia. Wie, że starostwo utrzymało decyzję gminy w celu publicznego, a więc na tej podstawie wydało decyzję na budowę. Musimy poczekać na decyzję pana wojewody.
8: Ryszard Wiwiński, wójt gminy Zamość.
1: No niestety, przez to, że nie ma tego postępowania środowiskowego, w którym byłyby pewnego rodzaju konsultacje społeczne, bo w postępowaniach środowiskowych jest bardzo szeroki krąg stron postępowania. Tam praktycznie, prawdę powiedziawszy, prawie że każdy właściciel nieruchomości może próbować udowodnić, że to jest jego interes prawny. Natomiast przy pozwoleniu na budowę stronami są tylko sąsiedzi.
8: Jestem zdecydowanie za budową tego masztu. Wszędzie w mieście, na blokach, w osiedlach stoją, nikomu nic to nie przeszkadza. Warunki techniczne, które są w pozwoleniu na budowę tego, zapewniają, tak, przez specjalistów określone, zapewniają, że to nie jest szkodliwe. Transmisja skierunkowa, antenowa na 45 metrów nad ziemią nie powoduje, że nam po głowach będzie ta energia elektromagnetyczna fruwać, dlatego jestem za, bo zasięg, mieszkam w tym miejscowości 15 lat, zasięg komórki jest taki, że muszę chodzić po całej swojej posesji i szukać zasięgu. Adam Zomańczuk.
9: Witam wszystkich. Jestem prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania Nadwyrężeniu Prawa do Życia. Ministerstwo Zdrowia na petycję dotyczącą 5G odpisało, że jest udowodniono, że jest to bezpieczne. Zapytałem się więc, na podstawie czego tego dowodzą. Napisali mi, że nie wiedzą. Zapytałem się, jak

0: konkretnie w tym miejscu. To pokazuje bardzo mapka, jeżeli chodzi o uwarunkowanie geograficzne. Państwo znacie geografię swojej miejscowości. Tu zresztą na tej mapce widać azymuty, czyli takie strzałki rozchodzące się z tej środkowej stacji. W kierunku, powiedzmy, północno-zachodnim, wschodnim i południowym, mniej więcej. One są skierowane oczywiście tam, gdzie znajdują się ludzie, tam, gdzie mieszkacie państwo, bo drodzy państwo, to nie króliki, zajączki czy inne dziwne zwierzątka korzystają z sieci telefonii komórkowej, tylko korzystają z tego ludzie. Realnie dzisiaj zasięg stacji bazowej, taki dający pewność korzystania z sieci, jeżeli chodzi o łącze telefoniczne i internetowe, to jest 800 metrów, 1000, 2 kilometry, to jest maksymalnie, kiedy jest w miarę dobry zasięg, więc stacje muszą być od siebie oddalone maksymalnie o 4 kilometry. 5 kilometrów to naprawdę w płaskim terenie, bez lasu, gdzie możemy sobie pozwolić, więc taka jest też, drodzy państwo, charakterystyka współczesnej sieci telefonii komórkowej. Są wysokie częstotliwości, które dają duże możliwości przesyłu, ale ograniczają zasięg, praw fizyki się nie da oszukać. Jeżeli chodzi o, drodzy państwo, odległości od domostw, to jest zestawienie cyfr, najbliższa 97 metrów właściciela, kolejne 130, 160, 180, 153. To są, drodzy państwo, odległości, które powiedziałbym w kategorii naszych inwestycji legalizowanych w takich obszarach duże, a co najmniej średnie. Większość takich stacji bazowych w takich obszarach jak państwa usytuowane jest 30, 40 km od domu, od domostw. Dla nas najlepszym miejscem, powiem otwarcie, byłby środek miejscowości. Tam by była dla nas najlepsza lokalizacja stacji, żeby zapewnić pokrycie, żeby zapewnić możliwość świadczenia usług.
1: Dzień dobry, szanowni państwo, Mateusz Nowak, ARoKup Ziemi Zamojskiej. Chciałbym może przytoczyć od samego początku, w jaki sposób dowiedzieliśmy się o budowie tego masztu i co się zmieni, kiedy on powstanie tutaj. Bo jak wiecie, maszt będzie miał wysokość ilu metrów? 52 metry, tak? Czyli 52 metry nad poziom terenu to jest zabudowa, która w rejonie lotniska będzie stanowiła przeszkodę lotniczą.
2: Ja jestem przeciw. Dlaczego jestem przeciwna? No ze względu na to, że jest to bardzo blisko szkoły. W szkole będą dzieci, które będą przebywać około 8 godzin dziennie. No nie oszukujmy się, jednak wiemy o tym, że ma to bardzo szkodliwe oddziaływanie na organizm tak młodego człowieka. Więc jeżeli mam wybierać pomiędzy lepszym zasięgiem a zdrowiem swoich dzieci, no to wiadomo, co wybiera każdy rodzic, a nie tylko rodzic, bo uważam, że i wszyscy dorośli chcą być zdrowi. Jeżeli coś takiego powstanie, no to ja osobiście swoje dzieci stąd wypiszę i będą chodzić do miasta, do szkoły, bo jest to niedaleka odległość. A tak jak mówię, zdrowie jest dla mnie ważniejsze moich dzieci. Liczę na to, że masz tu nie będzie, że nie odbędzie się ta budowa, że mieszkańcom uda się zatrzymać to. Monika.
3: Jestem za, ponieważ nie mamy zasięgu. W dzisiejszej dobie wszystko może nam zaszkodzić, także myślę, że nie będzie przeszkadzać. Piotr.
4: Pracowałem w firmie, która myśmy mieli urządzenia, tak zwane radiotelefony, robione badania odnośnie szkodliwości, bo moc tych naszych nadajników była dużo niższa, ale dla człowieka nie była obojętna i nie jest obojętna. A co to dopiero taki masz, czy trzeba przeciwdziałać, a nie już to ci mój leczyć, nie?
5: Jest tyle wolnych terenów dookoła, dlaczego to nie może być gdzieś indziej? Dlaczego nie przy szkole? No to zależy chyba, kto uważa, jaką szkodliwość ma ten maszt. Ja uważam, że to jest jednak instalacja bardzo szkodliwa. Powinniśmy dbać o swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. To, co widzimy za oknem, też jest ważne. Mnóstwo tych wież powstaje. To są szkaradziejstwa, które bardzo nieładnie wyglądają, psują przestrzeń. To jest obszar Natura 2000. I uważam, że władze powinny bardziej przemyśleć, gdzie taką infrastrukturę stawiają i myśleć o naszym bezpieczeństwie i zdrowiu. To znaczy, z tego co wiem, to jest infrastruktura w ramach dobra publicznego. Ja tego nie rozumiem. Myśmy nie zostali w ogóle zawiadomieni o tym. Nikt z nas nie wiedział. Dowiedzieliśmy się przypadkowo od sąsiadów, że coś takiego ma stanąć nam niemalże na głowie, bo ja akurat mieszkam bardzo blisko. I przede wszystkim o to mamy pretensje. Nie było żadnych konsultacji, żadnego powiadomienia. Na zasadzie, że gdzieś jakieś obwieszczenie chyba zostało, prawda, powieszone, więc wydaje mi się, że tak się nie powinno mieszkańców traktować. To wszystko wpływa na nas. Z pewnością

0: staraliśmy się tutaj z sąsiadami porozmawiać na ten temat, co oni na ten temat myślą. Zachęcaliśmy, żeby tutaj przyszli, się wypowiedzieli, jakie mają zdanie na ten temat, żeby nie robiono za naszymi plecami nam takich rzeczy bez naszej wiedzy. I wbrew naszej woli w sumie, prawda? Beata.
1: Przemek, wpływa to negatywnie przede wszystkim na zdrowie, na infrastrukturę, na nieruchomości. Także są inne akurat miejsca, w których to można bezpiecznie ulokować. Dowiedzieliśmy się około 2-3 tygodnie temu po rozmowie z sąsiadami. Niestety wcześniej akurat nie było to nagłośnione. Po konsultacji z różnymi sąsiadami akurat większość akurat jest przeciwko tego typu inwestycji. Liczymy, że akurat zostanie to przeniesione w inne bezpieczne miejsce, z dala od, że tak powiem, miejsc zamieszkania.
2: Na zakończenie spotkania większość mieszkańców wyraziła stanowczy sprzeciw wobec planowanej budowy masztu telefonii komórkowej we wskazanej lokalizacji. Mieszkańcy dodali, że ich stanowisko wynika z obaw dotyczących potencjalnie szkodliwego wpływu planowanej inwestycji na zdrowie i życie mieszkańców, a także negatywnego oddziaływania na walory krajobrazowe oraz rozwój osadniczy terenu.
3: SK Zamość.
2: W tej części naszego magazynu przyszedł czas na policyjny przegląd zdarzeń z powiatu zamojskiego.
4: Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. W Wielączy na drodze krajowej numer 74 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem ciągnika rolniczego i osobowego Renault. Wstępnie ustaliliśmy, że kierujący ciągnikiem rolniczym jechał od Zawady w kierunku Bodaczowa. Wielączy wykonał manewr skrętu w lewo na posesję. Nie ustąpił przy tym pierwszeństwa przejazdu jadącemu z naprzeciwka kierującemu Renault i doprowadził do zderzenia pojazdów. Ciągnikiem rolniczym kierował 75-letni mieszkaniec gminy Zamość, Renault 35-latek ze Szczebrzeszyna. Obaj kierowcy zostali przetransportowani do szpitala celem wykonania szczegółowych badań. Okazało się, że 35-latkowi nic się nie stało, natomiast kierujący ciągnikiem doznał obrażeń wymagających dalszej hospitalizacji. Policyjne badanie alkomatem wykazało, że uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach dodatkowo okazało się, że 75-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Zamojscy kryminalni zatrzymali 38-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania i 9 listami gończymi. Poszukiwania za mężczyzną były utrudnione, ponieważ 38-latek przez dłuższy czas przebywał poza granicami naszego kraju. Wykonując swoje czynności, kryminalni ustalili, że mężczyzna wrócił do Polski. Natychmiast postanowili sprawdzić adres, pod którym mógł przebywać. Drzwi do mieszkania otworzyła zaskoczona widokiem policjantów znajoma poszukiwanego. Twierdziła, że 38-latka nie ma w mieszkaniu. Policjanci jednak nie dali wiary jej słowom i słusznie, ponieważ 38-latek przed kryminalnymi ukrył się na balkonie. Chowając się za suszarką z praniem, liczył, że nie zostanie odnaleziony i nadal będzie mógł cieszyć się wolnością. 38-latek został zatrzymany. Najpierw trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a później do zakładu karnego, którego tak bardzo chciał uniknąć. Za kratkami spędzi najbliższych 6 lat i 2 miesiące. Do odsiadki ma kary za kradzieże, przywłaszczenia mienia oraz za naruszenie przepisów ustawy o ochronie zwierząt. 67-letnia mieszkanka naszego powiatu zawiadomiła nas o dokonanym na jej szkodę oszustwie. Wyjaśniając, jak doszło do przestępstwa, powiedziała, że dzień wcześniej, przed zgłoszeniem, w godzinach popołudniowych na jej numer stacjonarny zadzwonił mężczyzna. Powiedział, że jest policjantem i poinformował, że syn 67-latki spowodował wypadek. Poszkodowana kobieta jest w złym stanie, nie wiadomo, czy przeżyje. Powiedział również, że rozmawiał z prokuratorem, który zgodził się na załatwienie sprawy za pieniądze. Do rozmowy włączył się również rzekomy syn kobiety, który potwierdził historię o wypadku i poprosił o ratunek. 67-latka uwierzyła w opowiadaną legendę i postanowiła pomóc. Przekazała rozmówcy, że ma w domu około 50 tysięcy złotych, po tym otrzymała instrukcję dalszego postępowania. Zgodnie z zaleceniem 67-latka spakowała pieniądze w reklamówkę i wyrzuciła je z balkonu. Pod balkonem na przesyłkę czekał już mężczyzna, który zabrał reklamówkę i oddalił się. Pokrzywdzona dostała zapewnienie, że syn wkrótce wyjdzie z aresztu. Polecono jej również, aby nie telefonowała do syna, ponieważ jego telefon został zatrzymany na policji. Kobieta dopiero następnego dnia rano zadzwoniła do synowej, która wyjaśniła, że żadnego wypadku nie było. 67-latka zrozumiała, że została oszukana, sprawę zgłosiła zamojskim policjantom. Oszuści również od innych mieszkańców naszego powiatu próbowali wyłudzić pieniądze. Kilku seniorów pacjentów odebrało połączenia na numery telefonów stacjonarnych. W trakcie połączeń rozmówcy informowali, że ich bliscy mieli wypadek i potrzebują pieniędzy. W niektórych przypadkach zmyślone historie dotyczyły choroby, zakażenia czwartym stadium koronawirusa i pilnej potrzeby kosztownego leczenia. Oszuści wypytywali seniorów o posiadane w domu oszczędności i kosztowności. Do rozmów włączały się inne osoby, fałszywi lekarze, policjanci lub krewni, którzy namawiali seniorów na przekazanie gotówki. Na szczęście seniorzy wykazali się czujnością i nie dali się nabrać na opowiadane historie. O próbie wyłudzenia pieniędzy powiadomili prawdziwych policjantów. Rozmawiajmy z seniorami i informujmy o zagrożeniu ze strony oszustów. Przestępcy bezwzględnie grają na emocjach, wykorzystują samotność i chęć pomocy najbliższym. Podszywając się pod krewnych, przedstawicieli różnych instytucji lub funkcjonariuszy służb wymyślają przeróżne legendy. To od naszej troski i edukacji zależy bezpieczeństwo ich oszczędności. Wspólnie możemy uchronić ich przed manipulacją. Przypominajmy seniorom, żeby nie wierzyli w opowiadane przez telefon historie. Jeżeli ktoś dzwoni z prośbą o pomoc finansową, uczmy bliskich, aby sami oddzwaniali do członka rodziny lub skontaktowali się z kimś zaufanym, by potwierdzić historię. Informujmy ich również, że w razie podejrzanego telefonu powinni odłożyć słuchawkę i od razu zadzwonić na numer alarmowy 112. W ostatnim czasie na drogach powiatu zamojskiego doszło do kilku niebezpiecznych zdarzeń drogowych. W Sitańcu Kolonii kierujący Seatem stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na teren posesji, uszkadzając ogrodzenie oraz zaparkowany na podwórzu pojazd marki Renault. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że Seatem kierował 48-letni mieszkaniec Zamościa. Razem z nim podróżowała 25-latka. Badanie alkomatem wykazało w organizmie mężczyzny prawie 2 promile alkoholu. Nietrzeźwa była także pasażerka. Zarówno kierujący, jak i 25-latka nie odnieśli obrażeń. 48-latek został doprowadzony do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i spowodowanie kolizji drogowej. Natomiast w Chudkowie na trasie Chudków-Suchowola kierujący Volkswagenem uderzył w drzewo. Policjanci wstępnie ustalili, że pojazdem kierował 47-letni mieszkaniec gminy Łabunie. Podróżował sam, jadąc od Suchowoli w kierunku Krasnobrodu. Na łuku drogi prawdopodobnie nie dostosował prędkości do panujących na drodze warunków, stracił panowanie nad autem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Mężczyzna był zakleszczony w pojeździe, z wnętrza wydostali go druhowie z ochotniczych straży pożarnych. 47-latek doznał obrażeń, załoga karetki pogotowia przetransportowała go do szpitala. Z uwagi na stan zdrowia kierujący nie mógł zostać zbadany alkomatem. Od mężczyzny pobrano krew, wynik badania wykaże, czy w czasie zdarzenia był trzeźwy. Do wypadku doszło również na drodze krajowej nr 17 na skrzyżowaniu w miejscowości Chomęciska Małe. Tam z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Suzuki, 86-letni mieszkaniec gminy Stary Zamość, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu Audi, który jechał krajówką w stronę Krasnego Stawu i doprowadził tym samym do zderzenia pojazdów. Po zderzeniu samochodów Audi przemieściło się do przydrożnego rowu, a następnie dachowało. Audi kierował 34-latek z powiatu krasnostawskiego. Jemu oraz pasażerce Audi została udzielona pomoc medyczna na miejscu zdarzenia. Natomiast 86-latek z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Kierowcy byli trzeźwi. Dla wielu dzieci i nastolatków internet jest dziś naturalnym miejscem zawierania nowych znajomości. Rozmowy w komunikatorach, mediach społecznościowych czy podczas wspólnej gry online są częścią ich codzienności. Większość takich kontaktów nie niesie ze sobą zagrożenia. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy po drugiej stronie zamiast rówieśnika znajduje się dorosła osoba, która świadomie wykorzystuje zaufanie dziecka. Takie relacje na początku wyglądają bardzo zwyczajnie. Zwykle zaczyna się niewinnie. Zaginięcie dziecka nie zawsze wiąże się z nagłym zdarzeniem. Coraz częściej jego początek ma miejsce nie na ulicy, ale online. Pierwszy kontakt może pojawić się przypadkiem, podczas gry, w formie komentarza pod zdjęciem w mediach społecznościowych, w trakcie rozmowy na czacie albo w grupie poświęconej wspólnym zainteresowaniom. Rozmowy zwykle początkowo dotyczą codziennych spraw szkoły, zainteresowań, emocji czy problemów, z którymi mierzy się młody człowiek. Dziecko ma poczucie, że rozmawia z kimś, kimś, kto je doskonale rozumie i akceptuje. Z czasem kontakt staje się częstszy i bardziej osobisty. Rozmówca zaczyna budować relację opartą na zaufaniu, uważności i emocjonalnej bliskości. W wielu przypadkach dziecko jest przekonane, że po drugiej stronie znajduje się jego rówieśnik. Tymczasem rzeczywistość może wyglądać zupełnie inaczej. Jednym z najważniejszych sygnałów ostrzegawczych jest prośba o dochowanie tajemnicy. To właśnie wtedy relacja bardzo często przestaje być bezpieczna. Wspólny sekret może dotyczyć samej znajomości, treści rozmów, przesyłanych zdjęć albo planowanego spotkania. Dla osoby dorosłej taki sygnał zwykle stanowi znak ostrzegawczy. Dla dziecka zdanie "tylko nie mów nikomu" może stanowić dowód wyjątkowej relacji albo bliskości. W rzeczywistości jest to mechanizm, który ma za zadanie odsunąć dziecko od rodziców czy opiekunów. Im mniej wiedzą dorośli, tym większą kontrolę nad relacją zdobywa rozmówca, który znajduje się po drugiej stronie ekranu smartfona czy komputera. Dziecko nawet nastoletnie nie zawsze rozpoznaje zagrożenie. Często kieruje się emocjami, potrzebą akceptacji i chęcią utrzymania ważnej dla niego relacji. Niektóre z dzieci obawiają się reakcji dorosłych, utraty dostępu do telefonu albo ograniczenia czy zakazu korzystania z internetu. Inne nie chcą zawieść osoby, której zaufały. Zdarza się również, że rozmówca wzmacnia poczucie wyjątkowości nawiązanej relacji. Przekonuje dziecko, że nikt inny go tak nie rozumie jak on, że tylko jemu może zaufać. W takich sytuacjach granica między zwykłą znajomością a manipulacją staje się dla dziecka bardzo trudna do rozpoznania. Największym błędem jest przekonanie, że zagrożenie zawsze będzie wyraźne i oczywiste albo łatwe do wychwycenia. Dziecko może być cały czas w domu, a jednocześnie pozostawać w relacji, w której dorośli nie mają najmniejszego pojęcia. Nasz niepokój powinny wzbudzić sytuacje, w których dziecko zaczyna zasłaniać ekran telefonu, przełapane na kontakcie z nieznajomym przez rodzica czy opiekuna, gwałtownie reaguje na prośby rozmowy o aktywności online, unika odpowiedzi na pytania o nowe znajomości albo wyraźnie wycofuje się z dotychczasowych znanych rodzicom relacji. Pojedynczy sygnał nie musi oznaczać zagrożenia. Problem pojawia się wtedy, gdy takich zmian jest więcej i zaczynają tworzyć pewien schemat. Grooming bowiem to proces, w którym dorosła osoba nawiązuje i stopniowo buduje relacje z dzieckiem w celu jego wykorzystania. Najczęściej o charakterze seksualnym, ale też emocjonalnym lub przestępczym. Nie dzieje się to nagle. To rozłożone w czasie działanie oparte na manipulacji i zdobyciu zaufania. To właśnie dlatego tak ważne jest budowanie w dziecku przekonania, że zawsze może powiedzieć dorosłemu o sytuacji, która budzi jego niepokój. Nawet jeżeli wcześniej coś ukrywało albo popełniło błąd. W tym przypadku nie chodzi wyłącznie o kontrolowanie telefonu czy komputera. Znacznie ważniejsza jest codzienna rozmowa, podczas której warto dziecko uświadomić, że nie każda osoba poznana w internecie jest tym, za kogo się podaje, oraz nieznajomości zawarte online nie powinny stanowić tajemnicy przed rodzicami czy opiekunami. Równie ważne jest zbudowanie atmosfery, w której dziecko nie będzie bało się powiedzieć o czymś niepokojącym, bo będzie wiedziało, że zostanie wysłuchane i zrozumiane, bez oceniania, bez krytykowania czy ośmieszających je komentarzy, a nie od razu ocenione czy ukarane. W jakich sytuacjach reagować? Nie warto czekać na pewność, że dzieje się coś złego. Reakcja powinna pojawić się już wtedy, gdy zauważymy pierwsze niepokojące sygnały. Najważniejsze to zachować spokój, porozmawiać z dzieckiem i spróbować zrozumieć sytuację. Gwałtowne reakcje, takie jak na przykład odbieranie telefonu czy wprowadzanie zakazu, często mogą spowodować, że dziecko jeszcze bardziej zamknie się w sobie i przestanie mówić o problemach. Jeżeli ktokolwiek z nas ma podejrzenie, że dziecko może być zagrożone groomingiem, należy skontaktować się z policją. Kampania Zaginione, Niezapomniane, realizowana przez polską policję oraz Fundację Itaka, Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, to nie tylko przypomnienie historii dzieci, które nie wróciły do domu, a ich los do dziś pozostaje nieznany. To także działania edukacyjne i profilaktyczne pokazujące, że współczesne zagrożenia często zaczynają się w miejscach, które pozornie wydają się bezpieczne i dobrze znane młodym ludziom. W tegorocznej odsłonie naszej kampanii zwracamy szczególną uwagę na zagrożenia, z którymi dzieci i młodzież mogą zetknąć się w internecie. Już 25 maja, w Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego, którego symbolem jest kwiat niezapominajki, będziemy solidaryzować się z rodzicami wszystkich zaginionych i do tej pory nieodnalezionych dzieci. Kierujący osobowym Volkswagenem knął przez Zamość ulicą Szczebrzeską, nie zważając na obowiązujące znaki określające dopuszczalną prędkość. Policjanci zmierzyli jego prędkość, wynik wykazał 123 km na godzinę, czyli o 73 km więcej niż zezwalają przepisy. Miłośnikiem tak szybkiej jazdy okazał się 41-latek ze Szczebrzeszyna. Za swoje niebezpieczne oraz niezgodne z przepisami zachowanie na 3 miesiące stracił prawo jazdy. Zgodnie z taryfikatorem otrzymał również 2,5 tysiąca mandatu i 15 punktów karnych. Pamiętajmy, że kierowca, który przekracza dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym o ponad 50 km na godzinę, traci prawo jazdy na 3 miesiące. Jeżeli w tym czasie kierowca zostanie przyłapany na prowadzeniu pojazdu, 3-miesięczny okres zostanie przedłużony do 6 miesięcy. To nie koniec uciążliwości dla kierowcy lubiącego szybką jazdę. Za zlekceważenie obowiązujących przepisów czeka go również niemała grzywna w formie mandatu karnego oraz odpowiednia liczba punktów karnych. Pamiętajmy też, że zbyt szybka jazda niedostosowana do panujących na drodze warunków oraz obowiązujących przepisów to potencjalne zagrożenie dla samych kierowców, przewożonych pasażerów oraz innych uczestników ruchu. Kiedy nagle na drodze pojawi się przeszkoda, pędzący z nadmierną prędkością kierujący może mieć zbyt mało czasu na bezpieczną reakcję. Kierowco, zachowaj się rozsądnie i zdejmij nogę z gazu. Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w jednej z miejscowości gminy Słów nad rzeką Por. Zostaliśmy o nim powiadomieni około godziny 15.30. Zgłaszający zadzwonił na numer alarmowy, informując, że zauważył w rzece prawdopodobnie ciało człowieka. Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci oraz inne służby ratunkowe. Po przybyciu funkcjonariusze potwierdzili, że w wodzie dryfuje ciało mężczyzny. W trakcie wykonywanych czynności ustalono tożsamość zmarłego. To 69-letni mieszkaniec Lublina, który wcześniej łowił ryby w rejonie zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna nad rzeką przebywał sam. Prawdopodobnie poślizgnął się i wpadł do rzeki. Brzeg w tym miejscu jest wysoki i stromy, co mogło utrudnić 69-latkowi wydostanie się z wody. Policjanci na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora z prokuratury okręgowej w Zamościu wykonali czynności procesowe. Ciało 69-latka przewiezione zostało do szpitalnego zakładu patomorfologii celem wykonania badań sekcyjnych. Pod nadzorem prokuratora prowadzimy w tej sprawie postępowanie, wyjaśniając dokładny przebieg tego tragicznego w skutkach zdarzenia oraz jego okoliczności. 22 maja na drogach powiatu zamojskiego prowadziliśmy wzmożone wojewódzkie działania prewencyjno-kontrolne pod nazwą Bezpieczny Jednoślad. Policjanci zamojskiego ruchu drogowego kontrolowali, w jaki sposób zachowują się kierujący, zwłaszcza ci, którzy poruszają się rowerami, motocyklami, motorowerami, hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego oraz urządzeniami wspomagającymi ruch. Celem tego typu akcji jest poprawa bezpieczeństwa na naszych drogach oraz zmniejszenie liczby wypadków z udziałem kierujących jednośladami. W czasie akcji policjanci reagowali na popełnione przez kierujących jednośladami wykroczenia, zwłaszcza te dotyczące przekraczania dopuszczalnej prędkości, nieprawidłowego wyprzedzania, nieustępowania pierwszeństwa, jazdę po chodniku czy przejeżdżanie przejścia dla pieszych. Kontrolowali również, czy motocykliści posiadają odpowiednie uprawnienia do kierowania, weryfikowali stan techniczny ich pojazdów oraz trzeźwość kierujących. Mundurowi zwracali również uwagę na wykroczenia popełniane przez kierujących samochodami wobec użytkowników jednośladów. I tak jak w czasie codziennych służb na naszych drogach, reagowali na wszelkie inne niebezpieczne zachowania na drodze. Od początku bieżącego roku na terenie powiatu zamojskiego doszło do 16 wypadków drogowych, w których jedna osoba poniosła śmierć, a 15 osób zostało rannych. W 5 z tych wypadkach brali udział kierujący jednośladami.
2: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: SK Zamość News.
2: Jeszcze raz więcej zaczynamy magazyn Zamojskiej Eski. Violetta Sawa, zapraszam do słuchania. W tym programie powiemy o bezdechu i o kleszczach.
3: SK Zamość.
2: To zaczynamy. W Zamojskim Starym Szpitalu są realizowane świadczenia w zakresie diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu, czyli polisomografia. Badanie to pozwala diagnozować zaburzenie snu o różnym podłożeniu, w tym występowanie obturacyjnego bezdechu sennego. Badanie wykonywane jest w warunkach szpitalnych na podstawie skierowania lekarza poradni specjalistycznej lub lekarza rodzinnego. Nieco więcej o bezdechu już teraz.
5: Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Majszek, jestem anestezjologiem, jestem osobą, która od wielu lat zajmuje się niewydolnością oddechową i również obturacyjnym bezdechem sennym. Urodziłem się w Warszawie, studia skończyłem w Warszawie, pracuję.
2: Panie doktorze, wyjaśnijmy na początku naszej rozmowy, czym jest bezdech?
5: Bezdech jest to po prostu zatrzymanie tego, co jesteśmy przyzwyczajeni, nawet nie wiemy, że nabieramy powietrze, wydychamy powietrze, a jeżeli nie mamy wydechu, nie mamy wdechu, wtedy jest jak gdyby taka przerwa. I ta przerwa to jest właśnie to, że powietrze nie dostaje się do płuc w taki sposób, jaki powinno, tylko po prostu ze względu na różne są przyczyny, to powietrze jest jak gdyby w tym momencie zatrzymane, ten oddech jest zatrzymany. Przyczyny są, jeżeli chodzi o bezdech, mówimy o obturacyjnym bezdechu sennym. I tutaj to, co powiedziałem, że bezdech to jest ta niedrożność dróg oddechowych, głównie dróg oddechowych, górnych dróg oddechowych, ale tutaj mamy do czynienia z zapadaniem się części miękkich i tutaj chciałbym, żeby oddzielić chrapanie od bezdechu, że nie każde chrapanie później jest bezdechem, ale w każdym bezdechu jest jednak ten objaw chrapania, który jest takim bardzo jak gdyby popularnym, że często występuje i często przeszkadza tym osobom, które to słyszą, prawda?
2: Panie doktorze, jak możemy sprawdzić, że mamy bezdech?
5: Więc tutaj po pierwsze to ci, którzy z nami przebywają, którzy są najbliżej nas, oni są tymi osobami, które mówią: słuchaj, chrapałeś i nagle przestałeś oddychać. I ja się przestraszyłam czy przestraszyłem. Oni mówią o tym, ale my tego nie wiemy, bo to jest noc, prawda? To mówimy o warunkach nocnych. Ale później objawy, które są, bo bardzo często te osoby nawet mówią, że jak to? Przecież ja się wysypiam, ja od razu zasypiam. Ja świetnie śpię i to jest nieprawda. Po prostu bardzo często jest tak, że właśnie to, co ktoś mówi, że chrapałeś, przestałeś oddychać, jest prawdą. Żeby to sprawdzić, trzeba wykonać badanie. Są dwa badania, które można zrobić. Jest to badanie właśnie snu, poligraficzne i polisomnograficzne. To drugie dotyczy również badania faz snu, czyli badanie, jest to kompleksowe, ale dotyczy również naszej aktywacji mózgu i rejestracji mózgu w czasie snu.
2: Panie doktorze, jak to pierwsze badanie wygląda, a jak to drugie?
5: To badanie jedno od drugiego różni się przede wszystkim właśnie możliwością zrobienia rejestracji elektroencefalograficznej. Jest o wiele bardziej dokładne i jest zalecane przez towarzystwa, które zajmują się badaniem snu.
2: Panie doktorze, jakie mogą być konsekwencje zdrowotne dla pacjenta, który ma bezdech?
5: Proszę Państwa, konsekwencje są wielorakie i dotyczą wielu chorób, które albo mogą być wywołane, albo spotęgowane właśnie bezdechem, niedotlenieniem. Tutaj chodzi o niedotlenienie organizmu, niebezpieczne, gdzie spada saturacja krwi, gdzie wtedy dochodzi do niedotlenienia. Tutaj dotyczy to m.in. bardzo czułe jest serce i układ sercowo-naczyniowy. Bardzo czuły jest mózg, czyli tutaj udary, arytmie, niebezpieczne dla życia. No i niedotlenienie, gdzie naczynia wieńcowe niestety nie są w stanie tyle tlenu przekazywać do mięśnia sercowego. I to już mówimy o zagrożeniu życia.
2: Panie doktorze, kiedy ten bezdech się objawia po raz pierwszy? Czy w każdym wieku, czy później, czy wcześniej?
5: On może występować w każdym wieku. Ten centralny bezdech częściej występuje u dzieci, u ludzi młodych. Może być postać obturacyjnego jak gdyby bezdechu, czyli obwodowego byśmy tak nazwali, dotyczącego dróg zapadania się części miękkich, które powodują niedrożność układu oddechowego. Może być również mieszany. Najczęstszy na całym świecie, również w Polsce, jest obturacyjny bezdech senny. Ten, który potocznie mówimy, że ktoś przestał w nocy chrapał, przestał oddychać, prawda? To już jest taki symptom, że to chrapanie jest tym takim przedwczesnym, takim słyszalnym, nieestetycznym objawem, ale objawem następowym, następnego dnia, to jest zmęczenie, to jest znużenie, to jest brak koncentracji. To jest również obniżenie nastroju, napędu, a te dwie rzeczy odpowiadają za teraz nie tylko za depresję. Gdy dla mnie, dla lekarza, który z 40-letnim doświadczeniem, który zajmował się również medycyną paliatywną i który również zajmuje się od wielu, wielu lat razem z współpracownikami leczeniem ciężkiej niewydolności oddechowej, gdzie stosowany jest respirator, jest projektem, bym powiedział, troszeczkę przewrotnym, ponieważ dotyczy to po pierwsze zdiagnozowania problemu na terenie właśnie Zamościa i Zamojszczyzny, z problemu u osób, u mieszkańców, których już jest zauważone. Tutaj nie wspomnieliśmy o otyłości również, czyli chrapanie, otyłość. To są te pierwsze czynniki, które byśmy, jak spojrzymy i ktoś jeszcze nam powie, że źle spał, to są te osoby. A wiemy, że jest ich bardzo dużo, to jest nadciśnienie. Projekt, czyli po pierwsze jest to zdiagnozowanie, żebyśmy zauważyli, że ten problem istnieje, a później leczyli, czyli zmotywowali i zarówno pacjentów, czyli mieszkańców, jak i osoby zajmujące się opieką zdrowotną. Tutaj nie możemy ograniczać komukolwiek. Tutaj decyduje i pacjent, i lekarz. Jeżeli są tego typu już te objawy, to powinniśmy interweniować. Z POZ, czy to jest poradnia pulmonologiczna, czy neurologiczna, czy poradnia cukrzycowa, czy osoby, które po prostu widzą same, że jednak coś się z nimi złego dzieje. A chciałbym tylko jeszcze dodać, że filarem właśnie tego stylu dobrego, zdrowego, prozdrowotnego jest między innymi dobry sen. Dobry sen to znaczy sen, który jest ciągły, który nie jest zakłócony bezdechami, który ma odpowiednie fazy snu i po którym wiemy, bo to badanie, o którym mówiliśmy, polisomnografia, będzie nam mówiło o wszystkim. Jak zachowuje się serce, jak utlenowana jest krew, jak długo trwa ta niedrożność, czyli ten bezdech i jaka jest jego częstotliwość. Oraz badanie faz snu poprzez elektroencefalografię.
2: Jeżeli na przykład pacjent przychodzi do lekarza rodzinnego i skarży się na przykład, czy ktoś zauważył u niego w domu takie objawy, co dalej?
5: W tym momencie, jeżeli takie objawy są i lekarz to zauważa, to powinien wiedzieć, że w Szpitalu Zamojskim jest taka możliwość wykonania takiego badania, a oprócz tego później będziemy chcieli, współpracując właśnie ze specjalistami, z moimi kolegami, wyznaczyć kierunek terapeutyczny i umożliwienie również, jak to się mówi, protezowania tego układu, to znaczy poprzez odpowiednie narzędzia, czyli aparaturę, która naprawdę na całym świecie jest szeroko stosowana, umożliwić ten dobry, zdrowy sen, który wpływa na jakość naszego życia. Chciałbym podkreślić, że badania, duże badania wykazały, że osoby, które cierpią na obturacyjny bezdech senny, żyją o wiele, wiele krócej. Te badania wykazują nawet kilkunastoletnią różnicę. A oprócz tego chcemy teraz być zdrowi, chcemy być po prostu, musimy pewne rzeczy również wziąć w swoje ręce, czyli też zadbać o to. Tutaj na pewno pewne rzeczy oprócz tej aparatury i tej technologii, którą posiadamy, to na pewno higiena życia jest również bardzo ważna. Nie pomoże sama aparatura, jeżeli będziemy palić papierosy, pić alkohol i na pewno wtedy tego zdrowego snu nie będzie. Jak również inne narządy będą również poszkodowane.
2: Panie doktorze, jeżeli już na przykład pacjent przyjdzie tutaj ze skierowaniem, to co się będzie później działo, jak takie badanie wygląda, ile trwa, na czym polega? Jedno i drugie.
5: Będzie odpowiednio kierowany tutaj przez personel szpitala. Chciałbym tylko podkreślić, że po prostu jest to badanie nieinwazyjne i bardzo krótkie. To jest badanie, które się przeprowadza w ciągu nocy. Także jest to badanie, gdzie chory nie jest ograniczony jakimiś przewodami, ponieważ jest to oparte na najnowszej technologii, także pacjent może pójść do łazienki, może wrócić, tak żeby po prostu sen był jak najbardziej naturalny, ale w dobrych warunkach, komfortowo i z po prostu z opieką personelu. Tak, to jest szereg czujników, ale tak myślę, że bardzo dużo osób wie już, jak to wygląda. Oczywiście pomaga temu internet. Oczywiście my będziemy tutaj również mówić, jak to wygląda, jak przebiega takie badanie. Tak jak mówię, jest to podłączenie, tak jak elektrody do EKG i czujniki tutaj w okolicy jeszcze głowy, prawda? Nieinwazyjne, bezbolesne. I o to nam będzie chodziło, żeby ten sen był właśnie taki jak najbardziej naturalny, żeby po prostu wykryć bezdech, jego częstotliwość i długość trwania oraz te inne parametry, które będziemy mierzyć. To badanie w szpitalu będzie wykonywane jedno, tak zwane screeningowe, przesiewowe, gdzie widzimy, że nie ma jeszcze tej ciężkiej, chociaż naprawdę tylko i wyłącznie może to rozstrzygnąć badanie pełne polisomnograficzne. Badanie to przesiewowe, poligraficzne, to taka nazwa, która troszeczkę sugeruje zupełnie coś innego, ale jest to rejestracja snu, tylko bardziej prosta. Jest założone przez osobę, która jest odpowiednio przeszkolona do założenia, to trwa dość krótko i wtedy naprawdę jeszcze przed snem musi, no po prostu jest założone, później jest zaplanowany okres badania, zaprogramowany, no i prosimy, żeby normalnie zachowywał się i w sensie takiej, że żeby nie przywiązywał do tego jakiejś wagi, że to jest jakieś coś takiego wyjątkowego, tylko jest to po prostu tak jak badanie EKG rozszerzone, bym powiedział, i kilka jeszcze dodatkowych czujników, jak RNA palcowy, jeszcze rejestrator saturacji, prawda? Czyli to znamy po COVID-zie tego typu urządzenie. Tutaj dotyczy to jeszcze badania EEG, czyli elektroencefalografii, ale to teraz ze względu na to, że cały czas jest to unowocześniane, czyli to jest znacznie uproszczone. Kiedyś mówiło się, że to jest tyle kabli, tyle i materiały, jakość materiału, jakość czujników. To jest po prostu teraz zupełnie coś innego. Zresztą to obserwujemy w każdej dziedzinie medycyny. Tak jak gastrofiberoskop, prawda? To też ewolucja, czy bronchoskop. Teraz zupełnie są to fiberoskopy, są to zupełnie bardziej przyjazne urządzenia. Głównym zadaniem będzie stwierdzenie takie, jakie są zalecenia towarzystw medycznych, czyli bardziej chodzi nam o badanie pełne, żeby w pełni zdiagnozować bezdech. Czyli również, czy to jest centralny, czy to jest bezdej właśnie ten obturacyjny, ale nie centralny, tylko związany z taką mechaniczną niedrożnością, prawda, nie centralną, nie związaną z zaburzeniami schorzeń mózgu i ośrodków oddechowych, czy receptorów, które zawiadują rytmem oddechowym, długością. Także to chcemy według standardów, najlepszych standardów, tak zwanych złotych standardów, które są przewidywane, i to wyznacza również Narodowy Fundusz Zdrowia i towarzystwa międzynarodowe i polskie.
2: Panie doktorze, jeżeli już u danego pacjenta zostanie rozpoznany bezdech, co dalej? Jak wygląda leczenie, jak wygląda później zmiana jego życia?
5: W zależności od wyniku. Jeżeli ten bezdech poprzez badanie diagnostyczne jest po prostu takim bezdechem naturalnym, to co to oznacza? Że my w czasie snu mamy krótki bezdech, kiedy jest przerwa między wdechem a wydechem, tylko ona nie może trwać dłużej, znaczy nie powinna trwać dłużej niż 10 sekund, prawda? A jeżeli trwa dłużej, już wtedy musimy zarejestrować, my tym badaniem rejestrujemy długość trwania bezdechu i częstotliwość. To jest bardzo ważne. To określa nam ciężkość choroby, ciężkość tego zjawiska, ponieważ niektórzy w ciągu, i tu są określone skale, i w zależności od tego trzeba interweniować terapeutycznie. To już w tym momencie, patrząc, badając chorego, zbierając wywiad, będziemy to już dalej odpowiednie leczenie zalecać, prawda? Na całym świecie najczęstszą teraz możliwością leczenia jest uzyskanie tak zwanego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych, utrzymanie tej konstrukcji całej, żeby ona była drożna. To, co mówiliśmy o tych częściach miękkich, które wibrują, i wydają te dźwięki nieprzyjemne w postaci chrapania, albo zamykają i to, co mówimy, jest ten bezdech, całą drożność, prawda? To jest to, co jest również związane z tą innowacyjnością, z tym, z tą obecnie algorytmami odpowiednimi, sztuczną inteligencją, gdzie naukowcy poprzez badania uzyskali efekt leczenia bezdechu. W ten sposób wpływają również na inne choroby, nadciśnienie tętnicze, czy w ogóle metabolizm organizmu. Istnieje również w zależności od tego, czy niedrożność może być spowodowana przyczynami związanymi z tak zwanymi laryngologicznymi, to jest to tutaj górne drogi oddechowe, to jest związane właśnie z podniebieniem miękkim, to z przegrodą nosową skrzywioną, która może również zaburzać odpowiedni tor oddychania i przyczynia się do tego, że najpierw jest utrudnione oddychanie, później następują z reguły zapalenia zatok i gdzieś ten proces zapalny idzie w tym kierunku, że zmienia się po prostu sprężystość i napięcie tych struktur i powoduje to niedrożność.
2: Panie doktorze, jak takie leczenie będzie wyglądało? Czy ono jest farmakologiczne, czy trzeba będzie mieć odpowiedni aparat?
5: To leczenie, które my mamy możliwość zaoferowania i które jest zgodne z zasadami towarzystw medycznych, jeżeli nie ma przyczyny typowej laryngologicznej, tej anatomicznej, bo mogą być wady twarzoczaszki na przykład, to w tym momencie z wyboru jest aparat potocznie zwany CPAP-em. A to są takie literki, które właśnie mówią o tym, że tego typu aparatura wytwarza pozytywne ciśnienie w drogach oddechowych, czyli jest jak gdyby tym rusztowaniem zabezpieczającym przed zapadaniem się. Chciałbym, żeby to nie było taki, że ten przymus, że chciałbym, żeby pacjent chciał korzystać, żeby miał taką świadomość. To samo, żeby każdy miał taką świadomość, że coś może zrobić dla siebie. My umożliwiamy od momentu diagnostyki, przyjęcia, zaopiekowania się pacjentem do zlecenia. I teraz powinien się włączyć właśnie, to nie jest tak, że musi, to powinien się włączyć pacjent ze swoją świadomością, z tym, co chce osiągnąć razem z tym, co dysponujemy. Bez jego świadomości i zgody i tego, że on pozytywnie się do tego nastawia, do leczenia, że chce się wyleczyć. Tak, nadmieniłem tu również, że te inne czynniki, które tej higieny życia, są również szalenie ważne. To wszystko chcemy zmotywować i współpracować z pacjentem, żeby to, co określa się jako zdrowie publiczne i mniejsza zachorowalność, miało w Polsce i tu na Zamojszczyźnie miejsce. To my decydujemy o sobie, prawda? I to my powinniśmy dbać przede wszystkim o swoje zdrowie. W momencie chorób, tak, powinniśmy kierować się do specjalisty, kierować się do szpitala wtedy, kiedy jest to potrzebne. Rozmawiać z lekarzem pierwszego kontaktu i on również odpowiednio zareaguje na to, że my chcemy. Jestem od 40 lat lekarzem i kontakt z pacjentem, to zaufanie, to, że wiem, że on również chce, przyczynia się do tego, że ja również o wiele więcej chcę dla niego. Tutaj ten projekt polega między innymi na bardzo wysokiej technice, ale również na świadomości pacjenta, empatii i to też na pewno będzie, że pacjent jest zaopiekowany poprzez odpowiedni sprzęt, odpowiednie instrukcje i odpowiednie monitorowanie. Bo chcemy motywować, ale bez pacjenta, bez świadomości, bez tego pozytywnego myślenia o tym, że ta jakość życia zależy naprawdę jest w naszych rękach, to tego sami nie zrobimy. Proszę Państwa, no pierwsza sprawa, że nagle powie, że ja ode mnie coś zależy i ja chcę być zdrowy. Co ja mogę codziennie zrobić? Co ja mogę zrobić? No właśnie, naprawdę skorzystać z tego, co zaleci lekarz. I to jest pierwsza, a później przychodzą korzyści. Po pierwsze, lepsze funkcjonowanie w ogóle takie psychiczne, prawda? Że mamy energię, że nie jesteśmy znużeni, zmęczeni, zdekoncentrowani. No każdy prawie jeździ samochodem, prawie każdy. Proszę zobaczyć, jaki komfort jest jazdy, jakie to jest niebezpieczne, jeżeli my nie jesteśmy skoncentrowani. To nie chodzi nawet o te tragiczne rzeczy, że za kierownicą ktoś zasypia, wypowiedzia. Tylko po prostu on nie widział czegoś. On był po prostu był śpiący, był zdekoncentrowany. Oprócz tego leczenie innych chorób, które gdzieś jednak ten chory choruje na naciśnienie, na nerki, na choroby wątroby. Wszystkie nasze narządy dobrze funkcjonują, jeżeli nie ma niedotlenienia. A noc jest tym czynnikiem, gdzie ten organizm powinien wypoczywać i powinien być dobrze, te wszystkie komórki powinny być utlenowane, prawda? To jest też również gospodarka hormonalna, to są te inne rzeczy, które wiadomo, że 1/3 to w naszym życiu to jest noc, tylko że można na nią wpłynąć. Nawet wtedy, kiedy no niestety, ale dosięga nas, a około szacuje się, że 2,5 miliona ludzi, 2 miliony w Polsce ma obturacyjny bezdech senne, prawda? To są ogromne ilości i tutaj, tak jak powiedziałem, to dotyka, ale nie jesteśmy bezradni. Możemy sobie z tym poradzić, ale pacjent, czyli każdy człowiek powinien spojrzeć na siebie, co również ja, czy ta decyzja, czy taka cierpliwość też, bo to też jest zaufanie, to wszystko razem może dać efekt, czyli trzeba współpracować. Projekt polega na współpracy, według mnie na współpracy. Wszystkich, ale zacząć musi też również być dobrze nastawiony również pacjent. Również my sami jako lekarze mamy już w ogóle zawodowo zaburzony ten sen i chyba od siebie powinniśmy zacząć. Ja też zacząłem od siebie i później przekazywać to jako coś, co jest naprawdę zależy od nas. Ta współpraca, tak jak wymieniłem, te jednostki chorobowe, gdzie zagrożenie naprawdę jest życia, no to mówiliśmy o neurologii, udarach, zawałach, ale każda komórka naszego ciała powinna być dobrze dotlenowana.
3: SK Zamość.
2: Kleszcze to pajęczaki, które mogą przenosić boreliozę. Kleszcze bywają aktywne nawet przez cały rok, dlatego warto wiedzieć, jak się przed nimi chronić.
6: Nazywam się Karol Jańczuk, jestem leśnikiem pracującym w Nadleśnictwie Tomaszów. Najgroźniejszym zwierzęciem w naszej przyrodzie nie są wcale żmije, nie są wcale niedźwiedzie, nie są wcale klępy czy lochy, wilki, rysie. Najgroźniejszym zwierzęciem naszej przyrody jest mały, niepozorny kleszcz. Ten mały, niepozorny kleszcz mieszka wszędzie. Od razu obalam mit, że kleszcze najczęściej w lesie są spotykane. Nie. Kleszcze możemy złapać i w parku, i na grillu znajomych, i w lesie, i podczas koszenia trawy. Naprawdę, przed domem możemy złapać kleszcza, one są wszędzie. Zrobił się bardzo pod tym względem kosmopolityczne i często słyszę opinie, bo ja nie chodzę do lasu, bo tam są kleszcze. Kleszcze są wszędzie. I nie jest problemem naprawdę złapać czy wrócić do domu z jakiegoś spaceru z kleszczem. Kleszcze są niebezpieczne z tej uwagi, że roznoszą mnóstwo chorób wirusowych, bakteryjnych, na przykład kleszczowe zapalenia opon mózgowych, boreliozę, babesiozę, bartonellozę. Tych chorób jest naprawdę spora lista i to wszystko przez jedno ugryzienie, którego na dobrą sprawę nie czujemy. Jak ugryzie kleszcz, to nie jest jakiś niesamowity ból, nieczęsto możemy go nawet nie poczuć. Problemem jest ostatnio długa aktywność kleszczy, wszystko przez lekkie zimy. Kiedyś, kilkanaście lat temu jeszcze, przyszedł grudzień, sypnęło śniegiem, sypnęło mrozem. Ciężko było złapać tego kleszcza, a teraz przyniesienie kleszcza w grudniu to naprawdę ze sobą do domu nie jest nic spektakularnego. Często zdarzało mi się naprawdę na początku lutego widzieć kleszcza na ubraniu żywego, kleszcza szukającego po prostu miejsca, gdzie się może wkłuć, ponieważ kleszcze żywią się naszą krwią, wpływają się do naszego systemu, do naszych naczyń krwionośnych i po prostu ciągną stamtąd krew, wypełniają się nią naprawdę w ogromnym procencie i ta krew wystarczy na długo, długo. W tym momencie, kiedy one właśnie żywią się naszą krwią, wpuszczają też do naszego organizmu i to bezpośrednio do krwiobiegu przeróżne patogeny, czy wirusy, czy bakterie. Są to choroby wywołane przez te patogeny, nierzadko bardzo trudne w leczeniu, potrafiące nas zabić w kilka dni, tak jak odkleszczowe zapalenia opon mózgowych, o których mówiłem, czy posadzić nas na wózku na długie lata, tak jak borelioza na przykład. Więc warto mieć to na względzie. Nie znaczy to, że nie warto się bać chodzić do lasu. Do lasu chodzić warto, ponieważ las ma dużo dobroczynnych czynników, które wpływają na nasz organizm, na naszą psychikę i nie pozwólmy, żeby to małe zwierzę skutecznie nas przestraszyło. Warto się przetestować. Większość laboratoriów przychodni dysponuje testami na boreliozę, na choroby odkleszczowe. Nie są to jakoś bardzo drogie rzeczy, więc jeśli czujemy, mamy jakieś dolegliwości, warto skonsultować je z lekarzem, warto się przetestować chociażby pod kątem boreliozy, gdyż o chorobie jeszcze do końca na dobrą sprawę nie mówi się tak często, jak powinno. Według niektórych zachodnich portali dotyczących właśnie chorób odkleszczowych nawet 80% osób chorych może nie wiedzieć o tym, że jest chore na boreliozę. Co zrobić, jak ugryzie nas kleszcz? Teraz wróciliśmy z wycieczki, z wyprawy, no i widzimy, no kleszcz już nie chodzi po ubraniu, wgryzł się. Skóra zaczyna puchnąć wokół tego kleszcza, czyli coś tam się dzieje. Co zrobić? Dać mu się napić do końca, czy może go wyrwać, wykręcić, może go wysmarować czymś, żeby się sam odczepił. No, akurat na temat smarowania kleszczy to słyszałem naprawdę wszelkie teorie spiskowe. Smarowano go naprawdę różnymi substancjami, masłem, naftą, kleszcze, olejem, oliwą, a nawet alkoholem. No, moim zdaniem należy po prostu tego kleszcza jak najszybciej usunąć, przerwać ten proces, żeby on po prostu przestał pić krew i ewentualnie nas zarażać. Ja osobiście wyrywałem kleszcze odpowiednią pęsetą. Wiem o tym, że istnieją specjalne pompki do kleszczy, które po prostu na zasadzie ciśnienia go wyciągają i myślę, że to jest najskuteczniejsza metoda. Takie właśnie pompki do kleszczy też są jak najbardziej do kupienia w internecie, też są do kupienia w aptekach. Nie są to też jakieś specjalnie drogie rzeczy. Zawsze warto, myślę, w domu mieć taką pompkę. Teraz jak się chronić przed takimi kleszczami, kiedy się tak bardzo boimy tych kleszczy? Co zrobić, żeby nie złapać tego kleszcza? No my mamy uniwersalne dosyć metody jako leśnicy. Przede wszystkim to coś na głowę. Kleszcze mogą być naprawdę wszędzie. Może być na jakimś liściu leszczyny, na jakimś liściu paproci, siedzieć gdzieś na krzaku. Czasem się pochylamy, wysiadamy z auta. Zawsze warto mieć to nakrycie głowy i dobrze zakryte po prostu ciało. Długi rękaw. Odradzam wyprawy w krótkich spodenkach, chyba że naprawdę jest fatalnie gorąco. Raczej długie spodnie. Nas leśników trudno zobaczyć w innych spodniach niż długi, właśnie chociażby przez względu na kleszcze. No też i przez względu na jeżyny i krzaki, przez które się nieraz musimy przedzierać, ale też i powodem tego są kleszcze. Repelenty wszelakie, czyli wszelkie spreje od komarów i od kleszczy też bardzo dobrze działają. Nie będę tutaj Wam polecał, które lepiej, które gorzej. Ważne są, żeby miały odpowiednie poziomy tego DEET, czyli środka aktywnego odstraszającego. Różne są to środki, tak jak powiedziałem, nie będę tu mówił o markach. Są na pewno zawsze jakieś polecane, zawsze jakieś mocniejsze, lepsze. Warto po prostu mieć rozeznanie, poczytać odpowiednie fora, poszperać w internecie, co akurat w tym roku jest dobre. A najważniejsze, myślę, oprócz tego dobrego ubrania odpowiedniego, oprócz tych oczywiście środków chemicznych, jest dokładne obejrzenie własnego ciała po powrocie. Naprawdę trzeba się po prostu rozebrać do rosołu i uważnie przejrzeć miejsca, szczególnie, że kleszcze lubią siedzieć w dosyć zabawnych miejscach, tam gdzie jest po prostu ciepło, tam gdzie są płytko naczynia krwionośne, czyli pachy, pachwiny, nadgarstki, właśnie jakieś uda, tutaj wewnętrzne strony i nie zawsze są to miejsca, że tak powiem, o dyplomatycznych nazwach, więc nie będę ich tu wymieniał, ale zawsze warto wszelkie zakamarki swojego ciała odkryć właśnie i zobaczyć, czy gdzieś tam kleszcz jakiś nie planuje wydobycia. Kąpiel, prysznic też jak najbardziej w wielkim stopniu może wyeliminować to zagrożenie ugryzienia i często jest to najskuteczniejszy sposób. Po prostu przychodzimy z wyprawy, z lasu, z łąki, po prostu weźmy prysznic. Nie mówię, już najlepsze było posiedzenie w wannie, takie godzinne, ale nie każdy ma niestety na to czas. Kolejną sprawą jest to, że muszę powiedzieć, nie każde ugryzienie kleszcza powoduje od razu te choroby. Zawsze warto się mimo wszystko zbadać, ale często zdarzają się takie ugryzienia. Ja na przykład wiele lat kleszcze gryzły i nie byłem chory, więc zdarzają się po prostu takie sytuacje, kiedy to ugryzienie nie powoduje wcale chorób. Wskazówką na to, że coś się może dziać, jest tak zwany rumień wędrujący. O tym polecam sobie też doczytać. Jest to po prostu rumień, który wędruje na dobrą sprawę wokół ugryzienia kleszcza w momencie, kiedy nas ugryzie kleszcz, lub nawet czasem możemy być nieświadomi, że zostaliśmy ugryzieni, bo kleszcz się ugryzł nas i jakimś cudem zrezygnował. Na przykład albo no chwilę się tylko, że tak powiem, napił i odczepia się. Często zdarza się właśnie, że pozostawia rumień. To już jest znak, że prawdopodobnie, nie do końca jest to pewnik, że staliśmy zarażeni boreliozą. Wtedy polecam naprawdę lekarza, testy i wtedy odpowiednie kuracje. Od tego no zawsze warto być pod opieką specjalistów wtedy. Czasem zdarza się, że człowiek nie każda wyprawa kończy się przyniesieniem ze sobą kleszcza, nie atakiem czy ukąszeniem kleszcza, więc absolutnie polecam Wam wyprawy do lasu. Jest tam fajnie, nie powinniśmy się bać kleszczy, ale ale należy zachować pewne środki ostrożności. Na koniec chciałbym dodać, że my ludzie musimy pamiętać o tym, o czym chyba często zapominamy, że na łonie przyrody, w naszej przyrodzie, w lesie chociażby, my ludzie jesteśmy gośćmi. Inne zwierzęta są gospodarzami, my po prostu odwiedzamy to miejsce od czasu do czasu. Nie powinniśmy się bać dzikich zwierząt jakoś przesadnie. Powinniśmy pamiętać jednakże o kilku zasadach, o których wspomniałem.
2: To wszystko na teraz. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: SK Zamość News.
2: Już czas na magazyn lokalny Radia SK Zamość. Violetta Sawa, zapraszam do słuchania. W tym programie powiemy o konkursie kulinarnym.
7: Nasza kuchnia jest bardzo smaczna, prosta, mało skomplikowana, oparta na lokalnych produktach. To zresztą nasze jury będzie też oceniało w czasie tego konkursu, jak podany jest dany posiłek, z czego się składa, czy oparty właśnie na tych naszych regionalnych produktach, czy na tych produktach jakichś sprowadzonych skądś.
2: W rajdzie PTTK-u.
8: Myślę, że kontakt z naturą, z przyrodą bardzo sprzyja odpoczynkowi, relaksowi, że przynajmniej przez te kilka godzin możemy, jakby to powiedzieć, zresetować się, zostawić gdzieś tam swoje takie codzienne sprawy i zapomnieć o wszystkim. Zwłaszcza teraz, na wiosnę, w maju, kiedy mamy taką wczesną wiosnę, na naszych polach roztoczańskich kwitną rzepaki, a drodzy Państwo, nie jest to takie oczywiste, jeśli chodzi o pozostałą część Polski.
2: Wystawach.
9: Bardzo prestiżowe wydarzenie. Prace znakomitości legendarnych malarzy przełomu XIX i XX wieku. René Magritte'a i Henri Matisse'a. Kolekcja litografii i wycinanek w przypadku Matisse'a bardzo kolorowych. Jeśli chodzi o te postaci, to myślę, że są to wybitne postaci sztuki światowej. René Magritte, przedstawiciel surrealizmu, przyjaźnił się między innymi z Salvadorem Dali, André Bretonem czy Georgesem Clicquot. Zobaczymy jego najsławniejsze chyba obrazy z cyklu.
2: Będzie też o dwóch propozycjach Zamojskiego Domu Kultury.
10: Proponujemy zajęcia z tanga argentyńskiego.
3: SK Zamość.
2: To zaczynamy. Zamojski Dom Kultury, miasto Zamość, lokalna organizacja turystyczna Zamość i Roztocza serdecznie zapraszają do udziału w konkursie potraw Smaki Zamościa i Roztocza.
7: Dzień dobry, Wojciech Sachajko, prezes lokalnej organizacji turystycznej Zamość i Roztocze. Jak co roku nasza lokalna organizacja turystyczna wraz z Zamojskim Domem Kultury, wraz z miastem Zamość organizuje festiwal produktu lokalnego Smaki Zamościa i Roztocza. Festiwal ten będzie odbywał się w ramach Jarmarku Hetmańskiego. Warto w tym roku wziąć udział w festiwalu, a celem festiwalu są promocja kuchni regionalnej, jest prezentacja potraw, a także produktów kulinarnych, które na Roztoczu są sprzedawane. Warto w tym festiwalu wziąć udział przede wszystkim w tym roku, ponieważ dostaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i w tym roku festiwal będzie troszeczkę bardziej bogaty. Między innymi laureaci naszego konkursu kulinarnego będą zaprezentowani w folderze specjalnym, takim kulinarnym, który zostanie wydrukowany właśnie tuż po konkursie. Zechcemy w folderku zaprezentować te potrawy regionalne, które wezmą udział w konkursie kulinarnym. A tu chcę powiedzieć, że właśnie konkurs kulinarny, jak co roku organizowany w ramach Jarmarku właśnie Hetmańskiego, będzie odbywał się w czterech kategoriach. Są to wyroby regionalne, ciasta i desery, a także nalewki i napoje, więc można takie produkty regionalne do konkursu zgłosić, przyjechać właśnie na ten festiwal, zaprezentować. Oczywiście spośród wszystkich zaprezentowanych potraw wybrane przez jury zostaną te potrawy najlepsze i one właśnie zostaną zaprezentowane w folderze, który zostanie wydrukowany po konkursie. Tak, zgłaszać się mogą wszyscy, którzy w zasadzie interesują się naszą kuchnią regionalną, ale przede wszystkim liczymy na szkoły gastronomiczne, liczymy na koła gospodyń wiejskich, ale co najważniejsze, liczymy na naszych restauratorów i zachęcamy ich do tego, ażeby wzięli udział w tym konkursie, ponieważ jest to takie podkreślenie tego, że te produkty kulinarne, które biorą udział w festiwalu, można można je po prostu spróbować u nas. Jest to wspaniała rzecz do tego, żeby zareklamować swoje posiłki, które w naszych restauracjach, czy to w Zamościu, czy na Rastoczu są właśnie serwowane. Również w folderze, który zostanie wydrukowany po tym konkursie, chcemy napisać, gdzie realnie można spróbować poszczególnych tych produktów kulinarnych, które z naszego regionu pochodzą. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 maja. Zgłoszenia należy nadsyłać albo e-mailem, albo fizycznie zanieść, dostarczyć do Zamojskiego Domu Kultury. Wszelakie szczegóły dotyczące tego festiwalu produktu lokalnego Smaki Zamościa i Roztocza możecie Państwo pobrać ze strony internetowej Zamojskiego Domu Kultury. Jest tam regulamin, jest tam karta zgłoszeniowa poszczególnych produktów i zachęcamy przede wszystkim do udziału i uczestnictwa. Tu jeszcze zechcę podkreślić, że oczywiście laureaci, najlepsze produkty kulinarne zostaną honorowane nagrodami rzeczowymi. Tutaj również dostaliśmy wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, więc w tym roku te nagrody będą naprawdę bardzo ciekawe i myślę, że warto wziąć udział przede wszystkim i dla tych nagród, ale i dla publikacji reklamy w folderze, który zostanie wydrukowany po konkursie. Tak, nasza kuchnia regionalna to przede wszystkim kuchnia oparta na bazie kaszy gryczanej. To kuchnia, która ma w sobie bardzo dużo dziczyzny. Kuchnia z jednej strony bardzo prosta, no bo oparta na tych lokalnych produktach ludowych, ale też kuchnia w dużej mierze wyszukana, dlatego że chociażby miasto Zamość, którą od wieków można było tutaj spróbować naprawdę wyszukanych potraw, gdzie kupcy z całego świata przyjeżdżali do Zamościa i przywozili wszelakie mało znane produkty spożywcze, owoce cytrusowe chociażby. To jest również bardzo ciekawa kuchnia, taka szlachecka, bardzo bogata i chcemy zaprezentować i tą taką kuchnię właśnie wielokulturową, no bo przecież miasto Zamość i cały nasz region to różne nacje, Ormianie, Żydzi, Rusini, ale nawet Grecy czy Anglicy, więc naprawdę mieszanka kultur w naszym regionie i w mieście Zamościu była bardzo duża, stąd

Nasza kuchnia jest bardzo smaczna, prosta, mało skomplikowana, oparta na lokalnych produktach. To zresztą nasze jury będzie też oceniało w czasie tego konkursu, jak podany jest dany posiłek, z czego się składa, czy oparty właśnie na tych naszych regionalnych produktach, czy na tych produktach jakichś sprowadzonych skądś. W roku ubiegłym przede wszystkim naszymi laureatami były koła gospodyń wiejskich z bardzo ciekawymi produktami, które zaprezentowały, przede wszystkim ciekawymi nazwami. W kategorii wyroby regionalne pierwsze miejsce zajął cebularz wólczański z fasoli, zrobiony przez koło gospodyń wiejskich wólczanki z Wólki Pokarzowskiej. Drugie miejsce zajął zielone pierogi z bobem, to również KGW z Wielączy. No i pierogi z bobem z KGW w Shoppingu, to były akurat te wyroby regionalne, ale w ciastach i deserach krasiste kulki, tort różana poezja, czy wiśniowe marzenie, takie nazwy naszych ciast i wypieków miały. No i oczywiście w tamtym roku bardzo dużo nalewek, ciężko było wybrać najlepszą. Leśny całus koło gospodyń wiejskich z Wielączy, tak się nazywała właśnie nalewka, ale nie tylko nalewki, bo kompoty, soki, ale na przykład herbata malinowa z patyka koło gospodyń wiejskich w Siemierzu. Taką herbatkę zrobiło i naprawdę dużym uznaniem jeżeli ona została odebrana, tak więc zachęcamy nie tylko koło gospodyń wiejskich. W latach poprzednich między innymi restauratorzy, którzy w swoje menu robili odpowiednią wkładkę z właśnie tymi regionalnymi potrawami. Do tej pory w naszych zamojskich restauracjach, oglądając karty menu, czy też wszelakie nagrody, które dostają nasi restauratorzy, możemy zobaczyć, że certyfikaty po konkursie Smaki Zamościa i Roztocza wiszą gdzieś tam na ścianach i szczycą się tym nasi restauratorzy. Turyści często dopytują o to właśnie, które produkty regionalne są godne polecenia. Otrzymanie takiego certyfikatu jest naprawdę nobilitujące i mówi jednoznacznie turystom o tym, że te produkty są warte spróbowania, że są naszymi produktami regionalnymi. Nie muszą wtedy dopytywać, wymyślać, które z tych produktów są właśnie nasze, tutejsze, regionalne, tylko już wiedzą to, ponieważ dzięki naszej lokalnej organizacji turystycznej Zamość Roztocze i dzięki tym certyfikatom mówimy, co warte jest spróbowania w naszym regionie. Nasza kuchnia regionalna faktycznie jest oparta w dużej mierze na kaszy gryczanej, więc piróg biłgorajski, czy też tak zwane łupcie, tutaj regionalnie nazywane, czyli gołąbki z kaszy gryczanej zawijane w kiszoną kapustę, w duże liście kiszonej kapusty. To jest coś, co jest bardzo regionalne. Oczywiście cebularze, często w restauracjach podawane jako przystawka. Tak zwana zupa dziadówka z rwanymi kluseczkami. I tych produktów w restauracjach naszych możemy spróbować naprawdę bardzo dużo. Wszelakich pierogów pieczonych z kaszą gryczaną, ale również pierogów gotowanych właśnie z bobem, kaszą gryczaną, z wszystkim tym, co dostępne było w naszym regionie, co jest takim naturalnym plonem tutejszej ziemi. No warto podkreślić też to nasze roztoczańskie złoto, tak to określę, a więc olej bity, tłoczony na zimno, który w naszym regionie jest bardzo powszechny i wykorzystywany do tworzenia produktów regionalnych, a więc do tworzenia różnego rodzaju, na przykład cebularze z olejem roztoczańskim, jest naprawdę to bardzo ciekawe połączenie smaku. Olej wykorzystywany oczywiście i do pieczenia, ale przede wszystkim do jedzenia go na zimno ze wszystkimi sałatkami, używany do dressingów, jako okrasa do właśnie wegetariańskich pierogów. Tego turyści szukają też przede wszystkim, jest teraz coraz więcej wegetarian, wegan, a ten nasz roztoczański olej do tego się idealnie nadaje. Tutaj olej z rzepaku oczywiście, ale poszukiwany z lnu, no i na przykład z rydzyka, czyli z lnianki, który jest bardzo specyficzny, charakterystyczny i w sumie rzadko dostępny i rzadki do spróbowania, zawiera bardzo dużo właściwości takich prozdrowotnych. Jeden z takich bardziej poszukiwanych produktów regionalnych to ten olej właśnie. Bardzo duża gama zup. Tutaj już wspomniałem o zupie takiej dziadówce, która w ludowych domach od wieków była robiona, czyli z kluseczkami tak zwanymi rwanymi, nieregularnymi. Widać, że to wszystko jest ręcznie robione, ale z dodatkiem na przykład skwareczków i podsmażonej cebulki, z ziemniakami. No często ta ludowa kuchnia była taką kuchnią, która nie zawierała z dużej ilości mięsa. Mięso było jednak w tych czasach zamierzchłych w regionie czymś bardzo, bardzo takim rzadkim. Natomiast

0: Teraz kuchnia szlachecka jak najbardziej już obfitowała we wszelakie mięsa i tutaj pieczonych mięs moglibyśmy zaprezentować bardzo dużo. Przede wszystkim gęsina, kaczki i pieczone uda kaczek w restauracjach naszych są jak najbardziej dostępne i tu zachęcam też do spróbowania ich w naszych tutaj lokalnych restauracjach, ale dodatki też trochę egzotyki, więc na przykład pomarańcze, właśnie często z kaczką podawane, czy też z gęsiną, to jest coś, co charakteryzowało historyczny też Zamość. Przede wszystkim te desery zostały oparte na tradycyjnych owocach, które w tym regionie były hodowane, a więc desery właśnie z, na przykład z jabłkami, z antonówkami, które do tej pory gdzieś w naszych sadach jeszcze się kryją, z śliwkami lokalnymi, ale również z owocami leśnymi, no bo jagodzianki znane praktycznie wszędzie w Polsce, ale te akurat z roztoczańskich lasów myślę, że są najlepsze i ten sezon na jagodzianki praktycznie przed nami, bardzo sezonowy produkt, chociaż po sezonie również dostępny, ale ten w czasie sezonu, ten ze świeżych jagód zbieranych w tutejszych lasach, to faktycznie ewenement, myślę, na skalę Polski jak najbardziej. Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich, nie tylko na przykład szkoły gastronomiczne, nie tylko restauratorów, nie tylko koła gospodyń wiejskich, ale każdego, kto jest pasjonatem właśnie kuchni regionalnej, to jest jak najbardziej zaproszony. Warto tutaj też to podkreślić, że my, otrzymując zgłoszenia do konkursu, prosimy o uzupełnienie takiej karty potrawy, która zostanie zaprezentowana. Ona jest również oceniana. Chcemy tutaj przede wszystkim sprawdzić i w tym opisie przeczytać ideę powstania danego produktu kulinarnego, lokalnego produktu kulinarnego. Chcemy przeczytać, z jakich składników jest zrobiony. Tak więc bardzo duży nacisk nakładamy na to, żeby produkt faktycznie pochodził z naszego regionu, a nie był gdzieś tam zaadoptowany z innych terenów.
1: Zamojski oddział PTTK zaprasza na najbliższy 50. rajd Czerwony Kapturek, który już 30 maja. W naszym magazynie powiemy, gdzie tym razem wyruszą piechurzy i dlaczego warto do nich dołączyć. Mówi prezes Zamojskiego oddziału PTTK Agnieszka Linek.
2: I drodzy Państwo, nasz cykliczny kolejny rajd w maju odbędzie się w sobotę 30 maja. Będzie to już 52. rajd Czerwony Kapturek. Rajd, który jest szczególnie ulubiony przez dzieci. Tym razem ten rajd będzie poprowadzony przez Roztocze Środkowe. Wyruszamy z Bliżowa i wędrujemy czerwonym szlakiem partyzanckim przez kolonię Adamów do Kaczurek. I tam właśnie na wygonie w Kaczurkach będzie znajdowała się meta rajdu. Trasa około 6 km, więc nie jest zbyt wymagająca. W tym roku naszym takim hasłem ogłoszonym przez Zarząd Główny PTTK jest Rok Szlaków PTTK, więc staramy się właśnie Państwu pokazywać, przybliżać te szlaki, stąd też właśnie proponujemy tę trasę szlakiem czerwonym partyzanckim. Tradycyjnie wyjeżdżamy z parkingu, pod wyjazd jest o godzinie 8.30, rozpoczynamy wędrówkę o godzinie 9.30 i wędrujemy do godziny 12, natomiast przewidywany powrót do Zamościa to jest godzina 14.30. Na mecie rajdu tradycyjnie już ognisko, nasze konkursy, konkurs krajoznawczy, konkurs piosenki turystycznej, konkursy sprawnościowe. Także zapraszamy serdecznie zarówno dzieci szkolne, rodziny, turystów indywidualnych, seniorów. Zapewniamy ubezpieczenie, opiekę kadry PTTK, znaczek rajdowy, nagrody w konkursach i oczywiście przejazd autokarem. Rajd Czerwony Kapturek, więc na znaczku zresztą uczestnicy rajdu zobaczą czerwonego kapturka, tym razem nie z wilkiem, a z kaczorkiem, bo uznaliśmy, że skoro kaczurki, niech będzie kaczorek. I tradycyjnie zapraszamy do zabrania ze sobą właśnie przebrania w czerwonego kapturka, to szczególnie właśnie kierujemy do dzieci, można właśnie tutaj przebrać się i wędrować jako czerwone kapturki. Udział w rajdzie jest bardzo fajnym sposobem na spędzenie wolnego czasu, na integrację, poznawanie nowych osób, ale także spędzanie czasu w gronie przyjaciół, znajomych czy też rodziny. Zapewniamy Państwu możliwość poznania nowych tras, nowych szlaków. Nasi przewodnicy zwykle również opowiadają o miejscach, przez które wędrujemy, więc więc można również dowiedzieć się troszkę więcej o tej naszej małej ojczyźnie. Myślę, że kontakt z naturą, z przyrodą bardzo sprzyja odpoczynkowi, relaksowi, że przynajmniej przez te kilka godzin możemy, jakby to powiedzieć, zresetować się, zostawić gdzieś tam swoje takie codzienne sprawy i zapomnieć o wszystkim. Zwłaszcza teraz, na wiosnę, w maju, kiedy mamy taką wczesną wiosnę, na naszych polach roztoczańskich kwitną rzepaki, a drodzy Państwo, nie jest to takie oczywiste, jeśli chodzi o pozostałą część Polski, bo są turyści, którzy przyjeżdżają i się właśnie tym zachwycają, bo u nich tego nie ma. A te nasze roztoczańskie pola, rozciągnięte na wzgórzach, właśnie w tym momencie tak kolorowe, żółte, ciemno, jasno, zielone i ta przepiękna nasza roztoczańska zieleń sprzyja odpoczynkowi i warto zostawić na chwilę swoje codzienne sprawy i po prostu wyruszyć na wędrówkę.
1: Biuro Wystaw Artystycznych BWA Galerie Zamojskie oraz jej oddział ZAKU obecnie prezentują kilka ciekawych wystaw, które warto zobaczyć.
3: Jerzy Tyburski, Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska. W Zamojskim Centrum Ilustracji odbywają się promocje i wystawy z bogatej kolekcji Biura Wystaw Artystycznych Galerii Zamojskiej. Naszą tradycją jest organizacja plenerów ilustratorów, tematycznych plenerów, które odbywają się prawie nieprzerwanie od 1984 roku. Jednym z takich wydarzeń był Międzynarodowy Plener Ilustratorów poświęcony postaci, osobie, pieśniarzowi, niezwykłemu artyście Markowi Grechucie. Było to w 2009 roku, czyli 3 lata po śmierci artysty. Marek Grechuta urodził się w Zamościu w 1945 roku, zmarł w 2006 roku w Krakowie. W wieku 60 lat, także zdecydowaliśmy z gronem ilustratorów, że uświetnimy tą postać i artyści, ilustratorzy pochylili się nad dziełem Marka Grechuta, ale także nad jego wizerunkiem, ponieważ no, to charakterystyczna sylwetka, postać pięknego młodzieńca swego czasu, także uświetniliśmy poprzez prace plastyczne jego postać i jego dzieło. No, mogę też z satysfakcją powiedzieć, że Marek Grechuta był uczniem mojej cioci polonistki Julii Rodzik w Zamojskim Liceum Ogólnokształcącym imienia Jana Zamojskiego, także jest absolwentem tego liceum. No i oczywiście wspaniała kariera i wspaniałe wykonania poezji takich poetów jak Leśmian, Gałczyński, Mickiewicz czy Tadeusz Nowak. No i wspaniała kariera jako właśnie wykonawca poezji śpiewanej. Wspólnie z Janem Kantym Pawluśkiewiczem założył zespół Anawa. Potem szereg sukcesów, które odniósł i niezapomniana twórczość i wykonania wspaniałych utworów, no do tego się ciągle wraca. Także niezapomniana postać i bardzo też ważna dla Zamościa. Podczas pleneru mieliśmy środowisko artystów międzynarodowych. Uczestniczyli w tym plenerze w Kawęczynku artyści oczywiście z Polski, ale także z Zamościa, tacy jak Dariusz Piekut czy Dariusz Łukasik. Nieskromnie powiem, że też uczestniczyłem w tym plenerze i przygotowałem portret Marka Grechuty, który jest na plakacie właśnie tej wystawy. No i artyści z Ukrainy, a także ze Stanów Zjednoczonych, między innymi Adam Niklewicz, który jest artystą pochodzącym z Zamościa, a z amerykańskim paszportem. Także świetne grono artystów, którzy wykonali swoje dzieła na podłożu papierowym, ilustrując poezję zarówno śpiewaną Marka Grechuty, jak i jego postać. Do elity polskich ilustratorów, którzy też przygotowali swoje prace, należą między innymi tutaj artyści tacy jak Franciszek Maśluszczak, Andrzej Heidrich, Wanda i Bogusław Orliński, no i wielu, wielu innych artystów, także serdecznie zapraszam. Wystawa jeszcze czynna do końca maja. Także warto to miejsce odwiedzić, tym bardziej, że jest to zrewitalizowana przestrzeń Akademii Zamojskiej i piękna przestrzeń dla prezentacji sztuki. Tutaj oprócz wystaw odbywają się również zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, spotkania promujące ilustrację artystyczną, czyli naszą, można powiedzieć, taką wizytówkę, którą poszczycić się może Zamojskie Biuro Wystaw Artystycznych. No też są oczywiście portrety Marka Grechuty, teksty, najczęściej są to sceny przedstawiające, czyli reminiscencje do poezji takich artystów, jak poetów, jak Adam Mickiewicz, Tadeusz Nowak czy Gałczyński, także są to prace przedstawiające, no, pejzaże, portrety. Także serdecznie zapraszam. Jest to technika, która służy podłożu papierowemu, czyli akwarele, pastele, gwasze, grafiki i rysunki. Także serdecznie zapraszam. Taka jest natura ilustracji artystycznych, czyli wizerunków i prac plastycznych na podłożu papierowym. W tej chwili w naszej przestrzeni jest wystawa indywidualna rzeźby Konrada Makowskiego, nauczyciela snycerstwa, nauczyciela rzeźby, który uczy właśnie młodych adeptów sztuki w tamtejszym liceum. No i jego rzeźby to są rzeźby w drewnie głównie. Jest to rzeźba abstrakcyjna, także są to kompozycje w różnych gatunkach drewna, takich jak lipa, orzech, wiśnia, także te poszczególne gatunki drewna. Autor lubuje się w obrabianiu, w nadawaniu różnych fantazyjnych kształtów tym gatunkom drewna, także warto tą wystawę zobaczyć. Jest to debiut artystyczny Konrada Makowskiego. Konrad Makowski w 2021 roku ukończył Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, więc jest młodym, dobrze zapowiadającym się artystą, którego warto promować, i jego wystawa również jest w tej chwili w Zamojskim BWA. Bardzo prestiżowe wydarzenie. Prace znakomitości, legendarnych malarzy przełomu XIX i XX wieku, René Magritte'a i Henri Matisse'a. Kolekcja litografii i wycinanek w przypadku Matisse'a, bardzo kolorowych. Jeśli chodzi o te postaci, to myślę, że są to wybitne postaci sztuki światowej. René Magritte, przedstawiciel surrealizmu, przyjaźnił się m.in. z Salvadorem Dali, André Bretonem czy Georgesem Clicquot. Zobaczymy jego najsławniejsze chyba obrazy z cyklu właśnie postaci, które nie tylko postaci, pejzaży, które prezentował w sposób bardzo aluzyjny i surrealistyczny. Między innymi zobaczymy jego akt małżonki, jedynej modelki, Georgette, która była jego muzą, promowała jego twórczość również. Warto też wspomnieć, że wizerunek, portret René Magritte'a znajduje się obecnie na banknocie 500 franków belgijskich, także jest on uhonorowany i bardzo sławną postacią również dzisiaj. Także jego pracę obejrzymy na tej wystawie. No i Henri Matisse, również wybitna postać z kolei sztuki francuskiej, twórca i przedstawiciel fowistów, fowizmu, czyli grupy artystów, którzy operowali kontrastowymi barwami. Było to takie wyzwolenie po czasach akademizmu z okowów takich szarości i brązów. Artyści ci stworzyli taki kierunek bardzo, bardzo barwny, dynamiczny. Także obie te postaci tworzą taką mozaikę bardzo, bardzo magicznie i kolorowo w naszej galerii. Tak serdecznie zapraszam serdecznie do BWA Galerii Zamojskiej. Wystawa rzeźby Konrada Makowskiego będzie do 5 czerwca. René Magritte i Henri Matisse. No, serdecznie zapraszamy. Proszę się śpieszyć, ponieważ wystawa będzie w krótkim terminie, od 8 maja do 31 maja. Serdecznie zapraszam.
4: SK Zamość.
1: Zamojski Dom Kultury zaprasza na zajęcia taneczne dla młodzieży oraz koncert Kapela Serc.
4: Propozycja związana z uruchomieniem przez nas projektu Za Horyzont Wyobraźni i to jest propozycja dla określonej grupy wiekowej, a jest nią młodzież, taka starsza młodzież, powiedziałabym, że licealna. W ramach projektu Za Horyzont Wyobraźni proponujemy zajęcia z tanga argentyńskiego. Odbędą się 28 maja i 11 czerwca, ale będzie to dłuższy cykl, bo będzie to cykl 6 zajęć. Te dwa zajęcia, 28 maja i 11 czerwca, odbędą się w sali, która się nazywa Wytwórnia Kultury w Zamojskiej Akademii Kultury o godzinie 17. Na te zajęcia należy się zapisać i te wszystkie informacje Państwo zainteresowani znajdą oczywiście u nas na stronie i w mediach społecznościowych. Na zajęcia można przyjść solo oraz w parze. Mam nadzieję, że z uwagi na to, że tango argentyńskie nie występowało w ogóle w Zamościu i dopiero za sprawą Piotra Łyszkiewicza, który pojawił się jakiś czas temu w Zamościu i próbuje rozpropagować ten niezwykły taniec w naszym mieście, już w kilku miejscach prowadzi zajęcia, to tango pojawia się również i w Zamojskim Domu Kultury, a w ten sposób w projekcie Za Horyzont Wyobraźni. Piotr Łyszkiewicz nie jest tylko tancerzem, jest też muzykiem, jazzmenem, ale też ma swoje projekty muzyczne, także osoba niezwykle barwna. Jeśli chodzi o samo tango, jest to niezwykły nauczyciel, cierpliwy, z ogromnym doświadczeniem i te swoje umiejętności zdobywania świadomości ciała, poprawy elastyczności, dbania o płynność ruchu, ale przede wszystkim nauki kroków tanga argentyńskiego chce młodzieży przekazać. Także serdecznie zapraszam. Oczywiście zajęcia są bezpłatne, bo odbywają się w ramach programu miejskiego, programu profilaktycznego, także gorąco, gorąco zapraszam. 30 maja, Szanowni Państwo, w Zamojskim Domu Kultury w sali widowiskowej odbędzie się koncert niezwykły. Koncert zespołu pieśni i tańca Zamojszczyzna, ale koncert, który nazywa się Kapela Serc i w tym roku zespół zagra dla Gabrysia. Gabryś jest bratem tancerki z zespołu i niestety urodził się z przepukliną oponową mózgową i z innymi dolegliwościami, z chorobami, które mamy nadzieję, że poprzez organizację tego koncertu będziemy w stanie w jakiś sposób pomóc w całej w leczeniu choroby. Cały dochód z koncertu, z cegiełek, które mogą Państwo nabyć w sekretariacie Zamojskiego Domu Kultury, zostanie przeznaczony właśnie na leczenie i rehabilitację Gabrysia. Także 30 maja o godzinie 17 koncert zespołu pieśni i tańca Zamojszczyzna. Na pewno Państwo wiedzą, że będzie kolorowo i niezwykle ciekawie. Natomiast ten jeszcze element niezwykle ważny pomocy Gabrysiowi.
1: To wszystko w tym lokalnym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję za uwagę i słyszymy się w następnym. Bądźcie z nami.
5: Eska Zamość News.
1: Violetta Sama, zapraszam na magazyn radiowy Zamojskiej Eski. W tym programie będzie mowa o internecie, depresji, scrollowaniu, wpływie internetu na psychikę. Będzie też o akcji Bezpieczny Przedszkolak oraz zaprosimy Was na wycieczkę do Tomaszowa Lubelskiego. Za chwilę będą szczegóły, więc zostańcie z nami.
5: Eska Zamość.
1: Nasz magazyn rozpoczynamy od rozmowy z panią Hanną Karakuła-Juchnowicz, która jest specjalistą psychiatrą, specjalistą terapii środowiskowej, klinistą, nauczycielem akademickim i badaczem. W rozmowie poruszymy problemy depresji u dzieci i młodzieży. Powiem o tym, jakie są skutki scrollowania, oglądania przemocy w internecie i wpływie internetu na psychikę dzieci i młodzieży. Będzie też o tym, jak pomóc młodym ludziom.
6: Profesor Hanna Karakuła-Juchnowicz, kierownik Katedry i Pierwszej Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii. W ostatnim czasie rzeczywiście liczba młodych ludzi, która trafia do oddziału naszego całodobowego, bardzo wzrosła. Są to właściwie wszystkie zaburzenia, jakie mogą się zdarzyć u młodych ludzi i dominują w profilu oddziału właśnie tego typu młodzi ludzie, którzy nie radzą sobie z problemami, z rzeczywistością i rozwiązaniami rozwijają się te zaburzenia właśnie z tego okręgu. Często pojawiają się też zaburzenia lękowe, które skutkują niechodzeniem do szkoły, w związku z tym rodzina prosi o tu interwencję. Trafiają też osoby z uzależnieniami, ale my jako klinika, jako oddział całodobowy diagnozujemy, natomiast już leczenie uzależnień młodych osób to jest długofalowy proces w jednostkach do tego dedykowanych, wyspecjalizowanych. Także u nas się odbywa wstępna diagnoza, ustalenie problemu, konsultacje rodzinne, a potem przekazanie takiego młodego człowieka w inne miejsce. Bądźmy uważni na nawet drobne sygnały zmiany w zachowaniu naszych dzieci. Trudno by powiedzieć, że to jest, prawda, taki czy inny objaw, bo jedno dziecko jest bardzo spokojne, nagle robi się bardzo niespokojne. Jedno dziecko interesuje się, ma takie zainteresowania, nagle porzuca, w ogóle nie interesuje się niczym. Zmiana, jakiekolwiek zmiany, szczególnie te gwałtowne, powinny budzić nasz niepokój, ale także skargi dziecka na zaburzenia somatyczne, które wymagają diagnostyki, zaburzenia snu, opuszczenie się w nauce, zmiana też, jeśli chodzi o dbanie o swój wygląd zewnętrzny. No tych zmiennych jest bardzo dużo i potem jak rodzice przychodzą, okazuje się, że te sygnały rozwijających się zaburzeń pojawiły się znacznie wcześniej. Ale przede wszystkim, jeżeli rodzic, jeżeli nauczyciel uważnie obserwuje daną osobę, to każda zmiana wymagałaby przyjrzenia się, czy jest to zmiana rozwojowa, zmiana, która towarzyszy normalnemu procesowi rozwoju, rozwoju nie tylko fizycznego, emocjonalnego, ale także rozwoju intelektualnego, czy być może jest to początek takiej niedobrej podróży w kierunku zaburzeń psychicznych. W sytuacjach kryzysowych warto mieć w pamięci taką zasadę, którą krótko nazywamy 4Z. Pierwsza to jest właśnie to, o czym mówiłam. To jest taka uważność na to, co dzieje się z dzieckiem, czyli zauważ. Zaobserwuj. To jest wszystko bardzo istotne, żeby wychwycić ten początkowy okres. Drugie Z to jest zapytaj. Zapytaj tego dziecka, czy można mu pomóc, czy coś się dzieje. To jest istotny element, żeby poznać jego świat i jego problemy. Kolejna Z to zaoferuj pomoc. To jest pokazanie dziecku, że jest się z tym dzieckiem i wspólnie szuka innych rozwiązań. I ostatnie, zabezpiecz jego bezpieczeństwo w takim sensie, że pokazujesz mu drogę i w tej drodze towarzyszysz do miejsca, w którym on uzyska pomoc.
1: Profesor, jakie są przyczyny depresji w dzieci i młodzieży?
6: Rzeczywiście wystąpienie depresji jest wypadkową bardzo różnych sytuacji zmiennych, natomiast należy powiedzieć, że tym podstawowym takim źródłem tego jest nieradzenie sobie z aktualną sytuacją dziecka. Czy wynika to z sytuacji rodzinnej, rozluźnienia więzi między rodzicami a dzieckiem, różnych problemów domowych, ale także bardzo istotną rolę w przeżywaniu i radzeniu sobie ze światem odgrywa szkoła. Szkoła i tam dziejące się rzeczy związane z jakąś przemocą, z bullyingiem, z cyberprzemocą. To są też sytuacje, w której dziecko, wchodząc w ten świat wirtualny, często napotyka osoby, które komentarzami, szczególnie dziewczęta są wrażliwe na komentarze dotyczące wyglądu, sprawia, że taka osoba nie jest w stanie się bronić. Sytuacje związane z rozwiązywaniem problemów poprzez sięganie po środki psychoaktywne. Często ciekawość, natomiast ta ścieżka wyboru i prób substancji psychoaktywnych często kończy się tragicznie. To jest też przeniesienie dziecka w ten świat wirtualny, digitalizacja życia. Ta digitalizacja życia wiąże się też z przebodźcowaniem młodego umysłu. My ewolucyjnie nie jesteśmy przygotowani do tak wielu informacji, tak wielu bodźców, tak wielu kolorów, tak dynamicznie zmieniającego się życia. I to natrafia na okres rozwojowy mózgu, co jest dla dziecka już samo w sobie trudne do udźwignięcia. Także to bycie w internecie tak naprawdę z tymi przyjaciółmi tak naprawdę nie uczy dziecka socjalizacji, czyli jak zachować się w prawdziwym życiu, dlatego że w internecie można łatwo wyłączyć, zakończyć rozmowę, czy napisać niepochlebny komentarz i się wyłączyć. W życiu nie ma tego właśnie momentu treningu bycia z drugim człowiekiem, reagowania na problemy. Stąd to przeniesienie tej aktywności, mało tego, oddziela, burzy te więzy rodzinne, ale równocześnie naraża to dziecko na różne tego typu niekorzystne zjawiska. To, że to dziecko skroluje, często obserwuje dzieci jadące autobusem, które, prawda, jakieś rolki przewijają, tak naprawdę może jest to na krótko jakaś forma takiego odstresowania się, ale tak naprawdę to wielokrotne przewijanie sprawia, że nie planujemy, nie mamy refleksji nad tym, co się wydarzyło, nie myślimy, jesteśmy tu i teraz w świecie, który nie jest nam bliski. W związku z tym to sprawia, że te dzieci bardzo mało wiedzą o sobie. One mało wiedzą o swoich procesach, dlaczego tak postępują, a nie inaczej. Nie można winić jedynie, prawda, no musimy iść z postępem, musimy korzystać z internetu. To jest jakby dla nas taka podstawa funkcjonowania, ale to też jest źródło wielu zagrożeń dla dzieci, jeżeli ten internet wykorzystywany jest w sposób nieprawidłowy. Często trafiają też do nas dziewczynki, które padły ofiarą osób, które wykorzystały ich naiwność, wykorzystały ich chęć znalezienia kogoś, kto ich pokocha. Właśnie w internecie okazały się te osoby osobami wcale im nieżyczliwymi, a wręcz wykorzystującymi ich naiwność w sposób bardzo brutalny.
1: Czy może skutkować takie przebodźcowanie internetem, informacjami?
6: Generalnie w dbaniu o nasze zdrowie psychiczne mówi się o higienie cyfrowej i o tym, że nasza obecność w internecie powinna ograniczać się do określonego czasu, w związku z tym, że napływające bodźce są często bardzo podbarwione treściami o bardzo nieprzyjaznej słownictwie, takiej zawartości emocjonalnej. To, co my oglądamy, to, co my czytamy, tak naprawdę my karmimy swój umysł, swoje serce, w związku z tym to gdzieś zostaje. Ta liczba bodźców, która do nas napływa, bardzo duża, ona też nie jest w stanie zostać przetworzona. W związku z tym nie zostaje informacja, zostają emocje. I to często emocje, tu apel do mediów, żeby z różne sprawy, żeby można było gradacje przeprowadzać, jeśli chodzi o różne przymiotniki i pokazywania skali zagrożeń, bo często nawet nieznaczne wydarzenia są opatrywane jakimiś bardzo mocnymi słowami, dramatyczne, tragiczne, Armagedon, i to wszystko odbija się, zostając w emocjach w sercu takiej młodej osoby. Jeszcze jeden aspekt tego korzystania to jest niebieski ekran, który wpływa na zahamowanie wydzielania melatoniny, a melatonina nam jest potrzebna do tego, żeby rozpocząć sen. W związku z tym to przebodźcowanie sprawia, że dzieci są rozdrażnione, dzieci są niespokojne. Często nawet mówi, ja nie wiem dlaczego, ja mam w sobie taki niepokój, takie rozdrażnienie. Otóż nie wiążą tego z treściami, które obserwują w internecie. W momencie, kiedy towarzyszymy tym dzieciom w drodze do poznania siebie i pokazania, że to, co oglądasz, te horrory, te sceny przemocy, patostreamerzy, to odbija się także na twojej kondycji zdrowotnej, to jest takie wow, ja sobie nie zdawałem z tego sprawy, że wchodzą tu i tu, może to tak na mnie wpłyną. Te dzieci często, siedząc w tym internecie, mają jeszcze taki lęk przed FOMO, to jest taki lęk przed byciem ominięciem, że jak ja teraz się położę, a na moim forum coś się dzieje, to zostaną pominięte bardzo ważne informacje, o których ja powinienem wiedzieć, więc dzieci, młodzież jest w ciągłej takiej gotowości do sprawdzania, prawda, czy jakiś nowy komentarz się nie pojawił. Też często umieszczane są śmieciowe informacje, które nie są nam do niczego potrzebne, natomiast żeby dostać się często do tych wartościowych informacji, musimy przejść, prawda, przez te plewy, przez te śmieci, żeby do tego dojść. Także ta młodzież, która dużo spędza czasu w internecie, za dużo, już w tym momencie udowodniono, że wpływa to na rozwój funkcji językowych, że w ogóle wpływa na rozwój mózgu, że to jest coś, co do chwili obecnej nie było analizowane, brane pod uwagę, ale teraz coraz częściej się mówi o tym, że ten mózg będzie funkcjonował inaczej, bo mózg młodej osoby rozwija się do 21-22 roku życia, przychodząc przez kolejne fazy. Także to jest ten czas, kiedy ten mózg tworzy połączenia między określonymi regionami, które gwarantują sprawne myślenie, kojarzenie faktów. W związku z tym, jeżeli on zostanie w jakikolwiek sposób zburzony, odbije się to potem na funkcjonowaniu tego mózgu. Czym się ratować? Przede wszystkim świadomością tego, jakie na młodych mogą czyhać zagrożenia w tym burzliwie zmieniającym się świecie. To jest też bezpieczne takie towarzyszenie osób starszych, które mają znacznie większe doświadczenie, znacznie większą odporność, żeby towarzyszyć tym dzieciom, mówiąc o pewnych zjawiskach, nie tylko, nie oglądaj tego, bo to ci nie służy, ale jakby podparcie tego argumentami, które w skojarzeniu z własną sytuacją ugruntują przekonanie tej młodzieży i rzeczywiście taka psychoedukacja, bo tak to się nazywa, odnosi efekty w momencie, kiedy ta młodzież znacznie więcej wie o procesach myślenia. Nasze myślenie i nasze działanie opiera się na bardzo prostą zasadę, która wychodzi z tego, że najpierw rodzi się myśl. Myśl pociąga za sobą emocje, a emocje pociągają za sobą działania. I często młodzież pytana, dlaczego tak zrobiłeś, mówi, nie wiem, ja się ratowałem. To było niezależne ode mnie. I proces psychoterapii często polega na tym, iż z tą młodzieżą próbujemy dojść do myśli, która była pierwsza. To jest myśl, emocja, działanie. I wtedy, jeżeli tą pierwszą myśl jesteśmy w stanie wyłapać i zmienić na etapie myśli, to nie pociągnie to za sobą tych emocji i jakiegoś działania.
1: Jak nie postępować, co nie mówić osobom, które mają depresję?
6: Osobom w depresji trzeba mądrze towarzyszyć i mądrze ich wspierać. Rzeczywiście mówienie, takie porady, weź się w garść, inni mają gorzej, na pewno nie będzie sprzyjało temu, że dziecko otworzy się, że dziecko zaufa, bo ma potrzebę, żeby ktoś go zrozumiał. A zrozumienie wymaga cierpliwości, wymaga czasu i dorośli, pewnie mając pewien zasób doświadczeń, przemyśleń, chcieliby bardzo szybko przekazać tą swoją mądrość dziecku. Dziecko musi przejść często własną drogę przy wsparciu rodzica. W związku z tym, jak ja byłem młody, to wtedy było, będzie działało absolutnie jako zamykające drzwi, a nie otwierające taką rozmowę. Na pewno dziecko, które przeżywa depresję, wymaga obecności rodzica bez nachalnych pytań, co teraz zrobić. Często dzieci muszą poczuć, że czują się bezpiecznie, a to bezpieczeństwo to jest po prostu obecność drugiego rodzica, która w każdej chwili będzie w gotowości nawiązać tą rozmowę, wysłuchać do końca. Polecam Państwu książkę Jak słuchać, żeby dzieci mówiły, jak mówić, żeby dzieci słuchały. To jest książka napisana dość takim przystępnym językiem, pokazująca różne schematy, jak można je przerywać, jak można wejść w bardzo dobre relacje z dziećmi, troszkę wchodząc na poziom ich rozumienia świata, bo na pewno inaczej rozumie 5-letnie dziecko, inaczej 17-latek, ale zrozumienie potrzeb i sposobu myślenia jest kluczem do tego i poświęcenie czasu, bo to jest też istotne w tej terapii dzieci z depresją, że nigdy nie leczymy samego dziecka z depresją. Zawsze są konsultacje rodzinne i zawsze to jest taka terapia rodzinna, jak wesprzeć to dziecko. Depresja pojawia się nie tylko w dysfunkcjonalnych rodzinach. Pojawia się także w rodzinach, które dbają o to dziecko, natomiast no, nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej.
1: Dzięki tej akcji przedszkolaki uczą się, jak bezpiecznie poruszać się po drodze. W akcji biorą udział przedszkola i WORD w Zamościu. Na czym konkretnie to polega? O tym już teraz.
7: Dzień dobry, Marcin Kulik, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu. Przeprowadzaliśmy taką akcję Bezpieczny Przedszkola, gdzie we współpracy z Policją Zamojską, z Komendą Miejską pokazywaliśmy dzieciom, w jaki sposób bezpiecznie poruszać się po ulicach. Mamy na tą czaszkę kupioną takie specjalne samochodziki i specjalny plac ustawiamy, gdzie dzieci zakładają te samochody, zabawkowe samochody. Część dzieci pokazuje, jakby się zachowało na przejściu, czyli uczymy tego, co teraz jest trochę tak wypierane tym prawem o pierwszeństwa pieszych, ale uczymy dzieci, żeby spojrzały w lewo, w prawo, w lewo, żeby bezpiecznie zachowywały się na szosie, żeby próbowały zawsze nawiązać kontakt wzrokowy z kierowcą, przecież to jest bardzo ważne.
5: SK Zamość.
1: Na zakończenie naszego magazynu proponujemy wycieczkę do Tomaszowa Lubelskiego. Powiemy, co ciekawego tam zobaczymy, dlaczego warto tam pojechać.
8: Dzień dobry Państwu, z tej strony Wojtek Posiewicz, przewodnik po Zamościu i Roztoczu, organizator wypoczynku. Dzisiaj przeniesiemy się do miasta Tomaszowa Lubelskiego. Tomaszów Lubelski położony jest na pograniczu Grzędy Sokalskiej i Roztocza. Położony jest w południowej części województwa lubelskiego, a powiat tomaszowski graniczy z Ukrainą. Jest to jeden z najbardziej na wschód wysuniętych powiatów w Polsce. Powiat, który jest interesujący ze względu na bardzo różnorodne zabytki i oczywiście stolica tego powiatu, czyli sam Tomaszów Lubelski. Choć nie bardzo stary, jak inne miasta w Polsce, na pewno wart jest zauważenia, opowiedzenia o nim i odwiedzenia w przyszłości. Tomaszów Lubelski jest miastem, które powstało mniej więcej w tym samym momencie, co powstał Zamość. Tomaszów Lubelski powstał na przełomie XVI i XVII wieku jako miasto na drodze pomiędzy Warszawą a Lwowem. Miejsce, gdzie można było spokojnie zatrzymać się, przenocować. Miejsce, gdzie solarze wystawiali swoją sól na drodze z Lwowa do Gdańska. To najczęściej była sól z Drohobycza, z okolic Truskawca obecnego. Miasto Tomaszów Lubelski zostało założone przez Jana Zamoyskiego, jeszcze jako osada, nazywane było Jelitowem. Nazwa Tomaszów powstała niewątpliwie po urodzeniu syna Jana Zamoyskiego, Tomasza. Nie wiemy, czy zaczęto nazywać Jelitowo jeszcze w czasach, gdy Tomasz był małoletnim. Natomiast Tomasz, ordynat drugi, potwierdził lub nadał przywileje miastu Tomaszów i to Tomasz, drugi ordynat, stoi za rozwojem miasta Tomaszowa. Niektórzy zauważają w urbanistycznym założeniu Tomaszowa dzieło Bernarda Moranda, architekta włoskiego, który zaplanował całe miasto w sposób do dzisiaj zachowany i czytelny w terenie, choćby widoczny na zdjęciach satelitarnych, czy też na ujęciach Tomaszowa z drona. Takie rozplanowanie było bardzo ważne, trzeba było dostosować się do terenu. Tomaszów był otoczony bagnami z jednej strony, z drugiej strony nie było przeszkody wodnej. Sołokija rozlewała się dosyć szeroko. Trzeba było także wziąć pod uwagę wykopanie nowej fosy na skrajach tego układu urbanistycznego. Ten układ urbanistyczny miał zapewnić rozwój miastu. Miał zapewnić to, że w czasie pożaru bardzo szybko dotrze się do budynków opanowanych przez pożar. Dodatkowo siatka ulic powodowała też, że pożar nie rozprzestrzeniał się zbyt szybko pomiędzy drewnianymi domami. A Tomaszów był miastem drewnianym w odróżnieniu od Zamościa. Tomaszów Lubelski powstał w miejscu, gdzie już wcześniej funkcjonował gród o nazwie Medna. Nie było to w samym Tomaszowie, ale na wzgórzu nieopodal, na północny wschód, to wzgórze Biała Góra, nazywana także w tradycjach Medno, inaczej Miodowy Gród. Gdy został zniszczony przez Mongołów, jego funkcję po paru setkach lat przejął właśnie Tomaszów Lubelski. Pierwszy gród Medno został zniszczony przez Mongołów i tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, następnie jego funkcję przejął Tomaszów Ordynacki, bo tak do końca XIX wieku nazywano Tomaszów. Zmiana nazwy z Tomaszów Ordynacki wiązała się ze stratą własności zamojskich, jeśli chodzi o miasto i dzisiaj Tomaszów funkcjonuje jako Tomaszów Lubelski. W Tomaszowie Lubelskim oczywiście przyciągają uwagę zabytki, które znajdują się w centrum dookoła dawnego rynku. Na jednym z nich, na budynku Straży Pożarnej, znajduje się właśnie herb Jelita. Herb Jelita są to trzy skrzyżowane włócznie, które w czasie bitwy pod Płowcami, tą bitwę stoczyliśmy razem z krzyżakami, przodek zamojskich, Florian Szary, został przebity włóczniami i wyskoczył mu Jelita. Dlatego herb ordynacji zamojskiej, herb rodziny zamojskich przedstawia trzy skrzyżowane włócznie, a nazywa się Jelita. W herbie Tomaszowa oczywiście będzie święty Tomasz. To też niesamowita postać, bardzo wschodni, orientalny święty. Często turyści, którzy przyjeżdżają do Zamościa, oglądając obrazy w katedrze, informują mnie, że niedawno byli w Indiach, właśnie przy grobie świętego Tomasza. Wracamy do Tomaszowa. Przy rondzie w Tomaszowie możemy zobaczyć porzucane skamieniałe drzewa. Skamieniałe drzewa to minerał, który znajduje się na polach wsi siedliska. Te pola wsi siedliska to oczywiście powiat tomaszowski. Opisywane są już przez Długosza. Podobnie jak historia związana z herbem rodziny zamojskiej. Te skamieniałe drzewa są niesamowitym minerałem. Mamy jedyne właśnie w powiecie tomaszowskim, na Roztoczu, wychodnie tego minerału, chyba w Europie, tak bardzo związane żywicą, więc możemy zobaczyć skamieniałe drzewa dookoła ronda. Przy rondzie w Tomaszowie siedzi także na ławeczce Janusz Peter. Miejscowe muzeum ma właśnie imię Janusza Petera. Janusz Peter był kolonistą niemieckim, który urodził się na terenach obecnej Ukrainy, koło miasta Skole. Tam znajdowały się kolonie Niemców i ten spolonizowany Niemiec był dyrektorem szpitala w Tomaszowie Lubelskim. Zachował się jego dom przy głównej ulicy przed wyjazdem z Tomaszowa na terenie zespołu budynków szpitalnych. Janusz Peter jest właśnie bohaterem pomnika. Siedzi na ławeczce przy rynku w Tomaszowie, a koło niego są skamieniałe drzewa. Oprócz skamieniałych drzew na rynku w Tomaszowie możemy zobaczyć także pamiątkę po dawnych halach targowych, które zdobiły rynek tomaszowski. Do dziś nie zachowały się, zostały rozebrane z różnych przyczyn. Natomiast arkada, którą można zobaczyć przy rynku, przypomina o dawnych halach tomaszowskich. Naprzeciwko lub po drugiej stronie głównej ulicy miasta Tomaszowa znajduje się budynek z pięknych, wielkich bali drewnianych w stylu syberyjskim, ozdobiony dookoła okien wyciętymi elementami w drewnie, przeozdobiony w sposób właśnie syberyjski, tak jak powiedziałem, więc jest on związany z XIX wiekiem i zaborem rosyjskim, który w Tomaszowie funkcjonował. Oczywiście na początku zabór w Tomaszowie był austriacki, dopiero po wojnach napoleońskich Tomaszów znalazł się na granicy Wielkiego Imperium Rosyjskiego. Budynek czajni, o którym mówię, wybudowany z wielkich bali drewnianych, znajdujący się przy rynku, był miejscem, gdzie car, odwiedzając Tomaszów Belski przy objeździe swojego imperium, kosztował herbatę. Był wtedy na wizytacji także w cerkwi, przepięknym budynku żółtego koloru, który znajduje się za budynkiem Straży Pożarnej. Budynek w stylu cerkwi moskiewskich, w stylu cerkwi wielkoruskich, ozdabia dzisiaj centrum Tomaszowa. Ten styl jest przyniesiony z Moskwy i z Petersburga i jest czymś nowym jakby w XIX-wiecznej ordynacji zamojskiej. Natomiast sama ludność prawosławna w powiecie tomaszowskim żyła od wieków, posiadała swoje cerkwie. W Tomaszowie Lubelskim istniała jeszcze jedna cerkiew. Możemy tylko zaobserwować krzyż postawiony przy terenie dawnej cerkwi. Prawosławni byli zawsze elementem kulturowym Tomaszowa Lubelskiego, czy też wsi Roguźno, a na gruntach wsi Roguźno został założony Tomaszów. Dalej, wracając do cerkwi, serdecznie pozdrawiam księdza Dariusza. Ksiądz Dariusz prosił o pozdrowienie w Radiu SK, więc pozdrawiam. Mam nadzieję, że wy, podróżując po Tomaszowie Lubelskim, zajrzycie do cerkwi, znajdziecie się numer do księdza Dariusza i on zapozna was lepiej z kulturą wschodnią, z kulturą prawosławną. Cerkiew, budynek Straży Pożarnej, czajnia, nawet ławeczka Janusza Petera jest łatwo do namierzenia w centrum Tomaszowa Lubelskiego. Natomiast troszeczkę trudniej jest trafić do największego drewnianego kościoła, kościołu w naszym regionie, kościoła barokowego. Barok widoczny jest w tym kościele z zewnątrz, ponieważ ma niesamowite kopuły. Dwie piękne kopuły cebulaste nadają elementu baroku zewnętrznego kościołowi w Tomaszowie Lubelskim. Tu jest wiele kościołów, które z zewnątrz są barokowe, ale nie są tak bogate z zewnątrz jak kościół w Tomaszowie. Kościół w Tomaszowie datuje się na XVII lub XVIII wiek. No, oczywiście powstał w XVII wieku, więc część kościoła tego pierwszego została użyta do budowy kolejnego. Kościół w Tomaszowie zachwyca swoim wnętrzem. Miał być rozebrany przed II wojną światową, na szczęście się to nie zdarzyło. Wtedy, kiedy wybudowano kościół nowy, zachowały się przepiękne marmuryzowania elementów drewnianych, czyli malowanie drewna w ten sposób, że imitował marmur. W ołtarzu głównym mamy manieryzm. Jest to niesamowity przykład ołtarza manierystycznego. Nie renesansowego, nie barokowego, a czegoś pośredniego. W ołtarzu głównym znajduje się także obraz Matki Bożej z Kleżnej, który chroni Tomaszów przed nieszczęściami, chroni katolików tomaszowskich. Był w czasie różnych wojen wywożony z Tomaszowa Lubelskiego. Matka Boska Szkapleżna tworzy w tym kościele sanktuarium właśnie swoje. W dolnej części natomiast ołtarza można zobaczyć niesamowite relikwie. Czyli gdy zajrzy się za ołtarz, za stół ołtarzowy, można zobaczyć w cudzysłowie mumię. Jest to relikwiarz, ale tak naprawdę relikwia przedstawiająca całe ciało. No i można zobaczyć coś, co przyjechało najprawdopodobniej z Włoch w owym czasie. Ludzie, którzy udawali się do Włoch, często zakupowali relikwie. Odkryto katakumby w Rzymie, otworzono te katakumby, no i wieczne miasto miało mnóstwo pochówków zmumifikowanych. Wyciągano te pochówki. Gdy ktoś przyjeżdżał z odpowiednim zapytaniem, że poszukuje kości danego świętego, być może nie były to kości właśnie tego świętego, a po prostu zmumifikowany mieszkaniec Rzymu, który nagle dostawał na karteczkę, że jest to święta Tekla, święta Cecylia. Do tego stopnia, że całe ciała przewożono na północ od Alp, umieszczano w dolnych częściach ołtarzy. Taki przypadek mamy właśnie w Tomaszowie Lubelskim, więc mamy niesamowity relikwiarz przedstawiający całą postać w dolnej części ołtarza. Relikwiarz rokokowy, który znajduje się w dolnej części ołtarza, należy do świętego Feliksa. Tomaszów Lubelski to także piękne drewniane domy, które możemy obejrzeć w różnych częściach miasta. W Tomaszowie Lubelskim nie trudno było surowiec drewno, ponieważ sam Tomaszów graniczy z Wielką Puszczą Solską. Na zachód od miasta zaczyna się kompleks lasów Siwa Dolina. Ten kompleks odwiedzał Józef Piłsudski. Dzisiaj możemy udać się do tego kompleksu, pojeździć na rowerze, pobiegać w pięknym lesie, ale także pobiegać na rowerach biegówkach. Lub też w zimie, oprócz biegówek, możemy wybrać się na sanki. Zamościanie nie mają tak pięknego kompleksu leśnego, jak właśnie mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego i tego na pewno zazdroszczę mieszkańcom Tomaszowa. W Tomaszowie Lubelskim budynki użyteczności publicznej wybudowane przed II wojną światową, tak jak budynek sądu i budynki z nim sąsiadujące, to przykład niesamowitego kunsztu budownictwa dwudziestolecia międzywojennego. Budynek liceum imienia Bartosza Głowackiego na pewno także jest przykładem przykładem tego pięknego stylu, który rósł przed II wojną światową, a niestety po II wojnie światowej zastąpił go socrealizm. Innym przykładem budownictwa współczesnego jest kościół, który znajduje się przy głównej ulicy Tomaszowie, kościół modernistyczny. Kościół z zewnątrz, bryła, jest to bryła wybudowana tuż przed II wojną światową, natomiast wyposażenie tego kościoła to także wyposażenie cerkwi unickich, które w 1951 roku stały się częścią ZSRR. Właśnie kazalnica przepiękna, która znajduje się w środku, kazalnica jest w kształcie łodzi, jest przywieziona tuż z zagranicy, z tych terenów, które zostały nam po II wojnie światowej odebrane. Ciekawym też budynkiem jest budynek w stylu dworku przedmiejskiego. Takie dworki widoczne są na różnych przedstawieniach miasta Zamościa. Nie mamy takiej ikonografii niestety Tomaszowa Lubelskiego. Budynek malowany na różowo, a przed tym budynkiem znajduje się jeszcze jeden budynek, także różowy budynek modernistyczny. Ten dworek, według miejscowych legend, podań, było to miejsce, gdzie miał po bitwie wiedeńskiej odpoczywać Jan Sobieski. My wiemy oczywiście, że nie odpoczywał w tym budynku po bitwie wiedeńskiej, ale kto wie, może w drodze do swoich dóbr, do Potylicza, odwiedzając Marysieńkę w Zwierzyńcu potajemnie, zaglądał i spał właśnie w tym domu zajezdnym. Co ciekawe, ten dom zajezdny, jak też dom, który później będzie pełnił funkcję domu zajezdnego bliżej ulicy, mają kolor różowy. Możemy więc się domyślać, że oba budynki, oprócz miejsca, gdzie spano, były także miejscem, gdzie hulano. Ten budynek znajduje się naprzeciwko Domu Kultury. Tomaszów Lubelski ma też dzisiaj wyremontowany bardzo ładny park. Polecam spacer po parku. Tomaszów Lubelski to miasto, w którym warto się zatrzymać. To pogranicze kultur. Miejsce, gdzie powstanie styczniowe huczało przeciwko carowi. Tomaszów Lubelski to także miejsce, gdzie odbyły się największe bitwy w kampanii wrześniowej. Wojsko polskie wycofując się w stronę Rumunii. Od drogi, od korytarza rumuńskiego zostało odcięte właśnie przez Niemców zajęciem Tomaszowa. I w Tomaszowie możemy zobaczyć pod Tomaszowem także w Nowerowie Tarnawackiej, ale i w samym Tomaszowie groby żołnierzy września z 1939 roku. W Tomaszowie polecam oczywiście wizytę w Muzeum Janusza Petera, ale także wizytę w Muzeum Smocza Jama, miejsca, w którym upamiętniony jest terror NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa po II wojnie światowej. Do Tomaszowa nie jest daleko. Z Warszawy możecie dostać się busami, koleją z Zamościa. Nie możemy się dostać. Najbliższy przystanek kolejowy znajduje się w Bełżcu. Natomiast już Bełżec to dawna Galicja i jest to przyczynek do kolejnej naszej rozmowy. Historia Tomaszowa to historia Tomaszowa. Natomiast dookoła Tomaszowa znajdują się zabytki związane z prahistorią, z historią nieopisaną przez historyków, przez źródła historyczne. Jednym z takich obiektów jest rezerwat geologiczny Piekiełko. Znajdujący się na wschód od Tomaszowa Lubelskiego, jest to skupisko głazów, które układają się w koło. Dodatkowo dookoła tego skupiska głazów mamy nasyp ziemny, który służył być może jako podstawa palisady. Natomiast niewątpliwie było to miejsce kultu. W sprawozdaniach archeologicznych profesor Jan Górba pisze, że jest to miejsce kultu prahistoryczne, nie określając dokładnie jego chronologii. Natomiast trzeba pamiętać, że bardzo blisko funkcjonował gród Medno, gród na wzgórzu. Z tego grodu było widać miejsce dzisiejszego Piekiełka, rezerwatu geologicznego. Znajduje się bezpośrednio od grodu na południe, dzisiejszy rezerwat. I była to świątynia słowiańska, czego nie boję się powiedzieć. Być może także świątynia przedsłowiańska. Dlaczego otoczona wałem? Dlaczego oddzielona? Czy znajdowały się w środku jakieś budowle? Co ciekawe, Słowianie zaczęli budować swoje drewniane świątynie dopiero pod wpływem obejrzenia budowli chrześcijańskich. Czyli na początku czcili święte miejsca. Kręgi kamieni, co ciekawe, związane są bardziej z kulturą gotów, która była jeszcze przed Słowianami na tym terenie. Ale w przypadku Piekiełka wał ziemny był widoczny w terenie jeszcze w czasach słowiańskich, więc zapewne i Słowianie wykorzystywali to miejsce. Natomiast Słowianie zaczęli budować świątynie drewniane dopiero po tym, jak zobaczyli budowlę typu kościoły. W ten sposób zaczęli umieszczać figury bóstw wewnątrz budynków, dzielić je na dwie części. Natomiast Piekiełko było świętym gajem. Być może później znalazła się w Piekiełku jakaś forma świątyni, która nigdy nie została odkryta, bo nie mamy dosyć dobrych wykopalisk archeologicznych. Natomiast Piekiełko, Biała Góra, wielkie kopce na wschód od Białej Góry, które zostawiła kultura ceramiki sznurowej, to także miejsca świetne na wędrówkę pieszą z Tomaszowa Lubelskiego, bądź też na wędrówkę rowerową.
1: To wszystko na teraz. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
5: SK Zamość News.
1: Wielet tasowa zaczynamy magazyn lokalny zamojskiej Eski. W tym programie powiemy o jubileuszu pani Krystyny, pacjentki stacji dializ Zamojskiego Szpitala Papieskiego. Powiemy też o przedmieściach zamojskich.
5: SK Zamość.
1: To zaczynamy. W Zamojskim Szpitalu Papieskim obchodzony był wyjątkowy jubileusz 20-lecia leczenia narkozastępczego u pani Krystyny. W czwartek 21 maja dyrekcja i pracownicy stacji dializ złożyli pani Krystynie gratulacje, podziękowania oraz wyrazili swoje uznanie za wieloletnią wytrwałość, systematyczność i codzienną walkę z chorobą przewlekłą. Był też tort, kwiaty i dużo uśmiechów.

0: zdrowia i dalszego służycia z nami przez co najmniej 100 lat. Wszystkiego najlepszego.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
2: Ja wiem, że pani jest pielęgniarką.
3: No mamy dzisiaj wyjątkowy dzień, bowiem mamy pacjentkę, która już 20 lat jest poddawana dializom naszej stacji dializ. Oczywiście szpital robił wszystko, by stacja dializ, która funkcjonuje w szpitalu, przy oddziale nefrologii poddana była remontowi, no i 2 lata temu została oddana w nowej lokalizacji. Myślę, że świetnie wyposażona, posiadająca 20 stanowisk dializacyjnych. Oczywiście również dla pacjentów zakażonych także są tutaj też stanowiska izolowane. Dowód na to, że te 20 lat dializ przez panią Krystynę to najlepszy przykład dla pacjentów, że te dializy to nie są takie straszne po prostu. Trzeba się temu poddać, oczekując oczywiście w kolejce na ewentualny przeszczep, jeśli się znajdzie odpowiedni dawca. Natomiast no, to, że te procedury medyczne i w ogóle samo dializowanie po prostu przedłuża życie, pozwala w sposób normalny funkcjonować. Tutaj myślę, że nasza pacjentka, która ma ten 20-letni staż, no jest najlepszym tego przykładem. Adam Fimiarz, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu imieniem papieża Jana Pawła II.
1: Pani Krysiu, czy dla pani jest ten jubileusz?
4: No święto, bo no nie spodziewałam się, że tyle lat przeżyję, bo to naprawdę w 2006 roku miałam pierwszą dializę i nigdy nie sądziłam, że dożyję tych lat. No ale wszystko się udało i cieszę się, że po prostu no, jestem jeszcze.
1: A jak się pani czuje, pani Krysiu?
4: Akurat wspaniale, bo emocje. No ale dobrze, dobrze. Po tych dializach no, są takie dni, że jest ciężko, no ale to jest życie, ratowanie życia. Ja jak byłam młoda, to miałam problemy, bo były, czy miałam zwężony moczowód. To była przywlekła taka no, choroba, po prostu wada wrodzona układu moczowego i tworzyły się kamienie. I to te takie kamienie były duże, że usunięte operacyjnie. Także pierwszy kamień miałam usunięty w 2000 roku. I później zaraz miałam następny kamień, operację na plastykę moczowodu, ale cały czas były jakieś takie stany zapalne. No i te stany zapalne doprowadziły do tego, że po prostu pojawiła się niewydolność. Zawsze badano mi jedną nerkę. Wydawało się, że tylko ta nerka jest chora, ale później już jak miałam wykonaną takie badanie scintygrafię, to okazało się, że i ta druga nerka przy tej chorej wysiadła. No i jeszcze kilka lat to nie dializowałam się, a właśnie w 2006 roku już doktor zadecydowała, że muszę mieć dializy. Pierwsze to miałam takie dializy otrzewnowe, także dializowałam się w domu, to była ciągła dializa otrzewnowa w domu, także dializowałam się na tych dializach przez 9 lat, to właśnie ciągnęłam bardzo długo te dializy, no bo chciałam jeszcze pracować. No i pracowałam, bo no chciałam jeszcze, żeby dzieci się wyszkoliły i kilka razy byłam kwalifikowana do przeszczepu, ale zawsze coś tam było nie tak. No i tego przeszczepu nie miałam. Przeszłam różne takie choroby, także i chorobę nowotworową, to musiałam odczekać. No cały czas coś było na przeszkodach i no tego przeszczepu nie było. No dializy przyjeżdżamy 3 razy w tygodniu. Tak jak ja, no to we wtorek, czwartek i sobota. No i tutaj podłączane jesteśmy tak w 7:30 i 3,5 godziny trwa dializa. Jakoś jeszcze się dobrze prowadzę chyba.
1: Jeszcze sporo przed panią, pani Krystyna.
4: Oj, no tak, mam wnuki. Jeszcze bym chciała zobaczyć, jak rosną. Najmłodsza wnuczka ma 9 miesięcy. A kiedyś jak tylko zaczęłam dializować, to dla mnie była trauma. Po prostu nie mogłam się z tym pogodzić. I tak zawsze mówiłam, że wnuków nie doczekam. A mój wnuczek najstarszy już ma 13 lat. No i doczekałam tych wnuków i się cieszę z każdego przeżytego dnia.
0: Dariusz Dębicki, jestem kierownikiem stacji dializ oraz lekarzem kierującym oddziałem nefrologii. Dializoterapia jest metodą leczenia nerkozastępczego. Jest to jeden z rodzajów. Może być dializa otrzewnowa, może być dializoterapia, hemodializa albo też przeszczep nerek. Oczywiście najbardziej komfortową formą leczenia dla pacjenta jest przeszczep narządu. Natomiast w momencie, kiedy pacjent z powodów innych chorób, które towarzyszą podstawowej nowotworowej chorobie nerek nie może być zakwalifikowany do leczenia przeszczepem, pozostają dwie metody: dializy otrzewnowej bądź też hemodializy. Oczywiście obie metody zapewniają długotrwałe życie pacjenta, ale z pewnymi ograniczeniami. Decydując się na dializę otrzewną, pacjent musi chętnie współpracować z zaleceniami lekarzy. Musi wykonywać wymiany płynu dializacyjnego 4 razy dziennie w obrębie własnego domu. Do tego musi mieć dostosowane odpowiednie warunki higieniczne, samodzielną łazienkę, dostęp do wody. To są pewne ograniczenia. Dla pacjentów, którzy nie są zdolni do tego, aby samodzielnie wykonywać wymiany, chociażby z powodów ortopedycznych, niedowłady rąk czy niedowidzenia, pozostaje jedynie metoda hemodializy. Tutaj obwarowania są dużo trudniejsze. Pacjent musi mieć wykonywane zabiegi przynajmniej 3 razy w tygodniu. Na te zabiegi dowożony jest transportem sanitarnym. Ten transport nie leży po jego stronie. Niemniej jednak musi poświęcić część swojego czasu, życia na przebywanie w ośrodku dializy. Są to około 3-4 godzin plus dojazd, a więc wiadomo, że uwarunkowania są dużo trudniejsze. Aby taki zabieg wykonać, musi być dostęp naczyniowy. Dlatego, że metoda dializy, hemodializy

0: i dializami, on bywa zmienny i różny. Wynika to po części ze stanu zdrowia pacjenta. Nie ukrywam, że aktualnie pacjenci, którzy są dializowani, ich średnia wieku jest nieco wyższa. Wiele lat temu z powodu ograniczeń dostępu do hemodializy kwalifikowane były przede wszystkim osoby młodsze, które dłużej by rokowały do przeżycia. Aktualnie kwalifikowani są wszyscy, którzy tej metody wymagają, ale w większości są to osoby w wieku podeszłym, 60, 70, nawet 80 lat. I czas przeżycia na dializach bywa różny. Oczywiście osoby starsze z racji współchorobowości ten okres przeżycia bywa krótszy, ale osoby, które w młodym wieku niestety doznają choroby nerek i muszą być hemodializowani, mogą przeżywać na dializach bardzo wiele lat, czego przykładem jest nasza jubilatka, 20 lat w hemodializoterapii.
1: A z jakich powodów pacjenci muszą korzystać z tej dializoterapii?
0: No niestety, choroby nerek często są chorobami niemymi. Pacjent nie spodziewa się, nie wie, nie ma poczucia choroby. Raptem dowiaduje się po wykonanych badaniach biochemicznych, że coś jest nie tak z jego nerkami. Najczęściej dowiaduje się, że kreatynina jest podwyższona. No i tutaj pojawia się zaskoczenie. Jak to? Ja się dobrze czuję, nie mam żadnych objawów, nic mi nie dolega. Ja nie mam chorych nerek, nic mnie nie boli. Właśnie problem polega na tym, że są pewne objawy, na które pacjenci nie zwracają uwagi. Często chorzy pacjenci mają poczucie choroby wówczas, kiedy jest ból. W przypadku nerek tak niestety nie ma. Nie zwracają uwagi na przykład na to, że musi wstawać częściej oddawać mocz, że musi wstawać w nocy oddawać mocz. Nie zwracają uwagi na to, że na przykład ciśnienie jest trudne do uregulowania, że pojawia się duszność, pojawiają się obrzęki. Nie łączą tego w ogóle z chorobami nerek. Dopiero konfrontacja z wynikiem badania biochemicznego, podwyższony poziom kreatyniny powoduje, że czują się zaskoczeni swoją chorobą. Tak ważne jest zatem monitorowanie stężenia kreatyniny. Aktualnie praca lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej powoduje, że częściej na to jest zwracana uwaga, że częściej pouczają pacjentów, kierują do nefrologa i w tym momencie mamy do czynienia z pacjentami, który już ma świadomość swojej choroby, ale dalej nie ma poczucia choroby. Najczęściej oczekuje otrzymania leku na kreatyninę. To jest błędem, dlatego że kreatynina jest tylko wskaźnikiem, który pokazuje, jak te nerki funkcjonują. My nie leczymy samej kreatyniny, my leczymy całego pacjenta, który ma niewydolność nerek.
1: A co zrobić w tym kierunku, żeby nie zachorować? Nie mieć problemu z nerkami. Czy jest taka jakaś szansa na to?
0: Jest to niezmiernie trudne, dlatego że choroby nerek, czy niewydolność nerek, to nie jest sama choroba, to jest często zespół objawów chorobowych wynikających z wielu innych chorób. I teraz tak, na pewno chcąc dbać o nasze nerki, powinniśmy przyjmować systematycznie określone objętości płynów. To powinno być co najmniej 1,5 do 2 litra w ciągu doby, natomiast w sytuacjach wzmożonej utraty, kiedy jest upalne lato, albo kiedy są wymioty bądź biegunki, wówczas tej wody należy spożywać więcej, podobnie w stanach gorączkowych z uporczywymi potami. To jest przede wszystkim ta odpowiednia objętość wypijanych płynów. A co do pozostałej profilaktyki? No cóż, trzeba zwracać uwagę. Mamy nadciśnienie, leczmy je prawidłowo, żeby wartości ciśnienia były w normie. Jeżeli mamy cukrzycę, leczmy ją prawidłowo, stosujmy się do diety, aby glikemie nie przekraczały wielokrotności normy. To samo dotyczy osób z niewydolnością krążenia. Wtórnie do niewydolności krążenia, ponieważ zmniejsza się ilość objętości krwi, która przepływa przez nerki. Często widzimy, obserwujemy podnoszenie się wskaźników nerkowych, a tożsame jest z niewydolnością nerek. Następna rzecz, nienadużywanie leków przeciwbólowych, dlatego że część z leków przeciwbólowych, zwłaszcza te niesterydowe przeciwzapalne, które tak chętnie są stosowane w leczeniu bólu, niestety w nadmiarze uszkadzają nerki. Następna rzecz, unikanie przeziębień. To łatwo powiedzieć niż to zrobić, ale zarówno infekcje bakteryjne, jak i wirusowe mogą doprowadzać do kąkowych schorzeń nerek i w konsekwencji do niewydolności nerek. Właściwie to strefa profilaktyki jest olbrzymia, ale trudno nad wszystkim zapanować. Trzeba przede wszystkim tak myśleć o odpowiedniej ilości wypijanych płynów i kontrolować je, wykonać sobie analizę moczu, bo z niej naprawdę dużo można wyczytać. No i poziomy kreatyniny, ale poziom kreatyniny to często już jest za późno.
1: A tak zauważamy, że jest więcej pacjentów, którzy na przykład chorują na nerki.
0: Jeżeli chodzi już o tą końcową fazę, kiedy my widzimy pacjenta, który wchodzi w strefę niewydolności nerek wymagającej dializy,

0: grupi, to średnia jest mniej więcej taka sama. Co roku około 30 osób nowych włączamy do programu wymagających tego leczenia. Natomiast czy jest większa zachorowalność ogólnie, nie mogę tego powiedzieć. Nie mam danych statystycznych, bo tutaj trzeba by sięgnąć do roczników. Najbardziej chyba taką przykrą sytuacją jest, kiedy zarówno pacjent, jak i my dowiadujemy się nagle o tym, że istnieje taka potrzeba. W momencie, kiedy pacjent jest przygotowany i świadomy, nie lęka się tak swojej choroby. My staramy się wytłumaczyć, na czym polega istota tego schorzenia. I on jest przygotowany na to. Łatwo też udzielić wskazówek, które pomogą mu cofnąć jak gdyby progres choroby. Natomiast w momencie, kiedy trafia do nas pacjent już w okresie tej schyłkowej niewydolności nerek, no trudno, wtedy już cokolwiek zrobić i pozostaje tylko ta metoda leczenia nerkozastępczego, ale dobrze, że ona jest.
1: Nie, pytanie, ile obecnie jest pacjentów właśnie, którzy korzystają ze stacji?
0: Jest około 95 pacjentów leczonych metodą hemodializy, kilku pacjentów metodą dializy otrzewnowej, ale to, co jest istotne, to to, że no w ciągu tygodnia włączamy 3-4 nowych pacjentów. To jest dużo. Oczywiście te osoby, które są bliżej ościennych stacji dializ, Chrubieszowa czy Tomaszowa, po rozpoczęciu dializoterapii u nas są przekazywane do tych ośrodków, aby czas dojazdu był skrócony. Natomiast osoby, które są z rejonu tutaj Zamożczyzny czy Biłgoraja, no, trafiają do nas i są dowożeni. I tak trasa trwa już kilkadziesiąt lat.
2: Warto przypomnieć, że publiczna stacja dializ działa w Zamojskim Szpitalu Papieskim i zapewnia pacjentom specjalistyczną opiekę w zakresie leczenia nerkozastępczego. Stacja funkcjonuje od 1996 roku, a obecnie mieści się w zmodernizowanych pomieszczeniach oddanych do użytku po remoncie przeprowadzonym w 2023 roku.
3: SK Zamość.
2: Teraz w naszym magazynie powiemy o przedmieściach Zamościa.
4: Dzień dobry, Dominika Lipska, Stowarzyszenie Turystyka z Pasją. Na przedmieściach może troszeczkę świeższe, nowsze te zabytki, ale czy ciekawe miejsca, ale także można je odnaleźć. I dzisiaj chyba się skupimy tak bardziej na przedmieściu lwowskim tak zwanym i w takim dużym, szerokim ujęciu. Tak naprawdę to przedmieście też ma wiele ciekawych miejsc, które czasami nie są widoczne, bo tak naprawdę zapewne każdy z Państwa kojarzy, przynajmniej jeżeli z Zamościa, bo pewnie nie tylko zamościanie nas słuchają, ale przed murami Zamojskiej Twierdzy, przed bramami lwowską, starą i nową, jest parking przy ulicy Partyzantów i niewiele osób wie, przynajmniej nie tych, które zajmują się historią miasta Zamościa, że był tam kiedyś tak zwany Rynek Świętokrzyski. I skąd Rynek Świętokrzyski? Można by się było zastanawiać, skąd taka nazwa. Otóż dawniej stał tam jeszcze pod koniec XVI wieku kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża, kościół franciszkanów. Nawet niektórzy historycy zastanawiają się, czy przypadkiem tam nie był pochowany Bernardo Morando, czyli główny architekt miasta Zamościa, chociaż to nie są jakieś potwierdzone przypuszczenia. Niemniej jednak takowe informacje też można znaleźć. Co ciekawe, być może Państwo słyszeliście, że po śmierci bezpotomnej Jana sobie Pana Zamojskiego wybuchła wojna o ordynację. Było to w roku 1665. Tak naprawdę Zamościem rządziła Gryzelda z Zamojskich Wiśniowiecka, żona Jeremiego Wiśniowieckiego, matka jednego z polskich królów, Michała Koroguta Wiśniowieckiego. I przynajmniej zgodnie z przepisami ordynackimi, ordynatem na Zamościu powinien nowym właścicielem miasta i ordynacji zamojskiej powinien zostać Zdzisław Zamojski, tak upraszczając całą sprawę, kuzyn Jana sobie Pana Zamojskiego, a kolejny w kolejce do dziedziczenia był jego syn Marcin. Natomiast tak się od razu nie stało, dlatego że Gryzelda stwierdziła, że ona by chętnie przejęła tę ordynację. Tak samo stwierdził syn siostry sobie Pana i Gryzeldy, Joanny Barbary, która wyszła za koniec polskiego, jednego z paniów koniec polskich i razem z nim miała syna Stanisława i to samo wymyślił Stanisław koniec Polski. To samo wymyśliła żona, była już wtedy Jana sobie Pana Zamojskiego, słynna Marsieńka Sobieska, ale ona primo voto, czy z pierwszego małżeństwa była Zamojska, ale wtedy już Sobieska, dlatego że ona nie wytrzymała roku żałoby po śmierci Jana sobie Pana Zamojskiego i 5 tygodni później została żoną Jana Sobieskiego i ona też stwierdziła, że chce ordynację. No i tak naprawdę te takie zatargi, batalie czy sądowe, czy wojskowe wręcz nawet, szczególnie tutaj pomiędzy Zdzisławem i Marcinem Zamojskimi, a koniec polskimi się odbywały. Natomiast kiedy przyznano Marcinowi Zamojskiemu ordynację zamojską, to pierwsze tak jakby zaprzysiężenie zdarzenie jego było właśnie na tym przedmieściu, w tym rynku świętokrzyskim. Dopiero później on przejął miasto Zamość. Ale tutaj nie mówię o Zdzisławie Zamojskim, dlatego że okazuje się, że prawdopodobnie Zdzisław Zamojski podczas tej całej walki o ordynację został utruty. A więc to na pewno jest jedno z ciekawych miejsc i tak naprawdę, kiedy wyjdziemy sobie ulicą właśnie obecną partyzantów, to też możemy napotkać szereg ciekawych miejsc, bo zaraz paręnaście metrów za bramami lwowskimi jest budynek dawnego Banku Polskiego. To jest budynek, który powstał w latach 30. XX wieku, wzniesiony właśnie za wtedy astronomiczną kwotę, było bodaj 600 tysięcy złotych, o ile dobrze pamiętam. I tam znajdowała się właśnie siedziba banku. Ciekawa znów sprawa. Otóż, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale tak naprawdę odrodzona Rzeczypospolita po reformach Grabskiego w 1924 roku miała zabezpieczenie w złocie wszystkich wydrukowanych pieniędzy. To się nazywało, że miała utrzymany parytet złota. I kiedy przyszły te ciężkie czasy, kiedy było już tuż przed wojną, mówię o II wojnie światowej, czyli mówimy o gdzieś tam sierpień 1939 roku i wrzesień, w zasadzie początek września, to postanowiono to polskie złoto ewakuować. Zostało to podzielone na kilka transportów i część właśnie tego polskiego złota trafiło do Zamościa, do budynku Banku Polskiego, ze względu na to, że był to jeden z najlepiej zabezpieczonych banków w Polsce i też obecnie jest tutaj Urząd Miasta Zamość, Wydział Gospodarki Komunalnej, czy i podobnież jeszcze w piwnicach owego budynku zachowały się zabezpieczane specjalnie drzwi, także to też takie bardzo, bardzo ciekawe miejsce. Przesuwając się, idąc dalej ulicą właśnie Partyzantów, kręcając, odbijając w ulicę Połowiaków, możemy dojść do przystanku kolejowego, do stacji kolejowej Zamość Starówka. Natomiast on jest już w bardzo bliskiej odległości wytyczony od dawnej rampy buraczanej. No i tutaj z tym wiąże się bardzo taka tragiczna historia z II wojną światową, dlatego że to tam byli transportowani Żydzi, tamtędy właśnie ładowani na pociągi i wywożeni dalej do obozów pracy czy zagłady. No ale to też jest na pewno takie miejsce, które warto wspomnieć, szczególnie jeżeli ktoś interesuje się tą właśnie historią II wojny światowej, to warto to miejsce odwiedzić. No i zaraz, równolegle do linii kolejowej, mamy ulicę Generała Orlitz-Reschera. Jeżeli Państwo chcielibyście mieszkać w Zamościu modnie, w dwudziestoleciu międzywojennym, to podobnież był to najmodniejszy adres w Zamościu. Stąd też po dzień dzisiejszy możemy tam oglądać przepiękne wille, właśnie pochodzące z dwudziestolecia międzywojennego, czasami troszeczkę młodsze, czasami troszeczkę starsze, ale dalej są do zobaczenia piękne ogrody. Dawniej przy ulicy Generała Orlitz-Reschera rosło bardzo dużo akacji i niektórzy historycy nawet mówią, że drzewem miasta Zamościa jest właśnie akacja. Zresztą po dzień dzisiejszy już może troszeczkę ograniczony i w ograniczonym rozmiarze, ale w okresie kwitnienia ten zapach akacji unosi się po Zamościu i gdzieś tam możemy sobie wspomnieć te dawne czasy, kiedy tych akacji było naprawdę w Zamościu bardzo dużo. Idąc dalej też ulicą Partyzantów, warto ogólnie przyjrzeć się, bo jeszcze troszeczkę, one już powoli nikną, ale tak naprawdę, czy odchodząc trochę w boczne uliczki, odchodzące od ulicy właśnie Partyzantów, można zobaczyć stare jeszcze domy drewniane, przepiękne w niektórych miejscach drzwi, przepięknie rzeźbione, które niestety no, coraz częściej niszczeją, niemniej jednak dalej one są do zauważenia. Później już blisko Nowego Miasta mamy wieżę ciśnień, która również jest zabytkowa, na szczęście została zachowana przez inwestora, który no, miał oczywiście taki nakaz, natomiast przez inwestora, który budował bloki, więc tą drewnianą wieżę ciśnień także można oglądać. I idąc dalej, wchodzimy na rynek Nowego Miasta. Rynek no taki standardowy, podzielony na cztery kwartały, natomiast też z tym rynkiem jest związana ciekawa historia, dlatego że tak naprawdę to, co my teraz widzimy, jeżeli chodzi o ten współczesny wygląd przedmieść zamojskich, wynika tak naprawdę z tego, co działo się tutaj w XIX wieku. Kiedy to w XIX wieku Zamość był twierdzą rządową, kiedy tutaj rządzili wojskowi i tak naprawdę nie mamy tych zabytków wcześniejszych niż tam wiek XIX, w zasadzie druga połowa XIX wieku, zasadniczo, ze względu na to, że przez wiek XIX do roku 1866 na przedpolu twierdzy był zakaz budowania czegokolwiek w odległości 1,5 km. Stąd też wynika to, że ja, jak Państwu opowiadam, to głównie opowiadam właśnie o tych takich troszeczkę nowszych czasach. Niemniej też te historie, myślę, są bardzo ciekawe i też samo ukształtowanie tego rynku Nowego Miasta też pewnie jakoś tam, jeżeli ktoś zna dobrze miasto Zamość, to on jakoś nie powala nas, ale jest to też wynik tego, że kiedy Zamość był twierdzą rządową, to były wręcz przepisy odpowiednie, które na przykład przykład nie pozwalałyby budować wyżej niż tam jednopiętrowe budynki. Budynki miały być też drewniane, bo chodziło o to, że w razie potrzeby można było je bardzo szybko zniszczyć, bo chodziło o to, żeby to przedpole było puste, żeby nadchodzące obce wojska były dobrze wystawione do strzału, a 1,5 kilometra wynikało mniej więcej z zasięgu armat. Też warto wspomnieć, że w XIX wieku zmienia się sposób bronienia twierdzy i z tą obroną wychodzimy na przedpole, stąd też może przynajmniej zamościanie, którzy tutaj mieszkają, kojarzą, że mamy planty, mamy te tereny zielone wokół twierdzy i tam mamy jeszcze pozostałości nasypów ziemnych, czy murowano-ziemnych w XIX wieku, które stanowiły część obrony, część fortyfikacji i to z tego przedpola właśnie zaczynano bronienie się, obronę twierdzy, a dopiero gdyby ta obrona była spychana, to ewakuowano ich i używano do obrony na linii murów. No ale to takie już bardzo specjalistyczne rzeczy wchodzimy. Natomiast tak naprawdę ulica Partyzantów, która przechodzi w ulicę Lwowską, a dawniej to była w zasadzie w całości ulicą Lwowską, to jest tak jakby nowy trakt. Natomiast gdybyśmy sobie pojechali z kolei troszeczkę odbijając od bramy Lwowskiej Nowej w dół, to zamoślenie pewnie kojarzą, tam mamy ulicę Okopową i to jest stary trakt lwowski. I nim też się można przejść, też oczywiście troszeczkę tej ciekawej, drewnianej zabudowy można zobaczyć, a tak naprawdę kiedy przejdziemy później najpierw z ulicy Okopowej w Żdanowską, a później wjedziemy z ronda na ulicę Świętego Piątka, to cały czas mówimy o tym dawnym trakcie lwowskim, którym podróżowały karawany kupieckie, to na ulicy, przy ulicy Świętego Piątka sama nazwa wzięła się stąd, że jest tam stojąca po dzień dzisiejszy kaplica słupowa, nazywana właśnie kaplicą Świętego Piątka. No i tutaj tak naprawdę można się zastanawiać, skąd się ten Święty Piątek wziął. Legenda głosi, że wieki temu ku zamościowi podróżowała karawana kupców i ona właśnie w bardzo bliskiej odległości murów, no bo tak naprawdę jakoś tam bardzo daleko nie mamy, chociaż jeszcze w takim ruchu pieszym jest to kawałek, została napadnięta przez bójców. Na szczęście w ostatniej chwili karawanę uratowali drabowie miejsce, czyli taka współczesna, ówczesna straż miejska. Zostali ci kupcy uratowani, zostały uratowane ich majątki, te towary, które mieli wystawić właśnie w Zamościu i oni się zaczęli zastanawiać, a któremu to świętemu my tak zawdzięczamy ten ratunek, tak nie za bardzo wiedzieli, nie za bardzo było wspomnienie jakiegoś świętego, no i a że był to piątek, no to stwierdzili, a to musiał być ten Święty Piątek. Tak przynajmniej mówi legenda, no i stąd czy ulica, czy kaplica sama, ta kapliczka jest nazywana właśnie kaplicą Świętego Piątka, też bardzo ciekawa i też to jest tak naprawdę jeden ze starszych zabytków na przedmieściach, dlatego, że no datują ją historycy chyba sztuki, o ile się nie mylę, na gdzieś mniej więcej wiek XVII, także ona już tam sobie dawniej jako taka gdzieś tam w polu stała. Też z tą kaplicą Świętego Piątka są związane różne legendy, bo ja już chyba kiedyś Państwu opowiadałam o podziemiach, które wyprowadzały poza mury zamojskiej twierdzy i właśnie podobnież niektórzy twierdzili, że w okolicach właśnie tejże ulicy Świętego Piątka były wyjścia z tych tuneli, które miały wyprowadzać nas poza mury zamojskiej twierdzy, które prawdopodobnie rzeczywiście gdzieś tam w jakiejś mierze funkcjonowały, ponieważ częściowo były eksplorowane, chociaż teraz jest to, no nie polecam, jest to na pewno ryzykowne, wiadomo, czas robi swoje, to trzeba byłoby już robić profesjonalnie, niemniej jednak takowe legendy jeszcze po Zamościu krążą. Wyjeżdżając z miasta, najpierw ulicą Piłsudskiego, później ona przechodzi z kolei w Lubelską, to z kolei właśnie to przedmieście lubelskie. Też oczywiście mamy szereg ciekawostek, które też można zahaczyć, które też można zobaczyć. I tak naprawdę najpierw idąc od strony Starego Miasta w kierunku właśnie tych przedmieść, to po prawej stronie mamy taki niewielki park na plantach. On jest bardzo w sumie niepozorny. W bliskiej odległości od Nowej Bramy Lubelskiej. Takie zielone kwarty. I tak naprawdę przypuszczam, że niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, przynajmniej takich nie zajmujących się historią miasta Zamościa, że tak naprawdę jest to taki socrealistyczny ogród renesansowy. To było taka... On był zaplanowany właśnie ten zieleniec jako takie... Nie ukończono tego projektu, natomiast miało to być takie przetrawienie ogrodu renesansowego właśnie przez socrealizm. No i trudno oceniać, bo skoro nie zostało zrealizowane do końca to przedsięwzięcie, no to ciężko, ale myślę, że na pewno zieleń, szczególnie w upalne dni, jest bardzo ważna dla miasta. Jest też ważna ze względu na to, że no, filtruje, wiadomo, to powietrze, więc przynajmniej jakiś taki plus mamy po tym socrealizmie, czy socjalizmie, który gdzieś tam panował. Natomiast jadąc sobie dalej w kierunku w kierunku Lublina właśnie, stąd też przedmieście lubelskie. Mamy taką dużą kamienicę z dwudziestolecia międzywojennego jeszcze i to był jedna z największych po Banku Polskim inwestycji Zamościa. To była kamienica czynszowa wybudowana przez miasto Zamość jako właśnie taka inwestycja już właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym. Natomiast przemieszczając się dalej, po prawej stronie dotrzemy do Koszar. Koszary, być może starsi zamościanie pamiętają, że kiedyś troszeczkę większy obszar, na większym obszarze, teraz też część budynków została sprzedana przez wojsko, natomiast no, częściowo po dzień dzisiejszy się one tutaj znajdują. No i po pierwsze mamy przy klubie garnizonowym mamy pomnik marszałka Piłsudskiego, no pomnik powstał niedawno, natomiast sama historia mówi o tym, że tam dawniej stał także pomnik Piłsudskiego w dwudziestoleciu międzywojennym, natomiast no niestety został on zniszczony. I mamy też same koszary, które tak naprawdę już gdzieś tam w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku zaczęły powstawać. I pewnie zamościanie kojarzą kościół świętego Michała Archanioła, który tak naprawdę dawniej był cerkwią garnizonową. I jeżeli Państwo się troszeczkę tą architekturą sakralną, właśnie prawosławną interesujecie, to jak na cerkiew, kościół jest duży. Cerkwie raczej były niewielkie, ale wynikało to z tego, że po prostu cały garnizon musiał się zmieścić, więc on jest taki rzeczywiście dosyć, może nie dosyć, tylko bardziej przypomina właśnie kościoły. Jak sobie Państwo nawet moglibyście wygooglać, to można zobaczyć jeszcze właśnie taką wersję tego kościoła, gdzieś tam z początku XX wieku są zdjęcia zachowane jeszcze z takimi kopułami właśnie typowo cerkiewnymi. A później to zostało przebudowane, cerkiew przemianowana na kościół właśnie pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, ale taką historię ma to miejsce. No i jeżeli mówimy właśnie cały czas krążymy wokół tego garnizonu, no to po dwudziestoleciu międzywojennym stacjonował tutaj 9 Pułk Piechoty i podobnież najlepsze bale zawsze oficerowie i żołnierze, no głównie oficerowie wyprawiali, szczególnie w okresie karnawału. I tam nawet zachowało się takie wspomnienie jednego z młodych żołnierzy, że podczas balu sylwestrowego udało mu się, powiedzielibyśmy teraz współczesnym z językiem, poderwać jedną z dam. No wiadomo, jak to żołnierz, jak to oficer chciał się swojej damie przypodobać. No i kiedy już trochę mocno w czubie miał, no to postanowiono urządzić. Zresztą to nie było jakieś jednostkowe rzeczy. Panowie oficerowie bardzo lubili się ścigać właśnie z garnizonu na Stare Miasto, na rynek Starego Miasta. Droga była dość prosta. Właśnie na wysokości znanego zapewne Państwu, przynajmniej zamościanom, skrzyżowania Lubelska-Sadowa, Pełowiaków, Piłsudskiego. Niestety sanie wpadły w poślizg, wypadły, wyrzuciły panią, wyrzuciły pana. No dalej oczywiście pojechali bez jakichś tam strasznych wydarzeń. Wszyscy byli cali, zdrowi, śnieg jednak dobrze amortyzuje.
2: To wszystko na teraz. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: SK Zamość News.
2: Jolanta Sama, zapraszam na magazyn radiowy Zamojskiej Eski. W tym programie powiem o spotkaniu w sprawie masztu w Płockiem. Będzie też policyjny przegląd zdarzeń.
3: SK Zamość.
2: To zaczynamy. W tym tygodniu w miejscowości Płockie odbyło się spotkanie mieszkańców z samorządowcami, specjalistami, przedstawicielem operatora telefonii komórkowej. W Płockiem ma powstać 20-metrowy maszt 5G w pobliżu szkoły. To krótka relacja z tego wydarzenia.
5: Tadeusz Kostrubiec, sołtys miejscowości Płockie. Kiedy był tutaj przedstawiciel tej firmy, ja wskazałem tereny odpowiednie do tego. Tam na Borowinie, gdzie są panele fotowoltaiczne i tam nikt nie mieszka, jest teren niezamieszkały i jest wysoko, teren jest wysoko, że tak powiem, względem tego terenu jest wyżej. Tam nie byłoby żadnych komplikacji. Z kolei tutaj jest w najniższym poziomie i tu jest najniżej w Płockiem, zaraz biją źródła, jest w sąsiedztwie szkoła, przedszkole, dopiero jest wyremontowana szkoła i dzieci zaczynają tutaj uczęszczać, rodzice dają dzieci do szkoły, szkoła zaczyna być liczna, no i stawia nam się tutaj taki fant. Poza tym lotnisko, tutaj jest trasa przelotów i lądowań i ta wieża ma mieć 52 metry wysokości. Jak ze starostwa mi odpisali, to 60 cm wychodzi różnica pomiędzy wysokością prawną, aniżeli ta, która tutaj decyduje. To 60 cm będzie decydowało o ludzkim życiu. Poza tym tutaj jest miejscowy plan zrobiony. Jest dom starców. I tutaj ta wieża nigdy nie powinna tutaj powstać. Nie jesteśmy przeciwni. Mamy tereny w Płockiem, gdzie to można zlokalizować. Natomiast tutaj raczej nie powinno to się nigdy wydarzyć. Każdy jeden wie, że masz, to są fale elektromagnetyczne. I dzieci od 3 roku do 15 roku będą pod wpływem tych fal, bo idą, rodzice oddają dzieci na cały dzień tutaj. No i nikt nie chciałby mieć chorych dzieci, tylko żeby te dzieci były zdrowe. Poza tym ludzie tutaj zainwestowali ogromne pieniądze, kupili działki, chcą mieć tutaj spokój, a nie być pod wpływem takich fal elektroenergetycznych. Inwestor się pojawił 2 lata temu, może 2-3, i ja mu wskazałem te tereny, gdzie tego powiadomiłem wójta i myślałem, że na tym to się zaprzestanie. A później ruszył proces tutaj, no namówili chyba jednego mieszkańca, że im wydzierżawili te pola, które po prostu no, nie powinny nigdy tutaj być do tego użyczone. Jest to 1, 2 klasa gruntu. To nawet, ja wiem, że ustawa o ochronie gruntów tutaj nie obowiązuje, ale nie powinno to tutaj nigdy to zaistnieć, o tak powiem. No nie, jeśli jest pozwolenie na budowę, złożyłem odwołanie do wojewody za pośrednictwem starostwa. Przez starostwo zwróciłem się do wojewody, żeby prawda, przyblokować im tę inwestycję. Załóżmy, mamy w Lipsku, czy mamy w Żdanowie. Kto wiedział, nawet sąsiedzi nie wiedzą, że maszt powstał. Przyjeżdża ekipa, montuje maszt, jest amen. I już jest sprawa zamknięta. Dobrze, że akurat dotyczy to mnie. Dotyczy to mnie i ja jestem sołtysem, no i moim obowiązkiem jest powiadomić mieszkańców o zagrożeniu. Jeśli bym zaniechał, to ja bym się źle czuł. Mogliby mieć mieszkańcy do mnie pretensje. A tak nie wiem, jaki będzie skutek, ale przynajmniej będę uczciwy względem swoich mieszkańców.
6: Stanisław Grześko, starosta zamojski. Szanowni Państwo, starosta działa na podstawie prawa i w granicach prawa. Wydaliśmy decyzję na budowę masztu telefonii komórkowej całego obiektu, z uwagi na to, że wszystkie warunki były spełnione i starosta nie mógł wydać innej decyzji, no obliguje go do tego prawo i wydał decyzję na pozwolenie na budowę. Natomiast ta decyzja została zaskarżona przez stronę, a więc zobaczymy, co pan wojewoda zrobi, czy utrzyma w mocy, czy da do ponownego rozpatrzenia. Wie, że starostwo otrzymało decyzję gminy w celu publicznego, a więc na tej podstawie wydało decyzję na budowę. Musimy poczekać na decyzję pana wojewody.
7: Ryszard Wiemiński, wójt gminy Zamość. No niestety, przez to, że nie ma tego postępowania środowiskowego, w którym byłyby no, pewnego rodzaju konsultacje społeczne, bo w postępowaniach środowiskowych jest bardzo szeroki krąg stron postępowania. Tam praktycznie, prawdę powiedziawszy, prawie że każdy właściciel nieruchomości może próbować udowodnić, że to jest jego interes prawny. Natomiast przy pozwoleniu na budowę stronami są tylko sąsiedzi.
8: Jestem zdecydowanie za budową tego masztu. Wszędzie w mieście, na blokach, w osiedlach stoją, nikomu nic to nie przeszkadza. Warunki techniczne, które są w pozwoleniu na budowę tego, zapewniają, tak, przez specjalistów określone, zapewniają, że to nie jest szkodliwe. Transmisja skierunkowa, antenowa na 45 metrów nad ziemią nie powoduje, że nam po głowach będzie ta energia elektromagnetyczna fruwać, dlatego jestem za, bo zasięg, mieszkam w tym miejscowości 15 lat, zasięg komórki jest taki, że muszę chodzić po całej swojej posesji i szukać zasięgu. Adam Zomańczuk.
9: Witam wszystkich. Jestem prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania Nadwyrężeniu Prawa do Życia. Ministerstwo Zdrowia na petycję dotyczącą 5G odpisało, że jest udowodniono, że jest to bezpieczne. Zapytano się więc, na podstawie czego tego dowodzą. Napisali mi, że nie wiedzą. Zapytano się, jaka osoba sporządziła odpowiedź na petycję. Odpowiedzieli mi, że mi nie powiedzą, bo to nie jest osoba publiczna. Jeżeli macie routery w domu, jeżeli chodzą na okrągło i zauważycie, że tracicie odporność wy lub wasze dzieci, zastanówcie się dlaczego. Że nauczyli wszystkich, żeby uzależnić nas od korzystania z technologii bezprzewodowej, nawet jak mamy światłowodem doprowadzony internet do domu. I niestety się na to łapiemy.
10: Teraz dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Antończyk. Stacja, którą budujemy, jest inwestycją celu publicznego z zakresu łączności publicznej. Dlaczego konkretnie w tym miejscu? To pokazuje bardzo mapka, jeżeli chodzi o uwarunkowanie geograficzne. Państwo znacie geografię swojej miejscowości. Tu zresztą na tej mapce widać azymuty, czyli takie strzałki rozchodzące się z tej środkowej stacji. W kierunku, powiedzmy, północno-zachodnim, wschodnim i południowym, mniej więcej. One są skierowane oczywiście tam, gdzie znajdują się ludzie, tam, gdzie mieszkacie państwo, bo drodzy państwo, to nie króliki, zajączki czy inne dziwne zwierzątka korzystają z sieci i telefonii komórkowej, tylko korzystają z tego ludzie. Realnie dzisiaj zasięg stacji bazowej, taki dający pewność korzystania z sieci, jeżeli chodzi o łącze telefoniczne i internetowe, to jest 800 metrów, 1000, 2 kilometry, to jest maksymalnie, kiedy jest w miarę dobry zasięg, więc stacje muszą być od siebie oddalone maksymalnie o 4 kilometry. 5 kilometrów to naprawdę w płaskim terenie, bez lasu, gdzie możemy sobie pozwolić, więc taka jest też, drodzy państwo, charakterystyka współczesnej sieci telefonii komórkowej. Są wysokie częstotliwości, które dają duże możliwości przesyłu, ale ograniczają zasięg, praw fizyki się nie da oszukać. Jeżeli chodzi o, drodzy państwo, odległości od domostw, to jest zestawienie cyfr, najbliższa 97 metrów właściciela, kolejne 130, 160, 180, 153. To są, drodzy państwo, odległości, które powiedziałbym w kategorii naszych inwestycji legalizowanych w takich obszarach duże, a co najmniej średnie. Większość takich stacji bazowych w takich obszarach jak państwa usytuowana jest 30-40 km od domostw. Dla nas najlepszym miejscem, powiem otwarcie, byłby środek miejscowości. Tam by była dla nas najlepsza lokalizacja stacji, żeby zapewnić pokrycie, żeby zapewnić możliwość świadczenia usług.
11: Dzień dobry, szanowni państwo, Mateusz Nowak, AROKUP Ziemi Zamojskiej. Chciałbym może przytoczyć od samego początku, w jaki sposób dowiedzieliśmy się o budowie tego masztu i co się zmieni, kiedy on powstanie tutaj. Bo jak wiecie, maszt będzie miał wysokość ilu metrów? 52 metry, tak? Czyli 52 metry nad poziom terenu to jest zabudowa, która w rejonie lotniska będzie stanowiła przeszkodę lotniczą.
12: Ja jestem przeciw. Dlaczego jestem przeciwna? No ze względu na to, że jest to bardzo blisko szkoły. W szkole będą dzieci, które będą przebywać około 8 godzin dziennie. No nie oszukujmy się, jednak wiemy o tym, że ma to bardzo szkodliwe oddziaływanie na organizm tak młodego człowieka. Więc jeżeli mam wybierać pomiędzy lepszym zasięgiem a zdrowiem swoich dzieci, no to wiadomo, co wybiera każdy rodzic, a nie tylko rodzic, bo uważam, że i wszyscy dorośli chcą być zdrowi. Jeżeli coś takiego powstanie, no to ja osobiście swoje dzieci stąd wypiszę i będą chodzić do miasta, do szkoły, bo jest to niedaleka odległość. A tak jak mówię, zdrowie jest dla mnie ważniejsze, moich dzieci. Liczę na to, że masz tu nie będzie, że nie odbędzie się ta budowa, że mieszkańcom uda się zatrzymać to. Monika.
13: Jestem za, ponieważ nie mamy zasięgu. W dzisiejszej dobie wszystko może nam zaszkodzić, także myślę, że nie będzie przeszkadzać.
14: Piotr. Pracowałem w firmie, która myśmy mieli urządzenia, tak zwane radiotelefony, badania odnośnie szkodliwości, bo moc tych naszych nadajników była dużo niższa, ale dla człowieka nie była obojętna i nie jest obojętna. A co to dopiero taki masz, czy trzeba przeciwdziałać, a nie już, to ci mówi, leczyć, nie?
15: Jest tyle wolnych terenów dookoła, dlaczego to nie może być gdzieś indziej? Dlaczego nie przy szkole? No to zależy chyba, kto uważa, jaką szkodliwość ma ten maszt. Ja uważam, że to jest jednak instalacja bardzo szkodliwa. Powinniśmy dbać o swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. To, co widzimy za oknem, też jest ważne. Mnóstwo tych wież powstaje. To są szkaradziejstwa, które bardzo nieładnie wyglądają, psują przestrzeń. To jest obszar Natura 2000 i uważam, że władze powinny bardziej przemyśleć, gdzie taką infrastrukturę stawiają i myśleć o naszym bezpieczeństwie i zdrowiu. To znaczy, z tego, co wiem, to jest infrastruktura w ramach dobra publicznego. Ja tego nie rozumiem. Myśmy nie zostali w ogóle zawiadomieni o tym. Nikt z nas nie wiedział. Dowiedzieliśmy się przypadkowo od sąsiadów, że coś takiego ma stanąć nam niemalże na głowie, bo ja akurat mieszkam bardzo blisko. I przede wszystkim o to mamy pretensje. Nie było żadnych konsultacji, żadnego powiadomienia. Na zasadzie, że gdzieś jakieś obwieszczenie chyba zostało, prawda, powieszone, więc wydaje mi się, że tak się nie powinno mieszkańców traktować. To wszystko wpływa na nas. Z pewnością staraliśmy się tutaj z sąsiadami porozmawiać na ten temat, co oni na ten temat myślą. Zachęcaliśmy, żeby tutaj przyszli, się wypowiedzieli, jakie mają zdanie na ten temat, żeby nie robiono za naszymi plecami nam takich rzeczy bez naszej wiedzy. I wbrew naszej woli w sumie, prawda? Beata.
16: Przemek, wpływa to negatywnie przede wszystkim na zdrowie, na infrastrukturę, na nieruchomości. Także są inne akurat miejsca, w których to można bezpiecznie ulokować. Dowiedzieliśmy się około 2-3 tygodnie temu po rozmowie z sąsiadami. Niestety wcześniej akurat nie było to nagłośnione. Po konsultacji z różnymi sąsiadami akurat większość akurat jest przeciwko tego typu inwestycji. Liczymy, że akurat zostanie to przeniesione w inne bezpieczne miejsce, z dala od, że tak powiem, miejsc zamieszkania.
2: Na zakończenie spotkania większość mieszkańców wyraziła stanowczy sprzeciw wobec planowanej budowy masztu telefonii komórkowej we wskazanej lokalizacji. Mieszkańcy dodali, że ich stanowisko wynika z obaw dotyczących potencjalnie szkodliwego wpływu planowanej inwestycji na zdrowie i życie mieszkańców, a także negatywnego oddziaływania na walory krajobrazowe oraz rozwój osadniczy terenu.
3: SK Zamość.
2: W tej części naszego magazynu przyszedł czas na policyjny przegląd zdarzeń z powiatu zamojskiego.
17: Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. W Wielączy na drodze krajowej numer 74 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem ciągnika rolniczego i osobowego Renault. Wstępnie ustaliliśmy, że kierujący ciągnikiem rolniczym jechał od Zawady w kierunku Bodaczowa. Wielączy wykonał manewr skrętu w lewo na posesję. Nie ustąpił przy tym pierwszeństwa przejazdu jadącemu z naprzeciwka kierującemu Renault i doprowadził do zderzenia pojazdów. Ciągnikiem rolniczym kierował 75-letni mieszkaniec gminy Zamość, Renault 35-latek ze Szczebrzeszyna. Obaj kierowcy zostali przetransportowani do szpitala celem wykonania szczegółowych badań. Okazało się, że 35-latkowi nic się nie stało, natomiast kierujący ciągnikiem doznał obrażeń wymagających dalszej hospitalizacji. Policyjne badanie alkomatem wykazało, że uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach dodatkowo okazało się, że 75-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Zamojscy kryminalni zatrzymali 38-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania i 9 listami gończymi. Poszukiwania za mężczyzną były utrudnione, ponieważ 38-latek przez dłuższy czas przebywał poza granicami naszego kraju. Wykonując swoje czynności, kryminalni ustalili, że mężczyzna wrócił do Polski. Natychmiast postanowili sprawdzić adres, pod którym mógł przebywać. Drzwi do mieszkania otworzyła zaskoczona widokiem policjantów znajoma poszukiwanego. Twierdziła, że 38-latka nie ma w mieszkaniu. Policjanci jednak nie dali wiary jej słowom i słusznie, ponieważ 38-latek przed kryminalnymi ukrył się na balkonie. Chowając się za suszarką z praniem, liczył, że nie zostanie odnaleziony i nadal będzie mógł cieszyć się wolnością. 38-latek został zatrzymany. Najpierw trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a później do zakładu karnego, którego tak bardzo chciał uniknąć. Za kratkami spędzi najbliższych 6 lat i 2 miesiące. Do odsiadki ma kary za kradzieże, przywłaszczenia mienia oraz za naruszenie przepisów ustawy o ochronie zwierząt. 67-letnia mieszkanka naszego powiatu zawiadomiła nas o dokonanym na jej szkodę oszustwie. Wyjaśniając, jak doszło do przestępstwa, powiedziała, że dzień wcześniej, przed zgłoszeniem, w godzinach popołudniowych na jej numer stacjonarny zadzwonił mężczyzna. Powiedział, że jest policjantem i poinformował, że syn 67-latki spowodował wypadek. Poszkodowana kobieta jest w złym stanie, nie wiadomo, czy przeżyje. Powiedział również, że rozmawiał z prokuratorem, który zgodził się na załatwienie sprawy za pieniądze. Do rozmowy włączył się również rzekomy syn kobiety, który potwierdził historię o wypadku i poprosił o ratunek. 67-latka uwierzyła w opowiadaną legendę i postanowiła pomóc. Przekazała rozmówcy, że ma w domu około 50 tysięcy złotych, po tym otrzymała instrukcję dalszego postępowania. Zgodnie z zaleceniem 67-latka spakowała pieniądze w reklamówkę i wyrzuciła je z balkonu. Pod balkonem na przesyłkę czekał już mężczyzna, który zabrał reklamówkę i oddalił się. Pokrzywdzona dostała zapewnienie, że syn wkrótce wyjdzie z aresztu. Polecono jej również, aby nie telefonowała do syna, ponieważ jego telefon został zatrzymany na policji. Kobieta dopiero następnego dnia rano zadzwoniła do synowej, która wyjaśniła, że żadnego wypadku nie było. 67-latka zrozumiała, że została oszukana, sprawę zgłosiła zamojskim policjantom. Oszuści również od innych mieszkańców naszego powiatu próbowali wyłudzić pieniądze. Kilku seniorów odebrało połączenia na numery telefonów stacjonarnych. W trakcie połączeń rozmówcy informowali, że ich bliscy mieli wypadek i potrzebują pieniędzy. W niektórych przypadkach zmyślone historie dotyczyły choroby, zakażenia, czwartym stadium koronawirusa i pilnej potrzeby kosztownego leczenia. Oszuści wypytywali seniorów o posiadane w domu oszczędności i kosztowności. Do rozmów włączały się inne osoby, fałszywi lekarze, policjanci lub krewni, którzy namawiali seniorów na przekazanie gotówki. Na szczęście seniorzy wykazali się czujnością i nie dali się nabrać na opowiadane historie. O próbie wyłudzenia pieniędzy powiadomili prawdziwych policjantów. Rozmawiajmy z seniorami i informujmy o zagrożeniu ze strony oszustów. Przestępcy bezwzględnie grają na emocjach, wykorzystują samotność i chęć pomocy najbliższym. Podszywając się pod krewnych, przedstawicieli różnych instytucji lub funkcjonariuszy służb wymyślają przeróżne legendy. To od naszej troski i edukacji zależy bezpieczeństwo ich oszczędności. Wspólnie możemy uchronić ich przed manipulacją. Przypominajmy seniorom, żeby nie wierzyli w opowiadane przez telefon historie. Jeżeli ktoś dzwoni z prośbą o pomoc finansową, uczmy bliskich, aby sami oddzwaniali do członka rodziny lub skontaktowali się z kimś zaufanym, by potwierdzić historię. Informujmy ich również, że w razie podejrzanego telefonu powinni odłożyć słuchawkę i od razu zadzwonić na numer alarmowy 112. W ostatnim czasie na drogach powiatu zamojskiego doszło do kilku niebezpiecznych zdarzeń drogowych. W Sitańcu Kolonii kierujący Seatem stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na teren posesji, uszkadzając ogrodzenie oraz zaparkowany na podwórzu pojazd marki Renault. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że Seatem kierował 48-letni mieszkaniec Zamościa. Razem z nim podróżowała 25-latka. Badanie alkomatem wykazało w organizmie mężczyzny prawie 2 promile alkoholu. Nietrzeźwa była także pasażerka. Zarówno kierujący, jak i 25-latka nie odnieśli obrażeń. 48-latek został doprowadzony do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i spowodowanie kolizji drogowej. Natomiast w Chutkowie na trasie Chutków-Suchowola kierujący Volkswagenem uderzył w drzewo. Policjanci wstępnie ustalili, że pojazdem kierował 47-letni mieszkaniec gminy Łabunie. Podróżował sam, jadąc od Suchowoli w kierunku Krasnobrodu. Na łuku drogi prawdopodobnie nie dostosował prędkości do panujących na drodze warunków, stracił panowanie nad autem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Mężczyzna był zakleszczony w pojeździe, z wnętrza wydostali go druhowie z ochotniczych straży pożarnych. 47-latek doznał obrażeń, załoga karetki pogotowia przetransportowała go do szpitala. Z uwagi na stan zdrowia kierujący nie mógł zostać zbadany alkomatem. Od mężczyzny pobrano krew, wynik badania wykaże, czy w czasie zdarzenia był trzeźwy. Do wypadku doszło również na drodze krajowej nr 17 na skrzyżowaniu w miejscowości Chomęciska Małe. Tam z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Suzuki, 86-letni mieszkaniec gminy Stary Zamość, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu Audi, który jechał krajówką w stronę Krasnego Stawu i doprowadził tym samym do zderzenia pojazdów. Po zderzeniu samochodów Audi przemieściło się do przydrożnego rowu, a następnie dachowało. Audi kierował 34-latek z powiatu krasnostawskiego. Jemu oraz pasażerce Audi została udzielona pomoc medyczna na miejscu zdarzenia. Natomiast 86-latek z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Kierowcy byli trzeźwi. Dla wielu dzieci i nastolatków internet jest dziś naturalnym miejscem zawierania nowych znajomości. Rozmowy w komunikatorach, mediach społecznościowych czy podczas wspólnej gry online są częścią ich codzienności. Większość takich kontaktów nie niesie ze sobą zagrożenia. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy po drugiej stronie zamiast rówieśnika znajduje się dorosła osoba, która świadomie wykorzystuje zaufanie dziecka. Takie relacje na początku wyglądają bardzo zwyczajnie. Zwykle zaczyna się niewinnie. Zaginięcie dziecka nie zawsze wiąże się z nagłym zdarzeniem. Coraz częściej jego początek ma miejsce nie na ulicy, ale online. Pierwszy kontakt może pojawić się przypadkiem, podczas gry, w formie komentarza pod zdjęciem w mediach społecznościowych, w trakcie rozmowy na czacie albo w grupie poświęconej wspólnym zainteresowaniom. Rozmowy zwykle początkowo dotyczą codziennych spraw szkoły, zainteresowań, emocji czy problemów, z którymi mierzy się młody człowiek. Dziecko ma poczucie, że rozmawia z kimś kimś, kto je doskonale rozumie i akceptuje. Z czasem kontakt staje się częstszy i bardziej osobisty. Rozmówca zaczyna budować relację opartą na zaufaniu, uważności i emocjonalnej bliskości. W wielu przypadkach dziecko jest przekonane, że po drugiej stronie znajduje się jego rówieśnik. Tymczasem rzeczywistość może wyglądać zupełnie inaczej. Jednym z najważniejszych sygnałów ostrzegawczych jest prośba o dochowanie tajemnicy. To właśnie wtedy relacja bardzo często przestaje być bezpieczna. Wspólny sekret może dotyczyć samej znajomości, treści rozmów, przesyłanych zdjęć albo planowanego spotkania. Dla osoby dorosłej taki sygnał zwykle stanowi znak ostrzegawczy. Dla dziecka zdanie "tylko nie mów nikomu" może stanowić dowód wyjątkowej relacji albo bliskości. W rzeczywistości jest to mechanizm, który ma za zadanie odsunąć dziecko od rodziców czy opiekunów. Im mniej wiedzą dorośli, tym większą kontrolę nad relacją zdobywa rozmówca, który znajduje się po drugiej stronie ekranu smartfona czy komputera. Dziecko nawet nastoletnie nie zawsze rozpoznaje zagrożenie. Często kieruje się emocjami, potrzebą akceptacji i chęcią utrzymania ważnej dla niego relacji. Niektóre z dzieci obawiają się reakcji dorosłych, utraty dostępu do telefonu albo ograniczenia czy zakazu korzystania z internetu. Inne nie chcą zawieść osoby, której zaufały. Zdarza się również, że rozmówca wzmacnia poczucie wyjątkowości nawiązanej relacji. Przekonuje dziecko, że nikt inny go tak nie rozumie jak on, że tylko jemu może zaufać. W takich sytuacjach granica między zwykłą znajomością a manipulacją staje się dla dziecka bardzo trudna do rozpoznania. Największym błędem jest przekonanie, że zagrożenie zawsze będzie wyraźne i oczywiste albo łatwe do wychwycenia. Dziecko może być cały czas w domu, a jednocześnie pozostawać w relacji, w której dorośli nie mają najmniejszego pojęcia. Nasz niepokój powinny wzbudzić sytuacje, w których dziecko zaczyna zasłaniać ekran telefonu, przełapane na kontakcie z nieznajomym przez rodzica czy opiekuna, gwałtownie reaguje na prośby rozmowy o aktywności online, unika odpowiedzi na pytania o nowe znajomości albo wyraźnie wycofuje się z dotychczasowych znanych rodzicom relacji. Pojedynczy sygnał nie musi oznaczać zagrożenia. Problem pojawia się wtedy, gdy takich zmian jest więcej i zaczynają tworzyć pewien schemat. Grooming bowiem to proces, w którym dorosła osoba nawiązuje i stopniowo buduje relacje z dzieckiem w celu jego wykorzystania, najczęściej o charakterze seksualnym, ale też emocjonalnym lub przestępczym. Nie dzieje się to nagle. To rozłożone w czasie działanie oparte na manipulacji i zdobyciu zaufania. To właśnie dlatego tak ważne jest budowanie w dziecku przekonania, że zawsze może powiedzieć dorosłemu o sytuacji, która budzi jego niepokój. Nawet jeżeli wcześniej coś ukrywało albo popełniło błąd. W tym przypadku nie chodzi wyłącznie o kontrolowanie telefonu czy komputera. Znacznie ważniejsza jest codzienna rozmowa, podczas której warto dziecko uświadomić, że nie każda osoba poznana w internecie jest tym, za kogo się podaje, oraz nieznajomości zawarte online nie powinny stanowić tajemnicy przed rodzicami czy opiekunami. Równie ważne jest zbudowanie atmosfery, w której dziecko nie będzie bało się powiedzieć o czymś niepokojącym, bo będzie wiedziało, że zostanie wysłuchane i zrozumiane, bez oceniania, bez krytykowania czy ośmieszających je komentarzy, a nie od razu ocenione czy ukarane. W jakich sytuacjach reagować? Nie warto czekać na pewność, że dzieje się coś złego. Reakcja powinna pojawić się już wtedy, gdy zauważymy pierwsze niepokojące sygnały. Najważniejsze to zachować spokój, porozmawiać z dzieckiem i spróbować zrozumieć sytuację. Gwałtowne reakcje, takie jak na przykład odbieranie telefonu czy wprowadzanie zakazu, często mogą spowodować, że dziecko jeszcze bardziej zamknie się w sobie i przestanie mówić o problemach. Jeżeli ktokolwiek z nas ma podejrzenie, że dziecko może być zagrożone groomingiem, należy skontaktować się z policją. Kampania Zaginione, Niezapomniane, realizowana przez Polską Policję oraz Fundację Itaka, Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, to nie tylko przypomnienie historii dzieci, które nie wróciły do domu, a ich los do dziś pozostaje nieznany. To także działania edukacyjne i profilaktyczne pokazujące, że współczesne zagrożenia często zaczynają się w miejscach, które pozornie wydają się bezpieczne i dobrze znane młodym ludziom. W tegorocznym tegorocznej odsłonie naszej kampanii zwracamy szczególną uwagę na zagrożenia, z którymi dzieci i młodzież mogą zetknąć się w internecie. Już 25 maja, w Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego, którego symbolem jest kwiat niezapominajki, będziemy solidaryzować się z rodzicami wszystkich zaginionych i do tej pory nieodnalezionych dzieci. Kierujący osobowym Volkswagenem knął przez Zamość ulicą Szczebrzeską, nie zważając na obowiązujące znaki określające dopuszczalną prędkość. Policjanci zmierzyli jego prędkość, wynik wykazał 123 km na godzinę, czyli o 73 km więcej niż zezwalają przepisy. Miłośnikiem tak szybkiej jazdy okazał się 41-latek ze Szczebrzeszyna. Za swoje niebezpieczne oraz niezgodne z przepisami zachowanie na 3 miesiące stracił prawo jazdy. Zgodnie z taryfikatorem otrzymał również 2,5 tysiąca mandatu i 15 punktów karnych. Pamiętajmy, że kierowca, który przekracza dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym o ponad 50 km na godzinę, traci prawo jazdy na 3 miesiące. Jeżeli w tym czasie kierowca zostanie przyłapany na prowadzeniu pojazdu, 3-miesięczny okres zostanie przedłużony do 6 miesięcy. To nie koniec uciążliwości dla kierowcy lubiącego szybką jazdę. Za zlekceważenie obowiązujących przepisów czeka go również niemała grzywna w formie mandatu karnego oraz odpowiednia liczba punktów karnych. Pamiętajmy też, że zbyt szybka jazda niedostosowana do panujących na drodze warunków oraz obowiązujących przepisów to potencjalne zagrożenie dla samych kierowców, przewożonych pasażerów oraz innych uczestników ruchu. Kiedy nagle na drodze pojawi się przeszkoda, pędzący z nadmierną prędkością kierujący może mieć zbyt mało czasu na bezpieczną reakcję. Kierowco, zachowaj się rozsądnie i zdejmij nogę z gazu. Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w jednej z miejscowości gminy Słów nad rzeką Por. Zostaliśmy o nim powiadomieni około godziny 15.30. Zgłaszający zadzwonił na numer alarmowy, informując, że zauważył w rzece prawdopodobnie ciało człowieka. Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci oraz inne służby ratunkowe. Po przybyciu funkcjonariusze potwierdzili, że w wodzie dryfuje ciało mężczyzny. W trakcie wykonywanych czynności ustalono tożsamość zmarłego. To 69-letni mieszkaniec Lublina, który wcześniej łowił ryby w rejonie zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna nad rzeką przebywał sam. Prawdopodobnie poślizgnął się i wpadł do rzeki. Brzeg w tym miejscu jest wysoki i stromy, co mogło utrudnić 69-latkowi wydostanie się z wody. Policjanci na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora z prokuratury okręgowej w Zamościu wykonali czynności procesowe. Ciało 69-latka przewiezione zostało do szpitalnego zakładu patomorfologii celem wykonania badań sekcyjnych. Pod nadzorem prokuratora prowadzimy w tej sprawie postępowanie, wyjaśniając dokładny przebieg tego tragicznego w skutkach zdarzenia oraz jego okoliczności. 22 maja na drogach powiatu zamojskiego prowadziliśmy wzmożone wojewódzkie działania prewencyjno-kontrolne pod nazwą Bezpieczny Jednoślad. Policjanci zamojskiego ruchu drogowego kontrolowali, w jaki sposób zachowują się kierujący, zwłaszcza ci, którzy poruszają się rowerami, motocyklami, motorowerami, hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego oraz urządzeniami wspomagającymi ruch. Celem tego typu akcji jest poprawa bezpieczeństwa na naszych drogach oraz zmniejszenie liczby wypadków z udziałem kierujących jednośladami. W czasie akcji policjanci reagowali na popełnione przez kierujących jednośladami wykroczenia, zwłaszcza te dotyczące przekraczania dopuszczalnej prędkości, nieprawidłowego wyprzedzania, nieustępowania pierwszeństwa, jazdę po chodniku czy przejeżdżanie przejścia dla pieszych. Kontrolowali również, czy motocykliści posiadają odpowiednie uprawnienia do kierowania, weryfikowali stan techniczny ich pojazdów oraz trzeźwość kierujących. Mundurowi zwracali również uwagę na wykroczenia popełniane przez kierujących samochodami wobec użytkowników jednośladów. I tak jak w czasie codziennych służb na naszych drogach, reagowali na wszelkie inne niebezpieczne zachowania na drodze. Od początku bieżącego roku na terenie powiatu zamojskiego doszło do 16 wypadków drogowych, w których jedna osoba poniosła śmierć, a 15 osób zostało rannych. W 5 z tych wypadkach brali udział kierujący jednośladami.
2: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
18: Muzyką się żyje.
19: Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjechała z Polski. Artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji, poleciała lot do Londynu, by pracować nad nowymi piosenkami. Będzie z tego album A jaki? To Alicja zdradziła nam jeszcze chwilę przed Eurowizją.
20: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja Nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
1: Jesteś szczęśliwa.
20: Jestem szczęśliwa.
19: Alicja rzeczywiście może być szczęśliwa i dumna. Tydzień temu zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach artystki możecie przeczytać na sk.pl. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. To tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od właśnie tego producenta. A już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, bo wystąpią tam m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. A wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja pierwszy przystanek. A to wszystko w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz i Agnieszka Chylińska. A w niedzielę m.in. Bryska. Przypominam, że wstęp na tę imprezę jest darmowy. Tak się składa, że darmowe są też hity na czasie, które Wam gramy. Jest niedziela, 2,5 minuty po godzinie 9. Zaczynamy. Kinga Baryga, witam i zapraszam serdecznie. No i w tej godzinie, właśnie w tej godzinie 9, pogram Wam. Między innymi będzie męskie granie orkiestra i numer nareszcie.

0: Furtado. Tak wam gramy w Radio SK. 17, przepraszam, już 18 minut po godzinie 9. A tymczasem obserwujemy to, co dzieje się w internecie. I uwaga, uwaga, cel osiągnięty. Ale on nadal jedzie dalej. Mowa o Łatwogangu, który w piątek wyruszył z Zakopanego do Gdańska na rowerze. Jedzie już 41 godzin bez snu. Pokonał 525 kilometrów i udało się osiągnąć cel i zebrać 12 milionów złotych dla Maksia. Ale Piotrek się nie poddaje i jedzie dalej i dalej zbiera pieniądze. Już jest kolejne dziecko potrzebujące. Zbiera teraz dla Adasia. Aktualnie minął Toruń. My cały czas oczywiście podglądamy, jak mu idzie. Będziemy też na bieżąco was o tym informować. Ale udało nam się wczoraj Piotrka złapać na trasie. Tak mniej więcej w połowie drogi w województwie łódzkim. No i posłuchajcie, co nam tutaj powiedział.
1: Co daje ci to wsparcie, które dostajesz tutaj od ludzi, od wszystkich?
2: To jest to na pewno, przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe, jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
0: Skromny, a taki z wielkim sercem. Cały czas obserwujemy, będziemy was informować na bieżąco, wy też możecie na tego streama na YouTubie zaglądać.

0: Tego pana nie trzeba nikomu przedstawiać, ale jednak przypomnę, jakby ktoś zapomniał. Pitbull, Hotel Room Service. Tak wam gramy 35 minut po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Swoją drogą czytam właśnie o pewnych badaniach, które mówią, że ten sezon plenerowy, to bardzo dobrze, że on się rozpoczął, i ten sezon koncertowy, bo chodzenie na koncerty i wystawy sprawia, że będziemy starzeć się wolniej. Bo jak się okazuje, ci, którzy wybierają różne formy aktywności, zyskają najwięcej. Spokojnie, bo my mamy sporo propozycji koncertowych. Na przykład po godzinie 10 będę wam rozdawała bilety, karnety imienne na Kortowiadę w Olsztynie. Ale to nie wszystko, bo rozpoczyna się także SK Music Tour, więc będzie się działo. Będziemy starzeć się wolniej. A do tego, jak dorzucimy jeszcze hity na czasie, no bo muzyka też ma ogromny wpływ na to, że możemy poczuć się po prostu młodziej. Radio SK. Ja wracam do was już za chwilę, a razem ze mną między innymi Karol G.
1: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zamość to nowe możliwości rozwoju. To nie tylko klasy Mistrzostwa Sportowego, bilard, piłka nożna, lekkoatletyka czy zapasy. To także boccia dla osób z niepełnosprawnością. W SMS Zamość jesteśmy także przyjaźnie nastawieni do nauczania domowego w sytuacjach, kiedy twoje dziecko nie może uczęszczać do szkoły, a chce przystępować do egzaminów klasyfikacyjnych pod opieką profesjonalnej kadry. SMS Zamość Młyńska 27 www.smszamost.pl. Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: Mamo, to łóżko skrzypi!
6: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
7: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
8: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
5: O, już nie skrzypi.
6: Belawi, majówkowa decyzja życia.
7: No, teraz to można odpocząć.
2: Velavi. Miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
5: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
9: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
10: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
11: Tak, w galerii Revia Park.
10: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, Galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103, obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602 501 772.
14: I po reklamie.

0: Wiktor Waligura, Dryskul, 4 pory roku, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10, a po 10. No właśnie, co powiecie na koncert braci Kacperczyk, Problem, Żabsona, Young Iggy, Tymka, Kizo? Jeśli jesteście zainteresowani, któryś z tych artystów was zainteresował, no to śmiało słuchajcie radia po godzinie 10, bo ja będę miała dla was karnety imienne na Kortowiady w Olsztynie. Już teraz możecie pisać na Messengerze Radia SK, dlaczego te bilety powinny trafić właśnie do was i kogo byście zabrali. Dajcie znać, piszcie wiadomości tekstowe, wysyłajcie głosówki. Czekam, a po 10 do kogoś z was się odezwę i komuś z was wręczę właśnie takie karnety imienne. A już teraz zbliżamy się do godziny 10. Po godzinie 10 najnowsze informacje ze świata muzyki, a później kolejne hity na czasie, więc zostańcie ze mną.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
10: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519-764-734. Zapraszamy.
11: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519-764-734.
12: Dzień dobry, sąsiadce.
13: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
12: To do zobaczenia.
13: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
11: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
12: Po co?
11: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
12: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
11: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
14: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
15: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
2: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundurówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
7: To będzie ostatnia reklama.
16: Doktorze, syn znowu kaszle.
17: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
16: Co mogę zrobić?
17: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
18: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
19: I po reklamie.
20: Zamość na czasie.
21: I Monika Kowalewicz trwa nabór do konkursu kulinarnego Smaki Zamościa i Roztocza. Propozycje mogą zgłosić pasjonaci gotowania, szkoły gastronomiczne, koła gospodyń wiejskich oraz restauracje.
22: Wszyscy, którzy w zasadzie interesują się naszą kuchnią regionalną, ale przede wszystkim liczymy na szkoły gastronomiczne, koła gospodyń wiejskich, ale co najważniejsze, liczymy na naszych restauratorów i zachęcamy ich do tego, ażeby wzięli udział w tym konkursie. To takie podkreślenie tego, że te produkty kulinarne, można je po prostu spróbować u nas.
21: Mówi prezes lokalnej organizacji turystycznej Zamości Roztocze Wojciech Sachajko. Zgłoszenia jeszcze do jutra.
23: Muzyką się żyje.
0: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj i w piątek raper wystąpił na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, zaglądajcie na Instagrama Radia SK. Mamy tam nagrania. Podczas koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów wstawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał, że to nielegalna reklama. Taco Hemingway stwierdził, tu cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku rad. Posłuchajcie jakich.
24: Rada pierwsza. Czytajcie książki. Zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Ziemi, rozwijacie mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych drogach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
0: Taco polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Taco Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. I to nie koniec biletowanych niespodzianek. SK załatwia też bilety na największy festiwal studencki w Polsce. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Kortowiadę. Ta impreza już od czwartku do soboty nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie. Zagra m.in. tak jak już Wam wspominałam, Kizo, Żabson, ale będzie też Michał Szczygieł, Enej, Kuban i królowa polskiej sceny, czyli Maryla Rodowicz. W Radiu SK mamy zaproszenia dla całej Waszej ekipy. Napiszcie nam, dlaczego powinny trafić właśnie do Was i kogo zabralibyście ze sobą. Czekamy na Wasze wiadomości na Messengerze Radia SK. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. O, tutaj Taco Hemingway nam się chciał wcisnąć, ale my mamy tutaj hity na czasie. Kiedy wy powoli budzicie się do życia, my wam gramy. Na dobry początek Alex Warren, a już za chwilę ktoś z was zgarnie imienne karnety na Kortowiadę. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Hit.

Eska Zamość.

0: Ale to jest dobry numer. Gips i win. Tak wam gramy w Radio SK 15,5 minuty po godzinie 10. Jest niedziela, dzień dobry. Witamy wszystkich tych, którzy dopiero budzą się do życia, którzy właśnie odpalili radio. Mamy nadzieję, że hity na czasie umilą wam to niedzielne przedpołudnie. A już za chwilę, już za moment będę miała dla was imienne karnety na Kortowiadę w Olsztynie, na której wystąpi m.in. Żabson. Będzie też Problem, będzie Tymek. M.in. będzie również Maryla Rodowicz, ale także zespół Enej. Tych artystów jest bardzo dużo, line jest bardzo mocny, więc to jest ostatni moment, żebyście napisali, dlaczego chcielibyście właśnie wybrać się na Kortowiadę i z kim. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK i gram dalej. Ed Sheeran i Safaje już teraz.
1: SK.

0: 25 minut po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. To jest też Sanach i kultowy szampan od tej artystki. A już za chwilę czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No i jako, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to gramy wam nowość. Nowość od australijskiego DJ-a Sonny Fodera i Libianka, kameruńska piosenkarka. Połączyli siły i stworzyli wspólny numer. Bardzo przyjemny, bardzo dobrze się go słucha. Myślę, że wam również przypadnie do gustu. Let me be in your arms. Pozwól mi być w twoich ramionach. No dobrze, to pozwólmy. Niech ten numer nas przytuli.

0: Imagine Dragons i Radioactive. Tak wam gramy 32 minuty po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, a ja mam już tutaj na linii naszego słuchacza Arka. Cześć Arku!
1: Cześć, cześć.
0: Właśnie, bo ty napisałeś tutaj na Messengerze, że powinieneś zgarnąć te bilety, te karnety na Kortowiadę. Dlaczego?
1: Bardzo bym chciał. Dlatego. Wiąże się z tym fajna historia, ponieważ kilkanaście lat temu właśnie na Kortowiadzie poznałem swoją żonę. Więc mam świetne wspomnienia z tym festiwalem. Czas mija, mamy teraz dwójkę małych dzieci, udało nam się ogarnąć opiekę babci nad dziećmi. No i fajnie byłoby się cofnąć do tych czasów. No to chciałbym zebrać żonę ze sobą.
0: Dobrze, Arku, to słuchaj, mówisz i masz karnety, imienne karnety na Kortowiady dla ciebie i twojej ekipy są twoje.
1: Dzięki bardzo.
0: Dobrze, to jakby tak, jeśli na przykład słuchają nas teraz jakieś osoby, studenci, którzy na taką Kortowiadę się wybierają i chcieliby tam poznać miłość życia, to jaką masz dla nich radę?
1: Próbujcie, nie wahajcie się, to się może udać.
0: Tak jest i trzymamy za wszystkich kciuki, a wam życzymy dużo, dużo szczęścia. Trzymaj się, hej.
1: Cześć.
0: No i co? Się gra, się ma. Wielkie gratulacje dla Arka, a my gramy dalej hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną Tate McRae, ale będzie też Alesso i Nate Smith.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radio SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel PSB ProfiMedBud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
9: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
12: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
14: Po co?
13: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
14: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
13: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
15: Uwaga, Biłgoraj! Już 6 czerwca wielkie otwarcie nowego oddziału Blachy Ziemiński przy ulicy Generała Komorowskiego 25. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. W dniu otwarcia rodzinny piknik, grill, gorąca kiełbaska i świetna atmosfera. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. A najlepsze? Przez cały czerwiec blachy trapezowe i blachodachówki w cenach hurtowych. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
16: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
19: i po reklamie.

0: 5,5 minuty zostało do godziny 11. Wielkimi krokami zbliżamy się do południa, do niedzielnego południa, ale jeszcze chwilę i będą nam grały kolejne hity na czasie. Po godzinie 11 najnowsze informacje z kraju, nie z kraju, ze świata, a ze świata muzyki, a do tego kolejne najlepsze hity na czasie. Będzie Bledka, ale będzie też Swedish House Mafia, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundrówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
4: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga, Biłgoraj! Już 6 czerwca wielkie otwarcie nowego oddziału Blachy Ziemiński przy ulicy Generała Komorowskiego 25. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. W dniu otwarcia rodzinny piknik, grill, gorąca kiełbaska i świetna atmosfera. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. A najlepsze? Przez cały czerwiec blachy trapezowe i blachodachówki w cenach hurtowych. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Polish Hip Hop Festival jednak nie zmienia lokalizacji. Rapowe święto jak co roku powróci na plażę nad Wisłą w Płocku. Jakiś czas temu organizatorzy poinformowali, że impreza będzie miała nową lokalizację, czyli Stadion Wisły Płock. Teraz jednak, bo po wielu głosach niezadowolenia ze strony fanów, nastąpiła zmiana tej decyzji. Jak czytamy w oświadczeniu, od momentu ogłoszenia nowej lokalizacji dostaliśmy od Was ogrom wiadomości. Widzimy, jak ważną częścią historii festiwalu jest dla Was plaża nad Wisłą i jak mocno identyfikujecie z nią ten festiwal. A więc Polish Hip Hop Festival wróci na nadwiślańską plażę w Płocku. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, takie jak PZ, Malik Montana, Kac Bałagan, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Partnerem tej imprezy jak zawsze jest Radio SK. Będziemy mieć też dla Was bilety, więc słuchajcie nas uważnie. Ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK, ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany prawie 15 lat temu, w 2012 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w Stanach. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych. A wracając do gorącej dwudziestki Radia SK, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta, a na trzecim Dracula. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na Was na SK.pl. Głosujcie na Wasze ulubione numery i słuchajcie Eski w każdy piątek po 18:00. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. Gibbs otwiera nowy rozdział w karierze i zmienia styl. Już w piątek raper wydał nowy album pod tytułem Nurt. Jak sama nazwa wskazuje, ta płyta ma dosłownie zmienić nurt jego kariery. Zapowiada bardziej popowe brzmienia. Dostaliśmy już zapowiedź tego krążka. To kawałek Ostatni dzień lata, w którym Gibbs nie rapuje, a śpiewa. Razem z nim na wokalu pojawia się Igo. Ten kawałek możecie już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo przecież wszystkie hity zaczynają się w SC. A my gramy dalej. Niezależnie od tego, czy dzisiaj odpoczywacie w domu, czy w ogrodzie, czy w pracy, a może w podróży, Radio SK gra najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek Swedish House Mafia.

17,5 minuty po godzinie 11. Gramy wam w Radiu SK. To są hity na czasie, a ten chłopak pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ja tutaj podglądam sobie cały czas stream Łatwoganga, który właśnie jedzie teraz, macha w jedną, w drugą stronę. On cały czas znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim. Przejechał już, moi drodzy, jeszcze sobie tutaj aktualizujemy informacje. Przejechał już zostało mu 164 kilometry. Tyle mu zostało. Jedzie już 44 godzinę. Trzymamy kciuki, Piotrku, trzymamy. Udało się zebrać już 12 milionów na Maksia, ale on zbiera dalej, bo jak się okazuje, potrzebne jest jeszcze 3,5 miliona dla Adasia. To jest kolejne dziecko, na które Łatwogang zbiera pieniądze i już mamy 1 300 000. Więc cały czas ta kwota rośnie, a ten chłopak nie poddaje się i pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Więc jeśli ktoś z was wątpiłby i stwierdził, że jednak nie ma siły przejść się dzisiaj na ten spacer albo wybrać się dzisiaj na siłownię, to wejdźcie na streama Łatwoganga. On udowadnia, że można wszystko.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 11. Zbliżamy się do południa. A co to oznacza? Że już za chwilę zasiądziecie do stołów i zjecie przepyszny obiad. Niedzielny, typowy polski obiad to przecież rosół, schabowy albo mielony, ziemniaczki i mizeria. Już pojawiły się pierwsze młode ziemniaki, więc to może być naprawdę bardzo wiosenny obiad. Ale do tego obiadu ja bym dołożyła jeszcze jedną ważną rzecz. Otóż wiralowe, ugotowane truskawki, które stały się hitem w Stanach Zjednoczonych. No, w Polsce mówimy na to, że to jest po prostu kompot. Znamy go od lat, nasze babcie go robiły, robią go nasze mamy, my go robimy. No, ale amerykańskie social media odkryły coś, co u nas jest znane od pokoleń. No to zachwyciły się gotowanymi truskawkami, czyli oni pokazują to jako owoce podgrzane z cukrem, dodają czasami cytrynę, wanilię lub wodę i mówią, że to jest najlepsze. I nie tyle sam wywar z tych truskawek, tylko te rozgotowane truskawki. No i co? I okazuje się, że babcia znów miała rację. To, co babcine najlepsze. Radio
1: SK. Autopromocja. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 500 na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
6: Tak, w galerii Revia Park.
5: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga, Biłgoraj! Już 6 czerwca wielkie otwarcie nowego oddziału Blachy Ziemiński przy ulicy Generała Komorowskiego 25. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. W dniu otwarcia rodzinny piknik, grill, gorąca kiełbaska i świetna atmosfera. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. A najlepsze? Przez cały czerwiec blachy trapezowe i blachodachówki w cenach hurtowych. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
14: I po reklamie.

0: Ale to jest dobry numer. Kuba i Kuba, stygnie lato. Tak wam gramy w Radio SK, to lato już czuć w powietrzu zdecydowanie. A my wracamy do was po godzinie 12. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc. Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
2: Mamo, to łóżko skrzypi!
3: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
4: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
5: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
2: O, już nie skrzypi.
3: Velavi, majówkowa decyzja życia.
4: No, teraz to można odpocząć.
1: Velavi, miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
2: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
6: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103 obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602 501 772.
7: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
8: Po co?
7: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
8: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
7: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
1: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
9: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
12: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
11: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
13: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Zamość na czasie.
17: I Monika Kowalewicz w programie m.in. inscenizacja legendy stołu szwedzkiego, potyczki i pokazy fechtunku, historyczna żonglerka flagami czy warsztaty kaligraficzne. To i wiele więcej czeka na uczestników tegorocznego 22. szturmu twierdzy Zamość. Zainauguruje go konferencja o promocji miejsc poprzez dziedzictwo kulturowe i historyczne, a na scenie grupa Zazula, przedstawicielki młodej sceny folkowej, które łączą słowiański biały śpiew z nowoczesnymi brzmieniami. Szykujcie się też na pokazy sokolnicze czy tradycyjnej już widowiskowe, dzienne i nocne bitwy. Wszystko to od 12 do 14 czerwca w Zamościu. Do programu imprezy będziemy jeszcze zaglądać, więc koniecznie bądźcie z nami.
18: Muzyką się żyje.
15: Taco Hemingway dwukrotnie przejął Stadion Narodowy. Wczoraj i w piątek fani mogli usłyszeć jego największe hity w karierze. To m.in. Deszcz na betonie czy Następna stacja. Co ciekawe, na potrzeby koncertu raper wymyślił nową zwrotkę do tego kawałka. Numer opowiada o podróży warszawskim metrem, więc Taco postanowił, że odświeży tekst, bo od premiery minęło już kilka lat, a w tym czasie pojawiło się kilka nowych stacji. Więc Taco dorzucił kilka wersów o nowych przystankach. Na koncertach Taco Hemingwaya pojawiły się też numery z nowej płyty. To na przykład Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Na scenie razem z Taco pojawiła się współautorka tego numeru, czyli Liwka. Na koncert wpadł też BDOS 2115. A wy wpadajcie na eskowego Instagrama, tam mamy nagrania z tego koncertu. Już jutro Warszawa stanie się stolicą polskiej muzyki. Przed nami ceremonia rozdania Fryderyków, czyli Fryderyk Festival 2026. Na gali muzyki rozrywkowej poznamy laureatów polskich nagród muzycznych. Wśród nominowanych jest wielu artystów, których znacie z Eski. Na Fryderyki w kategorii Album Roku Pop ma szansę m.in. Igo, Wiktor Dydła czy Zalia. Wśród nominowanych do hip-hopowego albumu roku jest z kolei Kuban, PZ czy Quebona Fide. Ciekawie wygląda też lista nominowanych w kategorii Single Roku Pop. Szanse na statuetkę ma m.in. Kuban, Zalia i Faust za hit Kyoto, Daria Zawiałow i Artur Rojek za numer Dziwna, a także Sanach z Krzyśkiem Zalewskim za kawałek Evi Valarte. Galę rozdania Fryderyków będzie można obejrzeć w telewizji. Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rapstacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugi weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. No ale 10. jubileuszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także m.in. PZ, BDOS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Słuchajcie uważnie, Jaski, niebawem będziemy mieć dla Was zaproszenia właśnie na Rapstację. A co powiecie na wspólną zabawę Nie mów tak, nie mów nie? Kto chętny? Można się już zgłaszać na Messengerze Eski. Zaraz wyjaśnię Wam, o co w tej zabawie chodzi. A już teraz gram hity na czasie. Na dobry początek godziny 12. Zara Larsson, Kinga Baryga, witam.

Mezo, Kasia Wilk i Sakrum. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie śpiewał tego na karaoke. Tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 20 minut po godzinie 12. A już za chwilę pobawimy się wspólnie w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do was przychodzę i uwaga, uwaga, na czym ta zabawa polega? A polega na tym, że wy zgłaszacie się do nas na Messengerze Radia SK, ja do kogoś z was dzwonię i zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda wam się przejść przez tę zabawę, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Pobawmy się wspólnie, a już teraz gramy. Kolejne hity na czasie. Damiano Dawid, to już teraz.

0: Rihanna, 37 minut po godzinie 12 w Radio SK. To są hity na czasie, jest niedziela, a my już teraz bawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. I razem ze mną jest Basia. Basiu, dlaczego
1: Cześć.
0: Ty zdecydowałaś
1: Witam.
0: Się do nas tutaj odezwać? Bo to jest dość przekonujący mnie argument.
1: No ja ci powiem, że jedziemy do Uherce Mineralne na wycieczkę na drezynę. No i niestety, cała trójka siedzi za tyłu, siedzi, ma słuchawki na uszach, telefony w rękach, kierowca obok skupiony, więc no cóż, pozostało mi tylko radio słuchać was i tyle.
0: Bardzo dobry wybór, Basiu, bo nie dość, że słuchasz najlepszych hitów na czasie, no to jeszcze możemy się wspólnie pobawić i możesz zgarnąć eskowe gadżety. To ja przypomnę jeszcze nas Super. Szybko zasady. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się uda, no to oczywiście mam dla ciebie gadżety. Jesteś gotowa?
1: Okej. Jasne.
0: To zaczynajmy. Samolot jest szybszy od pociągu?
1: Możliwe.
0: Leciałaś kiedyś samolotem?
1: Chyba.
0: A podróżowałaś pociągiem?
1: Oj, często.
0: Podróżowałaś kiedykolwiek samochodem?
1: Oczywiście.
0: Naprawdę?
1: Nie do końca.
0: A to nie się tam pojawiło, Basia, dawaj jeszcze raz. Naprawdę?
1: No. Możliwe.
0: A na motorze?
1: Chciałabym.
0: Dobrze, Basiu, co prawda troszkę tam się nam noga potknęła, ale to nic, zaliczamy. Oczywiście gadżety Radia SK trafiają do ciebie. Życzę wam całej twojej rodzinie bezpiecznej jazdy. Trzymajcie się, papa.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy.
1: Słuchajcie, ciebie też.
0: Cześć, hej.
1: Na razie, papa, hej, pa. Radio SK.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimedbud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
5: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
4: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519 764 734. Zapraszamy.
8: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i buy portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: I po reklamie.

0: ale to dobrze buja, jakby to powiedział Łukasz Zduńczyk, który jest już w studiu.
1: Mogę?
0: Tak.
1: Ale to dobrze buja.
0: Jest, usłyszeliśmy to. Teddy Swims, tak wam gramy w Radio SK chwilę przed godziną 13, a po 13 już za starami Łukasz Zduńczyk. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga. Do usłyszenia.
1: A ja mam nowe... A, nieważne, dobra.
0: Proszę, proszę,
1: powiem. Mówię, że mam nowe hobby, oglądanie streamu Łatwoganga.
0: A, to ja też.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: a sexy chick.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Młody człowieku, marzysz o lataniu samolotami, dronami i nowoczesnej przyszłości? Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zamościu otwiera nowy kierunek. Klasy pilotów, szybowców i samolotów oraz operatorów dronów. Tutaj zdobywasz licencje na drony, spadochrony, szybowce, samoloty turystyczne, a zajęcia odbywają się na lotnisku. Uczysz się pilotażu, technologii i programowania dronów. Autorski program nauczania, rozszerzony język i indywidualny dobór rozszerzeń. Uczeń plus sportowiec plus nowoczesne kompetencje to mistrz przyszłości. Dołącz do nas, wznieś swoją przyszłość wyżej.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
9: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
12: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
13: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
14: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
17: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
18: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
19: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.
22: Muzyką się żyje.
23: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj w piątek raper wystąpił na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania i to sporo. Podczas koncertu Taco Hemingway odniósł się też do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę znanego leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał to, że to nielegalna reklama leku. Taco Hemingway stwierdził, że, tu cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku ważnych rad.
24: No na pierwsze, czytajcie książki. Zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym
0: musisz samodzielnie rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. I mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
23: Tak, Hemingway polecił też usunąć media społecznościowe, bo, jak stwierdził, mają bardzo zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Tako Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety, tylko u nas. I to nie koniec biletowych niespodzianek. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies, czy sam Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowa Estate of Trance od właśnie tego producenta, a już niedługo tego pana zobaczymy na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas, ale w line-upie jest też całkiem niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips, czy Calvi i Remi, autorzy legendarnego Explosion. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. Radio SK będzie tam z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo tylko u nas będziecie mogli zgarnąć bilety na tę imprezę. Także słuchajcie, opłaca się słuchać Radia SK, bo nie tylko na Warsaw Music Festival zaproszenie mamy, ale uwaga, dzisiaj rozdajemy wam bilety na Kortowiadę i na pewno komuś z was cztery sprezentuję, także zostańcie koniecznie ze mną, a poza tym dużo dobrych hitów na czasie. Jeden z waszych ulubionych już teraz, nowy hymn męskiego grania. To jest SK, 2 minuty po godzinie 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: To jest numer po prostu skrojony pod niedzielne popołudnie. Słyszycie, jaki tu jest chill? Czy to nie brzmi jak na przykład opalanie się na tarasie, na balkonie na przykład? Albo jak rodzinny spacer po parku? No oczywiście, że tak. Bauza w Radiu SK, Łukasz Zduńczyk, ja was witam w strefie wolnej od słowa poniedziałek. No a wczoraj wydarzył się bardzo wzruszający moment. Wielu osobom coś tam wpadło do oka. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz w barwach FC Barcelony. Barca na wyjeździe grała z Walencją. Co prawda przegrała 1-3, ale to w ogóle nie jest ważne. Najważniejsze jest to, słuchajcie, że Robert Lewandowski w tym ostatnim meczu w barwach Barcelony strzelił gola. Posłuchajmy, jak to brzmiało, komentator Canal Plus.
1: Ferran Lewandowski! Piłka w siatce! Bramka zaliczona! Robert Lewandowski!
0: I właśnie tak, Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barceloną. To był jego ostatni występ. Bardzo wzruszający moment. Lewy strzelił 120 bramkę dla tego klubu. Jest 14 najlepszym strzelcem w historii Barcelony. To jest prawdziwa legenda. Ale słuchajcie, skoro Robert Lewandowski już to ostatnie spotkanie rozegrał, a nowego klubu jeszcze nie ma, to dzisiaj ma wolne popołudnie. Mam nadzieję, że Ania Lewandowska pozwoli mu zjeść jakiegoś fast fooda, potem niech doi je pizzą. Zasłużył na to i dzisiaj można. I jedno jest pewne, słuchajcie. Będziemy wnukom opowiadać, za moich czasów Lewy grał w Barcelonie. Zobaczycie, że tak będzie. A w Radiu SK Kuba i Kuba. Ty się...

0: numer 1 gorącej setki Radio SK 2023. A teraz czas na kawałek, którego kariera dopiero się zaczyna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Codziennie łowimy dla was takie kawałki, które będą hitami, które podbiją listy hitów, a ten numer może być hitem lata, bo jest bardzo wakacyjny. Gips wydał nowy numer. To artysta, który jest raperem, ale teraz pokazuje z siebie z zupełnie innej perspektywy. Nową naturę. Właśnie zaczyna nowy rozdział w swojej karierze, bo z rapu przechodzi troszeczkę w kierunku popu i nagrał wspólny numer z Igo. Gips tym razem nie rapuje, a śpiewa i bardzo dobrze mu to wychodzi. Gipsa znacie przede wszystkim z kawałka Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas. A teraz pomaga nam się zrelaksować. Numer dobry do wylegiwania się na kanapie w salonie z pełnym brzuchem po obiedzie. Myślę, że tak, ale na plażę też się sprawdzi. Ostatni dzień lata, już teraz w Radiu SK.

0: is the answer.
1: Numer, przy którym czas staje w miejscu. Zwłaszcza w niedzielne popołudnie, kiedy spieszyć się nie trzeba. Morandi z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A ja wam teraz zdradzę, słuchajcie, kulisy pracy w radiu. Bo u nas na komputerze emisyjnym prezenterzy czasami zostawiają dźwięki, które wypuszczali w czasie swoich audycji. No i wczoraj wieczorem program prowadził Paweł Bogaj z Eskowego Poranka i zostawił mi tu taki dźwięk. Jankes opowiada żart. Ja stwierdziłem, że ja ten dźwięk muszę wam puścić, bo to będzie niezły suchar, który może poprawić humor w niedzielne popołudnie. Przygotujcie sobie butelkę wody, bo to będzie naprawdę niezły suchar. Uwaga, Jankes opowiada żart.
2: Co robi nauczyciel na grillu?
1: No.
2: Niezapowiedzianą karkówkę.
3: Co?
4: Dobre.
3: Dobre.
1: Jeśli macie coś lepszego, to śmiało w każdej chwili możecie podrzucić w głosówce na Messengerze Radia SK. A ja za chwilę zagram Sombra.
5: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
6: dmuchanym flamingiem?
5: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl. Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
2: Tak, w galerii Revia Park.
1: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy. Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
3: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundrówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
1: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, Biłgoraj! Już 6 czerwca wielkie otwarcie nowego oddziału Blachy Ziemiński przy ulicy Generała Komorowskiego 25. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. W dniu otwarcia rodzinny piknik, grill, gorąca kiełbaska i świetna atmosfera. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. A najlepsze? Przez cały czerwiec blachy trapezowe i blachodachówki w cenach hurtowych. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
7: I po reklamie.

0: Jest wszystko dobrze, bo jest luźne niedzielne popołudnie, a do dnia na P jeszcze bardzo długa droga. Lor w Radiu SK, gramy niedzielne hity na czasie i będzie jeszcze lepiej, bo ja za chwilę gram wam suchara od Sebastiana. Zagrałem żart Jankesa i poprosiłem was, żebyście ten żart przebili, no i Sebastianowi chyba się udało. Śmiało bierzcie tego suchara jak swój, możecie przekazywać dalej znajomym. Uwaga!
1: Dlaczego płuca mają drobne? Uwaga! Bo żebra.
0: Sucho się zrobiło, ale dobre to jest, dobre. Zostańcie z Radiem SK. Na razie sucharom dajemy spokój. Kończymy z sucharami, za chwilę najnowsze newsy. A po newsach będę miał dla was coś lepszego niż suchar. Będzie biletowa niespodzianka na antenie Radia SK.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
3: Autopromocja. Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
12: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
13: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
14: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wie.
13: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
15: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Uwaga, Biłgoraj! Już 6 czerwca wielkie otwarcie nowego oddziału Blachy Ziemiński przy ulicy Generała Komorowskiego 25. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. W dniu otwarcia rodzinny piknik, grill, gorąca kiełbaska i świetna atmosfera. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. A najlepsze? Przez cały czerwiec blachy trapezowe i blachodachówki w cenach hurtowych. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
18: I po reklamie.
19: Zamość na czasie.
20: I Monika Kowalewicz, tegoroczny 32. już jarmark hetmański zbliża się wielkimi krokami. Festiwal produktu lokalnego Smaki Zamościa i roztacza już 6 i 7 czerwca. Na Zamościan i turystów czekać będą występy kapel i koncerty, konkurs potraw oraz występy artystyczne, a rzemieślnicy, rękodzielnicy i lokalni twórcy zaprezentują na stoiskach swoje wyroby. Znajdziecie ich na rynku wielkim, jarmarkowe wydarzenia i atrakcje, także na rynkach wodnym i solnym. Podczas imprezy odbędzie się otwarta próba orkiestry jarmarku hetmańskiego. To opcja dla osób powyżej 15 roku życia, które grają na instrumentach i chcą uczestniczyć w tym wyjątkowym projekcie. Dokładny program jarmarku, a także rozkład jazdy jego strefy warsztatowej macie na stronie zdkzamość.pl.
0: Jest 14. Zaczynamy Eskanius. Marcin Procki, dzień dobry. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni. To zapewnienia po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, a to w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Policja wyjaśnia, kto stoi za fałszywym zgłoszeniem.
18: Mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu, myślę, że kilkunastu godzin, poinformujemy Państwa o naszych efektach.
0: Mówi komendant główny policji Marek Boronia. Służby weszły do mieszkania po tym, jak zostały poinformowane najpierw o pożarze, a potem o zatrzymaniu krążenia. W środku nikogo nie było. Francja idzie śladem Polski. Do tego kraju nie wjedzie już izraelski minister bezpieczeństwa narodowego. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów. Polityk szydził z nich na nagraniu. Cel osiągnięty, ale łatwo gang jedzie dalej. YouTuber jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Po zebraniu 12 milionów złotych na leczenie Maxa, teraz zbiera 3,5 miliona złotych dla Adasia, który również zmaga się z ciężką chorobą, a na trasie kibicuje mu tłum fanów.
19: Przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają.
0: A przejazd transmitowany jest na kanale YouTubera.
21: SK jak zawsze załatwia dobrą imprezkę. U nas letni sezon koncertowy już trwa. Mamy dla Was karnety na Kortowiadę, czyli wielki studencki festiwal, który już w czwartek startuje w Olsztynie. Na scenie Kizo, Tymek, Żabson i wielu, wielu innych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Numer, który dodaje motywacji, żeby wstać z kanapy i pójść na spacer po obiedzie. Wet Fingers z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. I przekażcie znajomym, SK rozdaje zaproszenia na Kortowiadę. Ten wielki festiwal studencki już w czwartek startuje i będą tam największe gwiazdy polskiej muzy. Będzie Kuban, Kizo, nawet królowa Maryla Rodowicz się tam pojawi, Young Iggy, Tymek, Żabson i wielu, wielu innych, i wy tam możecie być. No i padają naprawdę mocne argumenty. Ewa?
1: Na Kortowiadę wybiorę się ze swoją, uwaga, szefową. Jej. I ukochanymi współpracownikami, no bo przecież od pracy też trzeba kiedyś odpocząć, prawda?
0: Pytanie, czy to jest dobra decyzja, bo szefowa zobaczy, jaka ty jesteś naprawdę, albo z drugiej strony, ty dopiero wtedy zobaczysz, do czego szefowa jest zdolna, prawda? Bo nasi szefowie to zazwyczaj tacy poważni ludzie, prawda? Dystyngowani, tak mało się śmieją, udają poważnych, a na imprezie mogą być zupełnie inni. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja. Ja się jeszcze zastanowię. I wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chętnie poszlibyście na Kortowiadę, na wielki festiwal studencki w Olsztynie. Bilety cały czas czekają, a ja gram dalej. Alex Warren już teraz.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: To jest hit, który znamy wszyscy. Katy Perry w Radiu SK, ale z nami nie ma nudy. Teraz czas na coś świeżego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: SK to jest centrum najlepszych nowości. Codziennie coś dobrego dla was mamy. I jak ktoś taki wydaje nowy numer, no to my wiemy, że to będzie dobre, bo to jest gwarancja jakości. Kygo wypuścił nowy kawałek. To jest po prostu maszyna do robienia hitów. Ma ich niezliczone ilości. I teraz połączył siły z Danem Tymińskim. To jest amerykański artysta, ale co ciekawe, ma polskie korzenie. Także to będzie częściowo polski numer. A Dana Tymińskiego z głosu kojarzycie z hitu Hey Brother od Avicii'ego. Posłuchajcie, co zrobił razem z Kygo. To jest numer idealny do niedzielnego odpoczynku. Jest taka fajna gitara. Numer tak przyjemny jak jedzenie loda w cieniu drzewa w upalne popołudnie. O, Heaven on Your Mind.

0: Kaśka Sochacka w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i uwaga, ratujemy przyjaźnie. Razem ze mną teraz Tomek. Cześć Tomek.
1: Cześć, cześć.
0: Słuchajcie, nie będziemy teraz wchodzić w szczegóły. Tomek, krótko mówiąc, ze swoim kumplem się troszeczkę pokłócił i trzeba te relacje ratować. Powiedz mi tylko, dlaczego ty chcesz się z tym kumplem pogodzić?
1: Chciałem się pogodzić, bo potrzebuję pomocy w domu. Naprawię szafek, dowierczenie i kulcze. Ktoś mi jest ambitny, do tego potrzebny. No, a ja nie mam do tego rąk.
0: Czyli trzeba szafki poskładać, Tomek nie potrafi, więc trzeba kogoś do tego ogarnąć. A że z kumplem jest pokłócony, to jest ciężka sytuacja, prawda?
1: Ale zgadza się.
0: Jak z kumplem się pogodzisz, to nie dość, że ci pomoże, to i od razu będziesz w lepszym humorze. Myślę, że SK coś w tym temacie może zrobić, bo właśnie teraz na antenie Radia SK zgarniasz 4 zaproszenia na kortowiadę.
1: Super, dzięki.
0: Słuchaj, myślę, że kumpel raz dwa da się przekonać, raz dwa się pogodzicie i jeszcze kogoś ze sobą zabierzecie, bo te zaproszenia są aż 4, więc będziecie się dobrze bawić. I co myślisz, że jak za chwilę do niego zadzwonisz i powiesz: słuchaj, mam dla ciebie bilety na kortowiadę, na wielki festiwal studencki w Olsztynie, to myślisz, że od razu zapomni o wszystkim?
1: No mam nadzieję, pobawimy się super i załatwcie sprawę w domu.
0: No właśnie, i od razu ci pomoże, nikt o niczym pamiętał nie będzie, gwarantuję. A tam nieźli artyści będą, słuchaj, będzie Kizo, Kuba, nawet Maryla Rodowicz, będzie Żabson, Wilki i wielu, wielu innych. Dobrej zabawy, panowie, wam życzę.
1: Dzięki, super.
0: Trzymaj się, Tomek, hej.
1: No pa.
2: Promocja. Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimed Bud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
8: Po co?
7: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
8: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
7: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
10: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: Witaj kierowco, czas na przyspieszenie. M3K, wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K, twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
13: Mamo, to łóżko skrzypi!
14: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
15: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
16: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
13: O, już nie skrzypi.
14: Velavi, majówkowa decyzja życia.
15: No, teraz to można odpocząć.
3: Velawi. Miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
13: To co? Teraz wszyscy chcą drzemkę?
17: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
18: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
21: I po reklamie.

0: Another w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Tak sobie ładujemy baterię. Za 5 minut będzie godzina 15. Gramy hity na czasie, no i razem oglądamy live'a Łatwoganga. Że dzieją się rzeczy niesamowite w polskim internecie. Już udało się zebrać 12 milionów złotych dla chorego Maxia. Teraz cel to 3,5 miliona dla Adasia. I to też za chwilę się uda zrobić, bo na liczniku zbiórki już 2 371 tysięcy. Przypomnę, youtuber Łatwogang jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Nieprzerwanie od 46 godzin. Przejechał już 470 kilometrów, a do celu 100 kilometrów z małym haczykiem. To gość jest naprawdę niesamowity. Ile on ma siły. A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak bardzo bolą go niektóre części ciała, które są potrzebne do jazdy na rowerze, prawda? Trzymamy kciuki za coś takiego, co ten Łatwogang zrobił, powinien być zwolniony ze wszelkich zakwasów. Będę śledził tego live'a, będę co chwilę zerkał i jak tylko Łatwogang będzie się zbliżał do celu, to oczywiście w Radiu SK wam o tym powiem, a za chwilę najnowsze newsy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne, ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519 764 734. Zapraszamy.
6: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
7: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103 obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602 501 772.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
13: I po reklamie.
14: Jest 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek nowe informacje po ogromnym pożarze parku Trampolin w Gorzowie. Na miejscu pracują strażacy i policjanci. Spłynęła hala o powierzchni 3000 metrów kwadratowych. Rozbierana jest tam teraz jedna ze ścian, która zagraża stacji transformatorowej.
15: Ta rozbiórka jest konieczna do tego, żeby móc uruchomić zasilanie w dalszej części obiektów, bo pod tą stację podłączone jest kilka obiektów.
14: Mówi nam Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Kierowcy utrudnienia możecie napotkać na ekspresowej szóstce w Zachodniopomorskiem. Między węzłami Ustronie Morskiej Kołobrzeg samochód uderzył w bariery na jezdni w stronę Szczecina. Zablokowane są prawy pas i pas awaryjny. To była wielka feta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski, a sezon zakończył wczoraj remisem 2-2 z Wisłą Płock. Kibice z dużymi nadziejami patrzą w przyszłość i wymieniają cele.
16: Przede wszystkim faza grupowa Ligi Mistrzów i obrona tytułu Mistrza Polski po raz trzeci.
14: Na zupełnie odmienne nastroje w Gdańsku, Gdyni i Niecieczy. Trójka z tych miast, Lechia, Arka i Termalika, spadają do pierwszej ligi.
17: A to jest pierwsza liga, to jest ekstra klasa hitów na czasie. Witam Was w SC, w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Dopiero 2 minuty po godzinie 15, także umówmy się, że się nie spinamy niczym, prawda? Do dnia na P jest jeszcze bardzo daleko, a ja Wam stawiam kawkę na wynos od Sanach, a potem będzie numer idealny do samochodu od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Radio SK.

Lauryn, ona to nas umie naładować energią. To jest Radio SK, to są w niedzielne hity na czasie, a naukowcy alarmują. Uwaga, coś dziwnego dzieje się z polskimi bocianami, które podobno coraz częściej osiedlają się na wysypiskach śmieci, bo tam są resztki jedzenia, czyli łatwy do zdobycia posiłek. No ale ej, no, nas ludzi akurat to nie powinno dziwić, prawda? Bo każdemu czasami się nie chce gotować i ma ochotę na śmieciowe żarcie.

0: Hit zawsze na czasie, Dani w Radiu SK. Robert Lewandowski wczoraj zagrał ostatni mecz w barwach Barcelony, ale słuchajcie, jest bardzo dobra informacja. Szczęsny zostaje. Wczoraj w rozmowie z hiszpańskimi mediami uciął wszelkie spekulacje. Na pytanie, czy zostanie na kolejny sezon, odpowiedział tak. Czyli wszystko jest jasne, Szczęsny będzie dalej grał w Barcelonie. Ja tylko przypomnę, że podczas ostatniego sezonu Szczęsny tylko siedział na ławce, obserwował, jak kumple grają w piłkę, a kasa na konto leciała. Więc chyba wiemy, dlaczego nie zrywa kontraktu.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
8: Tak, w galerii Revia Park.
7: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, Galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
9: Swoje

0: Uwaga! Już teraz szkolenie chemizacyjne dla rolników. Telefon 84 639 39 70. Szkoła Nauki Jazdy Cabrio. Zapraszamy!
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: I po reklamie.

0: Marisa w Radiu SK. A teraz wyobraźcie sobie, że wasza druga połówka jest tak romantyczna, że budzi was o poranku i mówi: kochanie, szykuj strój kąpielowy, w piątek jedziemy na lotnisko, zabieram cię w podróż w nieznane. SK coś takiego robi, zabieramy was na odlot ściśle tajny. Wiadomo, że tam, gdzie lecimy, jest ciepło, nie potrzebujecie paszportu i płaci się w euro i zabieramy was na weekend za granicę, ale nie zdradzamy wam gdzie. Wystarczy, że nas w aplikacji Radia SK przekonacie, że potraficie odlecieć. Mati nas ostatnio przekonał.
1: Słuchaj, powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
2: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego.
1: Drogi Mateuszu, Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Rewelacja.
0: Miejsce w naszym samolocie jeszcze jest. Jutro rano rozdajemy kolejne bilety.
3: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
4: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
2: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundrówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
11: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.
20: Zamość na czasie.
21: I Monika Kowalewicz trwa nabór do konkursu kulinarnego Smaki Zamościa i Roztocza. Propozycje mogą zgłosić pasjonaci gotowania, szkoły gastronomiczne, koła gospodyń wiejskich oraz restauracje.
22: Wszyscy, którzy w zasadzie interesują się naszą kuchnią regionalną, ale przede wszystkim liczymy na szkoły gastronomiczne, koła gospodyń wiejskich, ale co najważniejsze, liczymy na naszych restauratorów i zachęcamy ich do tego, ażeby wzięli udział w tym konkursie. To takie podkreślenie tego, że te produkty kulinarne, można je po prostu spróbować u nas.
21: Mówi prezes lokalnej organizacji turystycznej Zamości Roztocze Wojciech Sachajko. Zgłoszenia jeszcze do jutra.
23: Jest 16, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Ukrainiec, który wjechał samochodem nad Morskie Oko, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała też o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i do pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Teraz ważna informacja z dróg. Zablokowana jest krajowa dziesiątka w Kujawsko-Pomorskim. W Głogowie koło Torunia zderzyły się dwie osobówki. Ranna w wypadku została jedna osoba. Wyznaczono tam objazdy. Do Gdańska już niecałe 100 kilometrów trwa zbiórka Łatwoganga, który tym razem jedzie rowerem z Zakopanego nad morze. W trakcie transmisji zebrał już ponad 15 milionów złotych na leczenie Maxa i Adasia.
0: Zdajemy się, wszystko zbieramy obecnie na Adasia, pędzimy, zbieramy i jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Maxa i w swoim, że udało się zebrać te 12 milionów.
23: Na do Gdańska youtuber ma dojechać około 21.
12: Wiemy, co się dzieje, wracamy do hitów na czasie i za chwilę będzie abstrakcyjna historia, która wydarzyła się naprawdę i to będzie nauczka dla nas wszystkich, słuchajcie. Nie zostawiajmy kurzych jajek samych w domu. Serio mówię, warto. Zostańcie z Eską, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I to są same dobre hity. Już teraz numer, którego od kilku tygodni słucha cały świat. Justin Bieber i Nicki Minaj.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo

i nie ma niedzielnego drzemania na kanapie. Thomas Gray w Radiu SK, gramy hity na czasie. Zanim kupimy jajka, trzeba się 3 razy zastanowić, słuchajcie. To jest ważna rada dla nas wszystkich. Pewna chińska rodzina kupiła w lokalnym supermarkecie 90 jajek, zostawili je w domu i pojechali na wakacje. A jak wrócili z tych wakacji, to czekała na nich niespodzianka. Po mieszkaniu biegało 70 kurczaków, które się z tych jajek wykluły. Czyli słuchajcie, od teraz, przed każdym wyjazdem na wakacje, 3 razy sprawdzamy, czy na pewno wyłączyliśmy żelazko i czy na pewno żadne jajko samo nie zostało. Radio SK. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este.

0: Ren, czyli Indiana w Radiu SK. A teraz zajmiemy się tym, na czym SK zna się najlepiej.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Wybieramy dla was najlepsze nowości. I teraz naszą antenę przejmuje gość z niesamowitym głosem i który potrafi fajnie grać na gitarze. To Mark Embor prosto z Ameryki. Znacie go z tego hitu. Teraz Mark będzie śpiewał o swoim rodzinnym mieście, czyli o Nowym Jorku. Mark Embor, New York Confident, już teraz na antenie Radia SK. Confident, tu nie chodzi o to, że donosi, tylko o tym, że jest pewny siebie.

0: Ona Marii Lucenzo w Radiu SK. Wielki mecz polskiej piłkarki. Słuchajcie, została gwiazdą w wielkim finale Ligi Mistrzyń. Ewa Pajor strzeliła wczoraj 2 gole dla FC Barcelony i Barsa zgarnęła trofeum. Ja wam mówię, jakby Jan Urban powołał Ewę Pajor do męskiej reprezentacji, to byśmy awansowali na ten mundial. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
4: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimedbud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Hot Grill.
9: Grilla Caliente.
10: Grilla Calda.
11: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zamość to nowe możliwości rozwoju. To nie tylko klasy mistrzostwa sportowego, bilard, piłka nożna, lekkoatletyka czy zapasy. To także boccia dla osób z niepełnosprawnością. W SMS Zamość jesteśmy także przyjaźnie nastawieni do nauczania domowego w sytuacjach, kiedy twoje dziecko nie może uczęszczać do szkoły, a chce przystępować do egzaminów klasyfikacyjnych pod opieką profesjonalnej kadry. SMS Zamość Młyńska 27 www.smszamost.pl.
14: Masz furę, rozbiłeś furę. A C-Link 4.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundurówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: I po reklamie.

Ailinium i Ellie Goulding w Radio SK. Numer idealny do niedzielnego odpoczynku. A ten gość nie odpoczywa. On jedzie już od prawie 50 godzin. Jedzie przez Polskę rowerem z Zakopanego do Gdańska i do celu już niecałe 80 km. Łatwo Gang, znany youtuber, prowadzi transmisję na żywo i zbiera pieniądze dla chorych dzieci. Udało już się zebrać 12 milionów dla Maxia, a teraz trzeba zebrać 3,5 miliona dla Adasia. I to się prawie uda, bo na liczniku zbiórki 2 800 79 000. I słuchajcie, znane firmy się prześcigają, kto da więcej. Aktualnie na prowadzeniu znany catering dietetyczny 868 tysięcy. Także drodzy przedsiębiorcy, my was nie podpuszczamy, ale nie przebijecie tej kwoty. Każdy może się dorzucić, link do zbiórki jest w opisie transmisji, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik. Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
8: Mamo, to łóżko skrzypi!
9: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
10: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
11: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
8: O, już nie skrzypi.
9: Wylawi, majówkowa decyzja życia.
10: No, teraz to można odpocząć.
7: Wylawi, miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
8: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
9: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
11: Po co?
9: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
11: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
9: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
12: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
15: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
14: Ci, co ją znają, reagują.
15: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
16: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Kompromitujecie się, odpowiada premier. Polityczna burza po siłowym wejściu służb do rodzinnego mieszkania prezydenta w Gdańsku. Doszło do tego po fałszywym zawiadomieniu o pożarze. Przemysław Czarnek w nagraniu w sieci odniósł się do rządowej narady o tym zdarzeniu.
20: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
19: A sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja. Teraz Ukraina. W ostatnim ataku na Kijów ucierpiał klasztor prowadzony przez polskich zakonników. Chodzi o klasztor dominikański, działającą przy nim uczelnię teologiczną. Eksplozje powybijały szyby i wyrwały drzwi. Nikomu nic się nie stało. A w piłkarskiej ekstraklasie wszystko już jasne, a dziś poznamy rozstrzygnięcia w pierwszej lidze. W niej wiemy już, że bezpośredni awans wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Awans wywalczy jeszcze jedna drużyna, którą wyłonią baraże. W nich na razie pewni udziału są Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Wszystkie spotkania ostatniej kolejki rozpoczęły się pół godziny temu.
1: Czyli co, za kilka godzin piłkarze zaczynają wakacje, a my korzystamy z wolnego niedzielnego popołudnia, spieszyć się nie trzeba. To jest idealny moment, żeby wyskoczyć z rodzinką na spacer w oczywiście ładnych ubraniach niedzielnych, prawda? Teraz można. SK dokłada hity na czasie, za chwilę będzie hicior od Britney Spears, Męskie granie też się pojawi i ja się pojawiam. Łukasz Zduńczyk, cześć! A tak w ogóle to dajcie znać, co tam u was miłego się dzieje w to niedzielne popołudnie. Może właśnie spacer i jakieś lody rodzinne? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a teraz PZ się z nami buja.

0: Britney Spears, Babe, to jest Radio SK i to są hity na czasie. Przed chwilą was zapytałem, co tam u was miłego w to niedzielne popołudnie. Już żałuję, że zapytałem, Magda.
1: No ja nie mam miłego popołudnia, właśnie wracamy z niedzielnego obiadku u rodziców. Zatrzymała nas policja, 9 punktów i 800 zł mandatu.
0: Magda, zrobiłaś bardzo dobry uczynek, bo w tym czasie policja mogłaby zatrzymać innego kierowcę, prawda? A poza tym, jak wzorowy obywatel, wsparłaś budżet państwa. Co ciekawe, zapłaciłaś większy mandat niż ten Ukrainiec, co wjechał samochodem nad morskie oko. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, polecam szczegóły na sk.pl.

0: All of the Chainsmokers i May Stevens to niedzielne hity na czasie w Radiu SK. Mówi się, że kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. To Ania mówi, że kto nie ma w głowie, ten każe córce jechać samochodem kilkaset kilometrów.
1: Cześć Radio SK, pozdrawiamy z trasy S8. Właśnie jedziemy 260 kilometrów, żeby zawieźć moim rodzicom walizkę, której zapomnieli z domu. Ha. Pozdrawiamy rodziców.
0: Ha. Ania, teraz się możesz zemścić na rodzicach za te wszystkie lata, pokonać ich własną bronią i powiedzieć, dobrze, że głowy nie zapomnieliście, a o telefonie to jakoś zawsze pamiętacie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła.
4: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
5: SK Live. Remix.
4: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie od 22. stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Live. Remix. Już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: Robimy wakacyjną atmosferę. Kuba i Kuba w Radiu SK. Zostańcie z Eską za chwilę, najnowsze newsy. No i będą dobre wieści z Paryża. Naszym tenisistkom dobrze poszło na start French Open. No i sprawdzimy też, jak idzie Łatwo Gangowi. Przypomnę, youtuber jedzie z Zakopanego do Gdańska i zbiera pieniądze dla chorych dzieci.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
15: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
17: A cappuccino też za siódemkę?
18: Też.
17: A flat white?
18: Też.
17: A...
18: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
19: Chcecie wygrywać więcej?
20: Tak!
19: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
20: Ale to kręci!
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
22: Barbara, kupiłem taniej!
23: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
24: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
25: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
26: Jest 7 miejsc.
25: I rower, i mój kocyk. No i buba.
27: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
28: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
29: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
30: To będzie ostatnia reklama.
31: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
32: I po reklamie.
0: Zamość na czasie.
1: I Monika Kowalewicz w programie m.in. inscenizacja legendy stołu szwedzkiego, potyczki i pokazy fechtunku, historyczna żonglerka flagami czy warsztaty kaligraficzne. To i wiele więcej czeka na uczestników tegorocznego 22. szturmu twierdzy Zamość. Zainauguruje go konferencja o promocji miejsc poprzez dziedzictwo kulturowe i historyczne, a na scenie grupa Zazula, przedstawicielki młodej sceny folkowej, które łączą słowiański biały śpiew z nowoczesnymi brzmieniami. Szykujcie się też na pokazy sokolnicze czy tradycyjne już widowiskowe dzienne i nocne bitwy. Wszystko to od 12 do 14 czerwca w Zamościu. Do programu imprezy będziemy jeszcze zaglądać, więc koniecznie bądźcie z nami.
2: Zbliża się 18, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Nadal zablokowana jest krajowa dziesiątka koło Torunia. W Głogowie w zderzeniu dwóch osobówek zginęła jedna osoba, a sześć, w tym pięcioro dzieci, zostało rannych. Tu musicie nadal korzystać z objazdu. Problemy także na krajowej 60C Trójce na Lubelszczyźnie. Na trasie Siedlce-Łuków zderzyły się trzy samochody. Droga w obu kierunkach jest nieprzejezdna. Powoli do celu jedzie za to Łatwogang. W czasie jego rowerowego przejazdu przez całą Polskę trwa właśnie zbiórka na leczenie Adasia. Potrzeba 3,5 miliona złotych. YouTuber na trasie może liczyć na spore wsparcie.
3: Jest niesamowity, akcja jest wspaniała, poruszyła całą Polskę.
4: Też jeździłem troszeczkę na rowerze, dłuższe dystanse, takie do 100 kilometrów, więc wiem, jakie to jest wyzwanie, jakie to jest poświęcenie.
2: Mówili mieszkańcy Grudziądza, w czasie akcji udało się już zebrać 12 milionów złotych na leczenie Maxa. Na koniec jeszcze zaglądamy do Paryża, bo ruszył w nim wielkoszlemowy turniej Roland Garros. Awans do drugiej rundy wywalczyła dziś Magda Linet, która po trzech setach wygrała z Czeszką Teresą Walentową. Awans ma też Magdalena Fręch, której rywalka skreczowała. A jutro zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza.

0: Reklama.
1: Hot grill.
2: Grilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie.
7: Po 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywny.

0: A właśnie, że pasuje.
1: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
2: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundurówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: I po reklamie.

0: Bajka. Reklama.
1: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
3: Blik. Masz furę, rozbiłeś furę.

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
13: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora. Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
2: Tak, w galerii Revia Park.
1: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy. Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
3: Szczerze powiem, że jakby nie tartak, grysztatowym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519-764-734.
1: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
4: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundrówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Cię zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
8: I po reklamie.

0: Polska Zamość. Reklama.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103 obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602-501-772.
5: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519 764 734. Zapraszamy.
6: Swoje.

0: Uwaga! Już teraz szkolenie chemizacyjne dla rolników. Telefon 84 639 39 70. Szkoła Nauki Jazdy Cabrio. Zapraszamy!
1: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: I po reklamie.

Radio SK. Don't hesitate.

0: Dzisiaj regionu z tego tygodnia czas rozpocząć. Monika Kowalewicz, kłaniam się i zapraszam. Jest umowa na przebudowę ulicy Koszary w Zamościu. Pracami zajmie się lokalna firma wyłoniona w przetargu. O zakresie prac mówi Mateusz Michalski z firmy, która zajmie się remontem.
1: Będzie to przebudowa co prawda 3 odcinków na osiedlu Koszary. Zakres przebudowy będzie gruntowny, bo będzie wymieniana zarówno podbudowa całej nawierzchni, nowe nawierzchnie, chodniki, parkingi. Dodatkowo zostanie wymieniona również i przebudowana infrastruktura podziemna, kanalizacja deszczowa, więc zakres robót dosyć duży. Jak każda inwestycja niesie ze sobą różne nowości, miejmy nadzieję, że nie napotkamy na żadne problemy i inwestycja pójdzie sprawnie i terminowo, a nawet może uda się skończyć to przed czasem. Na pewno będą etapowe wyłączenia odcinków dróg. Pierwszy etap zamknięcia drogi wprowadzamy z dniem 1 czerwca. Będzie to odcinek drogi od głównego wjazdu, czyli od samolotu, do połowy drogi w lewo, czyli przy hotelu. Także ten odcinek będzie wyłączony z ruchu. Objazd będzie można dojechać do zarówno hotelu, jak i do szkoły przez ulicę Kamienną i bocznymi ulicami będzie objazd wyznaczony. Postaramy się jak najszybciej, planowany okres to jest około miesiąca, dwóch. Tak jak wspomniałem, wiąże się to z wymianą infrastruktury podziemnej, później całej podbudowy i zrobienia nawierzchni. Oczywiście w miarę możliwości będziemy ruch udostępniać, odcinki wybudowanej drogi dla ruchu lokalnego, więc postaramy się, aby ta inwestycja przebiegła w miarę sprawnie i bezpiecznie, komfortowo dla wszystkich.
2: Prezydent Zamościa, Rafał Swolak.
3: Ja się cieszę, bo to wygrała nasza lokalna firma i tutaj mamy z nimi bardzo dobrą współpracę i cieszę się, że to jest nasza firma, bo to też i miejsca pracy dla mieszkańców Zamościa i okolic. Spory zakres inwestycji, będą nowe chodniki, parkingi i infrastruktura podziemna, czyli kanalizacja, której tam nie było.
0: Remont obejmie ulicę Koszary od samolotu na Piłsudskiego do bramy jednostki wojskowej oraz dwie boczne ulice. Będą uprawiać się rośliny w specjalnym tunelu przez cały rok. Znajdą się tam sadzonki owoców i warzyw. Zamojski rolniczak weźmie udział w pilotażowym projekcie. O szczegółach mówi dyrektor placówki Antoni Turzyniecki.
4: My jako szkoła wejdziemy do realizacji tego projektu w następnej kolejności. Na początku będzie przygotowany tunel, będzie przygotowana ziemia wewnątrz. Dopiero szkoła będzie projektować nasadzenia i realizować nasadzenia. Dla szkoły to będzie rozszerzenie bazy dydaktycznej i danie możliwości uczniom zobaczenia, że są inne też możliwości produkcji rolniczej. W tym technologii sprowadzonej m.in. z Chin. Nasadzenia mają być permanentne, dlatego że ten tunel ma funkcjonować całorocznie. Tunel nie będzie stał na terenie szkoły, tunel będzie stał na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Zamościu. Obok terenu, na którym się znajduje szkoła. W sąsiednim terenie. Na pewno będzie inne takiego zadania, szkoła jeszcze nie przeprowadzała. Będzie coś nowego, ale to będzie wyzwanie, być może również nowe doświadczenie, które rolnicy będą mogli przetransferować na swoje gospodarstwa, jeżeli to przyniesie wymierne efekty. W tej chwili jest to na etapie projektowania, więc trudno mi powiedzieć, jakie będą rośliny. Będą różnorodne, dlatego że ten projekt między innymi to jest projekt również badawczy. To będzie we współpracy z lubelskimi uczelniami. W tej chwili trudno powiedzieć, które to będą uczelnie.
0: Pojawi się tunel o długości 50 i szerokości 10 metrów. Konstrukcja stanie niedaleko budynku rolniczaka. Będzie to projekt badawczy, w którym zostanie wykorzystana fotowoltaika i banki energii. Sztuczna inteligencja zaś będzie zarządzać tym tunelem.
5: SK Zamość.
0: W Zawadzie pod Zamościem działa już nowe lokalne centrum sterowania ruchem kolejowym. Położone jest na linii kolejowej 69 między Zamościem a Szczebrzeszynem. Wartość inwestycji to około 130 milionów złotych. Finansowana jest z KPO. O szczegółach mówi Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.
6: Dzięki zastosowaniu zaawansowanych systemów komputerowych po zakończeniu wszystkich prac możliwe będzie kompleksowe sterowanie ruchem pociągów na trzech liniach kolejowych regionu lubelskiego, czyli Zawada Chrubieszów, Zawada Zamość Borta Tylcze, Rejowiec Zawada. Na monitorach komputerowych wyświetlany jest ruch pociągów przejeżdżających przez stację Zawada, a następnie sukcesywnie do 30 lipca również przez stację Zamość, Zamość Szopinek, Zamość Borta Tylcze, Jarosławiec, Miączyn, Werbkowice oraz Chrubieszów. Dyżurni z lokalnego centrum sterowania pełnią również nadzór nad 8

0: wieloma przejezdami kolejowo-drogowymi. Zarówno pociągi, jak i pojazdy drogowe będą widoczne na ekranach systemu sterowania, co znacząco zwiększy poziom bezpieczeństwa. Dodatkowo na wybranych przejazdach, m.in. w obrębie stacji Zabada, w Zamościu, w Werbkowicach i w Hrubieszowie, zainstalowaliśmy nowoczesne urządzenia odpowiedzialne za samoczynne zamykanie rogatek.
1: Lokalne Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym w Zabadzie to ważny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności prowadzenia ruchu kolejowego w województwie lubelskim. Ma przełożyć się też na komfort pasażerów. Zamojskie kino będzie bardziej innowacyjne, poprawi się też dostępność budynku. Dzięki dofinansowaniu z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej widzowie mogą tam liczyć na lepszy obraz. Obiekt dostosuje się też do potrzeb osób niewidomych, mówi dyrektor Zamojskiego Centrum Kultury Filmowej Stylowe w Zamościu Tomasz Jaki.
2: Mam bardzo dobre wiadomości. Projekty Centrum Kultury Filmowej Stylowe w Zamościu otrzymały zielone światło od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 6 naszych inicjatyw zostanie wspartych łączną kwotą ponad 235 tysięcy zł. Większa część dotacji zostanie przeznaczona na nowoczesne technologie. W sali numer 4 zostanie zainstalowany nowoczesny projektor laserowy, a w sali numer 3 pojawi się zupełnie nowy ekran. To oznacza jeszcze wyższą jakość obrazu i lepsze wrażenie z każdego seansu. Stylowym poprawiamy też dostępność. Dzięki pozyskanym środkom kino stanie się bardziej przyjazne dla osób ze szczególnymi potrzebami. W obiekcie pojawi się specjalne kontrastowe oznaczenie, system nawigacji głosowej oraz pętla indukcyjna w kasach. Pozyskane pieniądze wesprą również realizację naszych wydarzeń, które na stałe wpisały się w kalendarz Zamościa.
1: Zamojskie kino otrzymało też wsparcie na 30. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego Sakrofilm, 14. Zamojski Festiwal Filmowy Spotkania z Historią oraz na działalność Klubu Filmowego Senso. A skoro już w temacie zamojskiego kina jesteśmy, to przypomnę tylko, że w ofercie na najbliższe tygodnie, oprócz standardowych projekcji, mamy propozycje na zbliżające się święta. Mowa o Dniu Matki i Dniu Dziecka, które spędzić będzie można przed wielkim ekranem na specjalnych seansach, ale też mamy zapowiedzi przeglądu nowego kina francuskiego. To dla wielbicieli twórczości filmowej prosto z nad Sekwany. Trwa nabór do konkursu kulinarnego Smaki Zamościa i Roztocza. Swoje potrawy mogą zgłosić indywidualni pasjonaci gotowania, szkoły gastronomiczne, koła gospodyń wiejskich i restauracje. Jego celem jest promocja kuchni i tradycji kulinarnych Zamościa i Roztocza, a szczegóły w materiale Violetty Sawy.
3: Wojciech Sachajko, prezes lokalnej organizacji turystycznej Zamość Roztocze. Jak co roku nasza lokalna organizacja turystyczna wraz z Zamojskim Domem Kultury, wraz z miastem Zamość organizuje festiwal produktu lokalnego Smaki Zamościa i Roztocza. Festiwal ten będzie odbywał się w ramach Jarmarku Hetmańskiego. Warto w tym roku wziąć udział w festiwalu, a celem festiwalu są promocja kuchni regionalnej, jest prezentacja potraw, a także produktów kulinarnych, które na Roztoczu są sprzedawane. Dostaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i w tym roku festiwal będzie troszeczkę bardziej bogaty. Między innymi laureaci naszego konkursu kulinarnego będą zaprezentowani w folderze specjalnym, takim kulinarnym, który zostanie wydrukowany właśnie tuż po konkursie. Zechcemy w folderku zaprezentować te potrawy regionalne, które wezmą udział w konkursie kulinarnym. A tu chcę powiedzieć, że właśnie konkurs kulinarny, jak co roku organizowany w ramach Jarmarku właśnie Hetmańskiego, będzie odbywał się w 4 kategoriach. Są to wyroby regionalne, ciasta i desery, a także nalewki i napoje, więc można takie produkty regionalne do konkursu zgłosić, przyjechać właśnie na ten festiwal, zaprezentować. Oczywiście spośród wszystkich zaprezentowanych potraw wybrane przez jury zostaną te potrawy najlepsze i one właśnie zostaną zaprezentowane w folderze, który zostanie wydrukowany po konkursie. Tak, zgłaszać się mogą wszyscy, którzy w zasadzie interesują się naszą kuchnią regionalną, ale przede wszystkim liczymy na szkoły gastronomiczne, liczymy na koła gospodyń wiejskich, ale co najważniejsze, liczymy na naszych restauratorów i zachęcamy ich do tego, ażeby wzięli udział w tym konkursie, ponieważ no, jest to takie podkreślenie tego, że te produkty kulinarne, które biorą udział w festiwalu, można je po prostu spróbować u nas. Jest to wspaniała rzecz do tego, żeby zareklamować swoje posiłki, które w naszych restauracjach, czy to w Zamościu, czy na na Rastoczu są właśnie serwowane. Również w folderze, który zostanie wydrukowany po tym konkursie, chcemy napisać, gdzie realnie można spróbować poszczególnych tych produktów kulinarnych, które z naszego regionu pochodzą. Wszelakie szczegóły dotyczące tego festiwalu produktu lokalnego Smaki Zamościa i Roztocza możecie Państwo pobrać ze strony internetowej Zamojskiego Domu Kultury. Jest tam regulamin, jest tam karta zgłoszeniowa poszczególnych produktów i zachęcamy przede wszystkim do udziału i uczestnictwa. Tu jeszcze zechcę podkreślić, że oczywiście laureaci, najlepsze produkty kulinarne zostaną honorowane nagrodami rzeczowymi. Tutaj również dostaliśmy wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, więc w tym roku te nagrody będą naprawdę bardzo ciekawe. Nasza kuchnia regionalna to przede wszystkim kuchnia oparta na bazie kaszy gryczanej. To kuchnia, która ma w sobie bardzo dużo dziczyzny. Kuchnia z jednej strony bardzo prosta, no bo oparta na tych lokalnych produktach ludowych, ale też kuchnia w dużej mierze wyszukana, dlatego że chociażby miasto Zamość, którą od wieków można było tutaj spróbować naprawdę wyszukanych potraw, gdzie kupcy z całego świata przyjeżdżali do Zamościa i przywozili wszelakie mało znane produkty spożywcze, owoce cytrusowe chociażby. To jest również bardzo ciekawa kuchnia, taka szlachecka, bardzo bogata i chcemy zaprezentować i tą taką kuchnię właśnie wielokulturową, no bo przecież miasto Zamość i cały nasz region to różne nacje, Ormianie, Żydzi, Rusini, ale nawet Grecy czy Anglicy, więc naprawdę mieszanka kultur w naszym regionie i w mieście Zamościu była bardzo duża, stąd i ta kuchnia jest tutaj naprawdę bardzo bogata i zachęcamy do tego, żeby odtwarzać właśnie te niektóre przepisy kulinarne, które gdzieś tu z pokolenia na pokolenie zostały przekazywane i prezentować je w czasie naszego festiwalu Smaki Zamościa i Roztocza. Myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra opcja do zapromowania kuchni regionalnej, ale przez tą kuchnię regionalną zapromowania naszego regionu i zachęcenia przyszłych turystów, którzy do nas przyjadą, do tego, żeby ten region odwiedzili w poszukiwaniu tych specyficznych smaków dostępnych w naszym regionie. Nasza kuchnia jest bardzo smaczna, prosta, mało skomplikowana, oparta na lokalnych produktach. To zresztą nasze jury będzie też oceniało w czasie tego konkursu, jak podany jest dany posiłek, z czego się składa, czy oparty właśnie na tych naszych regionalnych produktach, czy na tych produktach jakichś sprowadzonych skądś. W roku ubiegłym przede wszystkim naszymi laureatami były koła gospodyń wiejskich z bardzo ciekawymi produktami, które zaprezentowały, przede wszystkim ciekawymi nazwami. W kategorii wyroby regionalne pierwsze miejsce zajął cebularz wólczański z fasoli, zrobiony przez koło gospodyń wiejskich wólczanki z Wólki Pokarzowskiej. Drugie miejsce zajął zielone pierogi z bobem, to również KGW z Wielączy. No i pierogi z bobem z KGW w Shoppingu. To były akurat te wyroby regionalne, ale w ciastach i deserach krasiste kulki, tort różana poezja, czy wiśniowe marzenie. Takie nazwy naszych ciast i wypieków miały. Herbata malinowa z patyka. Koło gospodyń wiejskich w Siemierzu taką herbatkę zrobiło i naprawdę dużym uznaniem jeżeli ona została odebrana, tak więc zachęcamy nie tylko koło gospodyń wiejskich. W latach poprzednich m.in. restauratorzy, którzy w swoje menu robili odpowiednią wkładkę z właśnie tymi regionalnymi potrawami. Do tej pory w naszych zamojskich restauracjach, oglądając karty menu, czy też wszelakie nagrody, które dostają nasi restauratorzy, możemy zobaczyć, że certyfikaty po konkursie Smaki Zamościa i Roztocza wiszą gdzieś tam na ścianach i szczycą się tym nasi restauratorzy. Turyści często dopytują o to właśnie, które produkty regionalne są godne polecenia. Otrzymanie takiego certyfikatu jest naprawdę nobilitujące i mówi jednoznacznie turystom o tym, że te produkty są warte spróbowania, że są naszymi produktami regionalnymi. Nie muszą wtedy dopytywać się, które z tych produktów są właśnie nasze, tutejsze, regionalne, tylko już wiedzą to. Nasza kuchnia regionalna faktycznie jest oparta w dużej mierze na kaszy gryczanej, więc pirug biłgorajski, czy też tak zwane łupcie, tutaj regionalnie nazywane, czyli gołąbki z kaszy gryczanej zawijane w kiszoną kapustę, w duże liście kiszonej kapusty. To jest coś, co jest bardzo regionalne. Oczywiście cebularze, często w restauracjach duży nacisk nakładamy na to, żeby produkt faktycznie pochodził z naszego regionu.
1: Zamojski Dom Kultury przyjmuje zgłoszenia jeszcze do 25 maja. Można je przyjąć. przesłać mailem lub pocztą tradycyjną.
4: Eska Zamość News.
5: Jolek Pisała, zapraszam na magazyn radiowy Zamojskie Eski. W tym programie powiem o spotkaniu w sprawie masztu w Płockiem. Będzie też policyjny przegląd zdarzeń.
4: Eska Zamość.
5: I to zaczynamy. W tym tygodniu w miejscowości Płockie odbyło się spotkanie mieszkańców z samorządowcami, specjalistami, przedstawicielem operatora telefonii komórkowej. W Płockiem ma powstać 20-metrowy maszt 5G w pobliżu szkoły. To krótka relacja z tego wydarzenia.
6: Tadeusz Kostrubiec, sołtys miejscowości Płockie. Kiedy był tutaj przedstawiciel tej firmy, ja wskazałem tereny odpowiednie do tego. Tam na Borowinie, gdzie są panele fotowoltaiczne i tam nikt nie mieszka, jest teren niezamieszkały i jest wysoko, teren jest wysoko, że tak powiem, względem tego terenu jest wyżej. Tam nie byłoby żadnych komplikacji. Z kolei tutaj jest na najniższym poziomie i tu jest najniżej w Płockiem, zaraz biją źródła, jest w sąsiedztwie szkoła, przedszkole, dopiero jest wyremontowana szkoła i dzieci zaczynają tutaj uczęszczać, rodzice dają dzieci do szkoły, szkoła zaczyna być liczna, no i stawia nam się tutaj taki fant. Poza tym lotnisko, tutaj jest trasa przelotów i lądowań i ta wieża ma mieć 52 metry wysokości. Jak ze starostwa mi odpisali, to 60 cm wychodzi różnica pomiędzy wysokością prawną, aniżeli ta, która tutaj decyduje. To 60 cm będzie decydowało o ludzkim życiu. Poza tym tutaj jest miejscowy plan zrobiony. Jest dom starców i tutaj ta wieża nigdy nie powinna tutaj powstać. Nie jesteśmy przeciwni. Mamy tereny w Płockiem, gdzie to można zlokalizować. Natomiast tutaj raczej nie powinno to się nigdy wydarzyć. Każdy jeden wie, że masz, to są fale elektromagnetyczne. I dzieci od 3 roku do 15 roku będą pod wpływem tych fal, bo idą, rodzice oddają dzieci na cały dzień tutaj. No i nikt nie chciałby mieć chorych dzieci, tylko żeby te dzieci były zdrowe. Poza tym ludzie tutaj zainwestowali ogromne pieniądze, kupili działki, chcą mieć tutaj spokój, a nie być pod wpływem takich fal elektroenergetycznych. Inwestor się pojawił 2 lata temu, może 2-3, i ja mu wskazałem te tereny, gdzie tego powiadomienia. Wiadomiłem wójta i myślałem, że na tym to się zaprzestanie. A później ruszył proces tutaj, no namówili chyba jednego mieszkańca, że im wydzierżawili te pola, które po prostu no, nie powinni nigdy tutaj być do tego użyczone. Jest to pierwsza, druga klasa gruntu. To nawet, ja wiem, że ustawa o ochronie gruntów tutaj nie obowiązuje, ale nie powinno to tutaj nigdy to zaistnieć, o tak powiem. No nie, jeśli jest pozwolenie na budowę, złożyłem odwołanie do wojewody za pośrednictwem starostwa. Przez starostwo zwróciłem się do wojewody, żeby przyblokować im tą inwestycję. Załóżmy, mamy w Lipsku, czy mamy w Żdanowie. Kto wiedział, nawet sąsiedzi nie wiedzą, że maszt powstał. Przyjeżdża ekipa, montuje maszt, jest amen. I już jest sprawa zamknięta. Dobrze, że akurat dotyczy to mnie. Dotyczy to mnie i ja jestem sołtysem, no i moim obowiązkiem jest powiadomić mieszkańców o zagrożeniu. Jeśli bym zaniechał, to ja bym się źle czuł. Mogliby mieć mieszkańcy do mnie pretensje. A tak nie wiem, jaki będzie skutek, ale przynajmniej będę uczciwy względem swoich mieszkańców.
7: Stanisław Grześko, starosta zamojski. Szanowni Państwo, starosta działa na podstawie prawa i w granicach prawa. Wydaliśmy decyzję na budowę masztu telefonii komórkowej całego obiektu, z uwagi na to, że wszystkie warunki były spełnione i starosta nie mógł wydać innej decyzji, no obliguje go do tego prawo i wydał decyzję na pozwolenie na budowę. Natomiast ta decyzja została zaskarżona przez stronę, a więc zobaczymy, co pan wojewoda zrobi, czy utrzyma w mocy, czy da do ponownego rozpatrzenia. Wie, że starostwo utrzymało decyzję gminy w celu publicznego, a więc na tej podstawie wydało decyzję na budowę. Musimy poczekać na decyzję pana wojewody.
8: Ryszard Wiewiński, wójt gminy Zamość. No niestety, przez to, że nie ma tego postępowania środowiskowego, w którym byłyby no, pewnego rodzaju konsultacje społeczne, bo w postępowaniach środowiskowych jest bardzo szeroki krąg stron postępowania. Tam praktycznie, prawdę powiedziawszy, prawie że każdy właściciel nieruchomości może próbować udowodnić, że to jest jego interes prawny. Natomiast przy pozwoleniu na budowę stronami są tylko sąsiedzi.
9: Jestem zdecydowanie zabudową tego masztu. Wszędzie w mieście, na blokach, w osiedlach stoją, nikomu nic to nie przeszkadza. Warunki techniczne, które są w pozwoleniu na budowę tego, zapewniają, tak? Przez specjalistów określone, zapewniają, że to nie jest szkodliwe. Transmisja skierunkowa, antenowa na 45 metrów nad ziemią nie powoduje, że nam po głowach będzie ta energia elektromagnetyczna fruwać, dlatego jestem za, bo zasięg, mieszkam w tym miejscowości 15 lat, zasięg komórki jest taki, że muszę chodzić po całej swojej posesji i szukać zasięgu. Adam Zomańczuk.
10: Witam wszystkich. Jestem prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania Niedostarzeniu Prawo do Życia. Ministerstwo Zdrowia na petycję dotyczącą 5G odpisało, że jest udowodniono, że jest to bezpieczne. Zapytałem się więc, na podstawie czego tego dowodzą. Napisali mi, że nie wiedzą. Zapytamy się, jaka osoba sporządziła odpowiedź na petycję. Odpowiedzieli mi, że mi nie powiedzą, bo to nie jest osoba publiczna. Jeżeli macie routery w domu, jeżeli chodzą na okrągło i zauważycie, że tracicie odporność wy lub wasze dzieci, zastanówcie się dlaczego. Że nauczyli wszystkich, żeby uzależnić nas od korzystania z technologii bezprzewodowej, nawet jak mamy światłowodem doprowadzony internet do domu. I niestety się na to łapiemy.
11: Teraz dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Antończyk. Stacja, którą budujemy, jest inwestycją celu publicznego z zakresu łączności publicznej. Dlaczego konkretnie w tym miejscu? To pokazuje bardzo mapka, jeżeli chodzi o uwarunkowanie geograficzne. Państwo znacie geografię swojej miejscowości. Tu zresztą na tej mapce widać azymuty, czyli takie strzałki rozchodzące się z tej środkowej stacji. W kierunku, powiedzmy, północno-zachodnim, wschodnim i południowym, mniej więcej. One są skierowane oczywiście tam, gdzie znajdują się ludzie, tam, gdzie mieszkacie Państwo, bo drodzy Państwo, to nie króliki, zajączki czy inne dziwne zwierzątka korzystają z sieci telefonii komórkowej, tylko korzystają z tego ludzie. Realnie dzisiaj zasięg stacji bazowej, taki dający pewność korzystania z sieci, jeżeli chodzi o łącze telefoniczne i internetowe, to jest 800 metrów, 1000, 2 kilometry, to jest maksymalnie, kiedy jest w miarę dobry zasięg, więc stacje muszą być od siebie oddalone maksymalnie o 4 kilometry. 5 kilometrów to naprawdę w płaskim terenie, bez lasu, gdzie możemy sobie pozwolić, więc taka jest też, drodzy Państwo, charakterystyka współczesnej sieci telefonii komórkowej. Są wysokie częstotliwości, które dają duże możliwości przesyłu, ale ograniczają zasięg, praw fizyki się nie da oszukać. Jeżeli chodzi o, drodzy Państwo, odległości od domostw, to jest zestawienie cyfr, najbliższa 97 metrów właściciela, kolejne 130, 160, 180, 153. To są, drodzy Państwo, odległości, które powiedziałbym w kategorii naszych inwestycji legalizowanych w takich obszarach duże, a co najmniej średnie. Większość takich stacji bazowych w takich obszarach jak Państwa usytuowane jest 30-40 km od domostw. Dla nas najlepszym miejscem, powiem otwarcie, byłby środek miejscowości. Tam by była dla nas najlepsza lokalizacja stacji, żeby zapewnić pokrycie, żeby zapewnić możliwość świadczenia usług.
12: Dzień dobry Szanowni Państwo, Mateusz Nowak, Aerokup Ziemi Zamojskiej. Chciałbym może przytoczyć od samego początku, w jaki sposób dowiedzieliśmy się o budowie tego masztu i co się zmieni, kiedy on powstanie tutaj. Bo jak wiecie, maszt będzie miał wysokość ilu metrów? 52 metry, tak? Czyli 52 metry nad poziom terenu to jest zabudowa, która w rejonie lotniska będzie stanowiła przeszkodę lotniczą.
13: Ja jestem przeciw. Dlaczego jestem przeciwna? No ze względu na to, że jest to bardzo blisko szkoły. W szkole będą dzieci, które będą przebywać około 8 godzin dziennie. No nie oszukujmy się, jednak wiemy o tym, że ma to bardzo szkodliwe oddziaływanie na organizm tak młodego człowieka. Więc jeżeli mam wybierać pomiędzy lepszym zasięgiem a zdrowiem swoich dzieci, no to wiadomo, co wybiera każdy rodzic. a nie tylko rodzic, bo uważam, że i wszyscy dorośli chcą być zdrowi. Jeżeli coś takiego powstanie, no to ja osobiście swoje dzieci stąd wypiszę i będą chodzić do miasta, do szkoły, bo jest to niedaleka odległość, a tak jak mówię, zdrowie jest dla mnie ważniejsze, moich dzieci. Liczę na to, że masz tu nie będzie, że nie odbędzie się ta budowa, że mieszkańcom uda się zatrzymać to. Monika.
14: Jestem za, ponieważ nie mamy zasięgu. W dzisiejszej dobie wszystko można nam zaszkodzić, także myślę, że nie będzie przeszkadzać. Piotr.
15: Pracowałem w firmie, która myśmy mieli urządzenia, tak zwane radiotelefony, robione badania odnośnie szkodliwości, bo moc tych naszych nadajników była dużo niższa, ale dla człowieka nie była obojętna i nie jest obojętna. A co to dopiero taki masz, czy trzeba przeciwdziałać, a nie już, to ci mówi, leczyć, nie?
16: Jest tyle wolnych terenów dookoła, dlaczego to nie może być gdzieś indziej? Dlaczego nie przy szkole? No to zależy chyba, kto uważa, jaką szkodliwość ma ten maszt. Ja uważam, że to jest jednak instalacja bardzo szkodliwa. Powinniśmy dbać o swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. To, co widzimy za oknem, też jest ważne. Mnóstwo tych wież powstaje. To są szkaradziejstwa, które bardzo nieładnie wyglądają, psują przestrzeń. To jest obszar Natura 2000 i uważam, że władze powinny bardziej przemyśleć, gdzie taką infrastrukturę stawiają i myśleć o naszym bezpieczeństwie i zdrowiu. To znaczy, z tego, co wiem, to jest infrastruktura w ramach dobra publicznego. Ja tego nie rozumiem. Myśmy nie zostali w ogóle zawiadomieni o tym. Nikt z nas nie wiedział. Dowiedzieliśmy się przypadkowo od sąsiadów, że coś takiego ma stanąć nam niemalże na głowie, bo ja akurat mieszkam bardzo blisko. I przede wszystkim o to mamy pretensje. Nie było żadnych konsultacji, żadnego powiadomienia na zasadzie, że gdzieś jakieś obwieszczenie chyba zostało, prawda, powieszone, więc wydaje mi się, że tak się nie powinno mieszkańców traktować. To wszystko wpływa na nas. Z pewnością staraliśmy się tutaj z sąsiadami porozmawiać na ten temat, co oni na ten temat myślą. Zachęcaliśmy, żeby tutaj przyszli, się wypowiedzieli, jakie mają zdanie na ten temat, żeby nie robiono za naszymi plecami nam takich rzeczy, bez naszej wiedzy. I wbrew naszej woli w sumie, prawda? Beata.
17: Przemek, wpływa to negatywnie przede wszystkim na zdrowie, na infrastrukturę, na nieruchomości. Także są inne akurat miejsca, w których to można bezpiecznie ulokować. Dowiedzieliśmy się około 2-3 tygodnie temu po rozmowie z sąsiadami. Niestety wcześniej akurat nie było to nagłośnione. Po konsultacji z różnymi sąsiadami akurat większość akurat jest przeciwko tego typu inwestycji. Liczymy, że akurat zostanie to przeniesione w inne bezpieczne miejsce, z dala od, że tak powiem, miejsc zamieszkania.
5: Na zakończenie spotkania większość mieszkańców wyraziła stanowczy sprzeciw wobec planowanej budowy masztu telefonii komórkowej we wskazanej lokalizacji. Mieszkańcy dodali, że ich stanowisko wynika z obaw dotyczących potencjalnie szkodliwego wpływu planowanej inwestycji na zdrowie i życie mieszkańców, a także negatywnego oddziaływania na walory krajobrazowe oraz rozwój osadniczy terenu.
4: SK Zamość.
5: W tej części naszego magazynu przyszedł czas na policyjny przegląd zdarzeń z powiatu zamojskiego.
18: Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. W Wielączy na drodze krajowej numer 74 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem ciągnika rolniczego i osobowego Renault. Wstępnie ustaliliśmy, że kierujący ciągnikiem rolniczym jechał od Zawady w kierunku Bodaczowa. Wielączy wykonał manewr skrętu w lewo na posesję. Nie ustąpił przy tym pierwszeństwa przejazdu jadącemu z naprzeciwka kierującemu Renault i doprowadził do zderzenia pojazdów. Ciągnikiem rolniczym kierował 75-letni mieszkaniec gminy Zamość, Renault 35-latek ze Szczebrzeszyna. Obaj kierowcy zostali przetransportowani do szpitala celem wykonania szczegółowych badań. Okazało się, że 35-latkowi nic się nie stało, natomiast kierujący ciągnikiem doznał obrażeń wymagających dalszej hospitalizacji. Policyjne badanie alkomatem wykazało, że uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach dodatkowo okazało się, że 75-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Zamojscy kryminalni zatrzymali 38-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania i 9 listami gończymi. Poszukiwania za mężczyzną były utrudnione, ponieważ 38-latek przez dłuższy czas przebywał poza granicami naszego kraju. Wykonując swoje czynności, kryminalni ustalili, że mężczyzna wrócił do Polski. Natychmiast postanowili sprawdzić adres, pod którym mógł przebywać. Drzwi do mieszkania otworzyła zaskoczona widokiem policjantów znajoma poszukiwanego. Twierdziła, że 38-latek nastolatka nie ma w mieszkaniu, policjanci jednak nie dali wiary jej słowom i słusznie, ponieważ 38-latek przed kryminalnymi ukrył się na balkonie. Chowając się za suszarką z praniem, liczył, że nie zostanie odnaleziony i nadal będzie mógł cieszyć się wolnością. 38-latek został zatrzymany, najpierw trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a później do zakładu karnego, którego tak bardzo chciał uniknąć. Za kratkami spędzi najbliższych 6 lat i 2 miesiące. Do odsiadki ma kary za kradzieże, przywłaszczenia mienia oraz za naruszenie przepisów ustawy o ochronie zwierząt. 67-letnia mieszkanka naszego powiatu zawiadomiła nas o dokonanym na jej szkodę oszustwie. Wyjaśniając, jak doszło do przestępstwa, powiedziała, że dzień wcześniej, przed zgłoszeniem, w godzinach popołudniowych na jej numer stacjonarny zadzwonił mężczyzna. Powiedział, że jest policjantem i poinformował, że syn 67-latki spowodował wypadek. Poszkodowana kobieta jest w złym stanie, nie wiadomo, czy przeżyje. Powiedział również, że rozmawiał z prokuratorem, który zgodził się na załatwienie sprawy za pieniądze. Do rozmowy włączył się również rzekomy syn kobiety, który potwierdził historię o wypadku i poprosił o ratunek. 67-latka uwierzyła w opowiadaną legendę i postanowiła pomóc. Przekazała rozmówcy, że ma w domu około 50 tysięcy złotych, po tym otrzymała instrukcję dalszego postępowania. Zgodnie z zaleceniem 67-latka spakowała pieniądze w reklamówkę i wyrzuciła je z balkonu. Pod balkonem na przesyłkę czekał już mężczyzna, który zabrał reklamówkę i oddalił się. Pokrzywdzona dostała zapewnienie, że syn wkrótce wyjdzie z aresztu. Polecono jej również, aby nie telefonowała do syna, ponieważ jego telefon został zatrzymany na policji. Kobieta dopiero następnego dnia rano zadzwoniła do synowej, która wyjaśniła, że żadnego wypadku nie było. 67-latka zrozumiała, że została oszukana, sprawę zgłosiła zamojskim policjantom. Oszuści również od innych mieszkańców naszego powiatu próbowali wyłudzić pieniądze. Kilku seniorów odebrało połączenia na numery telefonów stacjonarnych. W trakcie połączeń rozmówcy informowali, że ich bliscy mieli wypadek i potrzebują pieniędzy. W niektórych przypadkach zmyślone historie dotyczyły choroby, zakażenia czwartym stadium koronawirusa i pilnej potrzeby kosztownego leczenia. Oszuści wypytywali seniorów o posiadane w domu oszczędności i kosztowności. Do rozmów włączały się inne osoby, fałszywi lekarze, policjanci lub krewni, którzy namawiali seniorów na przekazanie gotówki. Na szczęście seniorzy wykazali się czujnością i nie dali się nabrać na opowiadane historie. O próbie wyłudzenia pieniędzy powiadomili prawdziwych policjantów. Rozmawiajmy z seniorami i informujmy o zagrożeniu ze strony oszustów. Przestępcy bezwzględnie grają na emocjach, wykorzystują samotność i chęć pomocy najbliższym. Podszywając się pod krewnych, przedstawicieli różnych instytucji lub funkcjonariuszy służb wymyślają przeróżne legendy. To od naszej troski i edukacji zależy bezpieczeństwo ich oszczędności. Wspólnie możemy uchronić ich przed manipulacją. Przypominajmy seniorom, żeby nie wierzyli w opowiadane przez telefon historie. Jeżeli ktoś dzwoni z prośbą o pomoc finansową, uczmy bliskich, aby sami oddzwaniali do członka rodziny lub skontaktowali się z kimś zaufanym, by potwierdzić historię. Informujmy ich również, że w razie podejrzanego telefonu powinni odłożyć słuchawkę i od razu zadzwonić na numer alarmowy 112. W ostatnim czasie na drogach powiatu zamojskiego doszło do kilku niebezpiecznych zdarzeń drogowych. W Sitańcu Kolonii kierujący Seatem stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na teren posesji, uszkadzając ogrodzenie oraz zaparkowany na podwórzu pojazd marki Renault. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że Seatem kierował 48-letni mieszkaniec Zamościa. Razem z nim podróżowała 25-latka. Badanie alkomatem wykazało w organizmie mężczyzny prawie 2 promile alkoholu. Nietrzeźwa była także pasażerka. Zarówno kierujący, jak i 25-latka nie odnieśli obrażeń. 48-latek został doprowadzony do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i spowodowanie kolizji drogowej. Natomiast w Chudkowie na trasie Chudków-Suchowola kierujący Volkswagenem uderzył w drzewo. Policjanci wstępnie ustalili, że pojazdem kierował 47-letni mieszkaniec gminy Łabunie. Podróżował sam, jadąc od Suchowoli w kierunku Krasnobrodu. Na łuku drogi prawdopodobnie nie dostosował prędkości do panujących na drodze warunków, stracił panowanie nad autem, zjechał wjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Mężczyzna był zakleszczony w pojeździe. Z wnętrza wydostali go druhowie z ochotniczych straży pożarnych. 47-latek doznał obrażeń, załoga karetki pogotowia przetransportowała go do szpitala. Z uwagi na stan zdrowia kierujący nie mógł zostać zbadany alkomatem. Od mężczyzny pobrano krew, wynik badania wykaże, czy w czasie zdarzenia był trzeźwy. Do wypadku doszło również na drodze krajowej nr 17 na skrzyżowaniu w miejscowości Chomęciska Małe. Tam z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Suzuki, 86-letni mieszkaniec gminy Stary Zamość, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu Audi, który jechał krajówką w stronę Krasnego Stawu i doprowadził tym samym do zderzenia pojazdów. Po zderzeniu samochodów Audi przemieściło się do przydrożnego rowu, a następnie dachowało. Audi kierował 34-latek z powiatu krasnostawskiego. Jemu oraz pasażerce Audi została udzielona pomoc medyczna na miejscu zdarzenia. Natomiast 86-latek z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Kierowcy byli trzeźwi. Dla wielu dzieci i nastolatków internet jest dziś naturalnym miejscem zawierania nowych znajomości. Rozmowy w komunikatorach, mediach społecznościowych czy podczas wspólnej gry online są częścią ich codzienności. Większość takich kontaktów nie niesie ze sobą zagrożenia. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy po drugiej stronie zamiast rówieśnika znajduje się dorosła osoba, która świadomie wykorzystuje zaufanie dziecka. Takie relacje na początku wyglądają bardzo zwyczajnie. Zwykle zaczyna się niewinnie. Zaginięcie dziecka nie zawsze wiąże się z nagłym zdarzeniem. Coraz częściej jego początek ma miejsce nie na ulicy, ale online. Pierwszy kontakt może pojawić się przypadkiem, podczas gry, w formie komentarza pod zdjęciem w mediach społecznościowych, w trakcie rozmowy na czacie albo w grupie poświęconej wspólnym zainteresowaniom. Rozmowy zwykle początkowo dotyczą codziennych spraw szkoły, zainteresowań, emocji czy problemów, z którymi mierzy się młody człowiek. Dziecko ma poczucie, że rozmawia z kimś, kto je doskonale rozumie i akceptuje. Z czasem kontakt staje się częstszy i bardziej osobisty. Rozmówca zaczyna budować relację opartą na zaufaniu, uważności i emocjonalnej bliskości. W wielu przypadkach dziecko jest przekonane, że po drugiej stronie znajduje się jego rówieśnik. Tymczasem rzeczywistość może wyglądać zupełnie inaczej. Jednym z najważniejszych sygnałów ostrzegawczych jest prośba o dochowanie tajemnicy. To właśnie wtedy relacja bardzo często przestaje być bezpieczna. Wspólny sekret może dotyczyć samej znajomości, treści rozmów, przesyłanych zdjęć albo planowanego spotkania. Dla osoby dorosłej taki sygnał zwykle stanowi znak ostrzegawczy. Dla dziecka zdanie "tylko nie mów nikomu" może stanowić dowód wyjątkowej relacji albo bliskości. W rzeczywistości jest to mechanizm, który ma za zadanie odsunąć dziecko od rodziców czy opiekunów. Im mniej wiedzą dorośli, tym większą kontrolę nad relacją zdobywa rozmówca, który znajduje się po drugiej stronie ekranu smartfona czy komputera. Dziecko nawet nastoletnie nie zawsze rozpoznaje zagrożenie. Często kieruje się emocjami, potrzebą akceptacji i chęcią utrzymania ważnej dla niego relacji. Niektóre z dzieci obawiają się reakcji dorosłych, utraty dostępu do telefonu albo ograniczenia czy zakazu korzystania z internetu. Inne nie chcą zawieść osoby, której zaufały. Zdarza się również, że rozmówca wzmacnia poczucie wyjątkowości nawiązanej relacji. Przekonuje dziecko, że nikt inny go tak nie rozumie jak on, że tylko jemu może zaufać. W takich sytuacjach granica między zwykłą znajomością a manipulacją staje się dla dziecka bardzo trudna do rozpoznania. Największym błędem jest przekonanie, że zagrożenie zawsze będzie wyraźne i oczywiste albo łatwe do wychwycenia. Dziecko może być cały czas w domu, a jednocześnie pozostawać w relacji, w której dorośli nie mają najmniejszego pojęcia. Nasz niepokój powinny wzbudzić sytuacje, w których dziecko zaczyna zasłaniać ekran telefonu, przełapane na kontakcie z nieznajomym przez rodzica czy opiekuna, gwałtownie reaguje na prośby rozmowy o aktywności online, unika odpowiedzi na pytania o nowe znajomości albo wyraźnie wycofuje się z dotychczasowych znanych rodzicom relacji. Pojedynczy sygnał nie musi oznaczać zagrożenia. Problem pojawia się wtedy, gdy takich zmian jest więcej i zaczynają tworzyć pewien schemat. Grooming bowiem to proces, w którym dorosła osoba nawiązuje i stopniowo buduje relacje z dzieckiem w celu jego wykorzystania. częściej o charakterze seksualnym, ale też emocjonalnym lub przestępczym. Nie dzieje się to nagle, to rozłożone w czasie działanie oparte na manipulacji i zdobyciu zaufania. To właśnie dlatego tak ważne jest budowanie w dziecku przekonania, że zawsze może powiedzieć dorosłemu o sytuacji, która budzi jego niepokój, nawet jeżeli wcześniej coś ukrywało albo popełniło błąd. W tym przypadku nie chodzi wyłącznie o kontrolowanie telefonu czy komputera. Znacznie ważniejsza jest codzienna rozmowa, podczas której warto dziecko uświadomić, że nie każda osoba poznana w internecie jest tym, za kogo się podaje, oraz nieznajomości zawarte online nie powinny stanowić tajemnicy przed rodzicami czy opiekunami. Równie ważne jest zbudowanie atmosfery, w której dziecko nie będzie bało się powiedzieć o czymś niepokojącym, bo będzie wiedziało, że zostanie wysłuchane i zrozumiane, bez oceniania, bez krytykowania czy ośmieszających je komentarzy, a nie od razu ocenione czy ukarane. W jakich sytuacjach reagować? Nie warto czekać na pewność, że dzieje się coś złego. Reakcja powinna pojawić się już wtedy, gdy zauważymy pierwsze niepokojące sygnały. Najważniejsze to zachować spokój, porozmawiać z dzieckiem i spróbować zrozumieć sytuację. Gwałtowne reakcje, takie jak na przykład odbieranie telefonu czy wprowadzanie zakazu, często mogą spowodować, że dziecko jeszcze bardziej zamknie się w sobie i przestanie mówić o problemach. Jeżeli ktokolwiek z nas ma podejrzenie, że dziecko może być zagrożone groomingiem, należy skontaktować się z policją. Kampania Zaginione, Niezapomniane, realizowana przez polską policję oraz Fundację Itaka, Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, to nie tylko przypomnienie historii dzieci, które nie wróciły do domu, a ich los do dziś pozostaje nieznany. To także działania edukacyjne i profilaktyczne pokazujące, że współczesne zagrożenia często zaczynają się w miejscach, które pozornie wydają się bezpieczne i dobrze znane młodym ludziom. W tegorocznej odsłonie naszej kampanii zwracamy szczególną uwagę na zagrożenia, z którymi dzieci i młodzież mogą zetknąć się w internecie. Już 25 maja, w Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego, którego symbolem jest kwiat niezapominajki, będziemy solidaryzować się z rodzicami wszystkich zaginionych i do tej pory nieodnalezionych dzieci. Kierujący osobowym Volkswagenem knął przez Zamość ulicą Szczebrzeską, nie zważając na obowiązujące znaki określające dopuszczalną prędkość. Policjanci zmierzyli jego prędkość, wynik wykazał 123 km na godzinę, czyli o 73 km więcej niż zezwalają przepisy. Miłośnikiem tak szybkiej jazdy okazał się 41-latek ze Szczebrzeszyna. Za swoje niebezpieczne oraz niezgodne z przepisami zachowanie na 3 miesiące stracił prawo jazdy. Zgodnie z taryfikatorem otrzymał również 2,5 tysiąca mandatu i 15 punktów karnych. Pamiętajmy, że kierowca, który przekracza dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym o ponad 50 km na godzinę, traci prawo jazdy na 3 miesiące. Jeżeli w tym czasie kierowca zostanie przyłapany na prowadzeniu pojazdu, 3-miesięczny okres zostanie przedłużony do 6 miesięcy. To nie koniec uciążliwości dla kierowcy lubiącego szybką jazdę. Za zlekceważenie obowiązujących przepisów czeka go również niemała grzywna w formie mandatu karnego oraz odpowiednia liczba punktów karnych. Pamiętajmy też, że zbyt szybka jazda niedostosowana do panujących na drodze warunków oraz obowiązujących przepisów to potencjalne zagrożenie dla samych kierowców, przewożonych pasażerów oraz innych uczestników ruchu. Kiedy nagle na drodze pojawi się przeszkoda, pędzący z nadmierną prędkością kierujący może mieć zbyt mało czasu na bezpieczną reakcję. Kierowco, zachowaj się rozsądnie i zdejmij nogę z gazu. Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w jednej z miejscowości gminy Słów nad rzeką Por. Zostaliśmy o nim powiadomieni około godziny 15.30. Zgłaszający zadzwonił na numer alarmowy, informując, że zauważył w rzece prawdopodobnie ciało człowieka. Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci oraz inne służby ratunkowe. Po przybyciu funkcjonariusze potwierdzili, że w wodzie dryfuje ciało mężczyzny. W trakcie wykonywanych czynności ustalono tożsamość zmarłego. To 69-letni mieszkaniec Lublina, który wcześniej łowił ryby w rejonie zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna nad rzeką przebywał sam. Prawdopodobnie poślizgnął się i wpadł do rzeki. Brzeg w tym miejscu jest wysoki i stromy, co mogło utrudnić 69-latkowi wydostanie się z wody. Policjanci na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora z prokuratury okręgowej w Zamościu wykonali czynności procesowe. Ciało 69-latka przewiezione zostało do szpitalnego zakładu patomorfologii celem wykonania badań sekcyjnych. Pod nadzorem prokuratora prowadzimy w tej sprawie postępowanie, wyjaśniając dokładny przebieg tego tragicznego w skutkach zdarzenia oraz jego okoliczności. 22 maja na drogach powiatu zamojskiego prowadziliśmy wzmożone wojewódzkie działania prewencyjno-kontrolne pod nazwą Bezpieczny Jednoślad. Policjanci zamojskiego ruchu drogowego kontrolowali, w jaki sposób zachowują się kierujący, zwłaszcza ci, którzy poruszają się rowerami, motocyklami, motorowerami, hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego oraz urządzeniami wspomagającymi ruch. Celem tego typu akcji jest poprawa bezpieczeństwa na naszych drogach oraz zmniejszenie liczby wypadków z udziałem kierujących jednośladami. W czasie akcji policjanci reagowali na popełnione przez kierujących jednośladami wykroczenia, zwłaszcza te dotyczące przekraczania dopuszczalnej prędkości, nieprawidłowego wyprzedzania, nieustępowania pierwszeństwa, jazdę po chodniku czy przejeżdżanie przejścia dla pieszych. Kontrolowali również, czy motocykliści posiadają odpowiednie uprawnienia do kierowania, weryfikowali stan techniczny ich pojazdów oraz trzeźwość kierujących. Mundurowi zwracali również uwagę na wykroczenia popełniane przez kierujących samochodami wobec użytkowników jednośladów. I tak jak w czasie codziennych służb na naszych drogach, reagowali na wszelkie inne niebezpieczne zachowania na drodze. Od początku bieżącego roku na terenie powiatu zamojskiego doszło do 16 wypadków drogowych, w których jedna osoba poniosła śmierć, a 15 osób zostało rannych. W 5 z tych wypadkach brali udział kierujący jednośladami.
5: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: Eska Zamość News.
5: Violetta Sowa, zaczynamy magazyn lokalny Zamojskiej Eski. W tym programie powiemy o jubileuszu pani Krystyny, pacjentki stacji dializ Zamojskiego Szpitala Papieskiego. Powiemy też o przedmieściach zamojskich.
4: Eska Zamość.
5: To zaczynamy. W Zamojskim Szpitalu Papieskim obchodzony był wyjątkowy jubileusz 20-lecia leczenia nerkozastępczego u pani Krystyny. W czwartek 21 maja dyrekcja i pracownicy stacji dializ złożyli pani Krystynie gratulacje, podziękowania oraz wyrazili swoje uznanie za wieloletnią wytrwałość, systematyczność i codzienną walkę z chorobą przewlekłą. Był też tort, kwiaty i dużo uśmiechów.

0: zdrowia i dalszego służycia z nami przez co najmniej 100 lat. Wszystkiego najlepszego.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
2: Wiem, że pani jest pielęgniarką.
3: No mamy dzisiaj wyjątkowy dzień, bowiem mamy pacjentkę, która już 20 lat jest poddawana dializom naszej stacji dializ. Oczywiście szpital robił wszystko, by stacja dializ, która funkcjonuje w szpitalu, przy oddziale nefrologii poddana była remontowi, no i 2 lata temu została oddana w nowej lokalizacji. Myślę, że świetnie wyposażona, posiadająca 20 stanowisk dializacyjnych. Oczywiście również dla pacjentów zakażonych także są tutaj też stanowiska izolowane. Dowód na to, że te 20 lat dializ przez panią Krystynę to najlepszy przykład dla pacjentów, że te dializy to nie są takie straszne po prostu. Trzeba się temu poddać, oczekując oczywiście w kolejce na ewentualny przeszczep, jeśli się znajdzie odpowiedni dawca. Natomiast no, to, że te procedury medyczne i w ogóle samo dializowanie po prostu przedłuża życie, pozwala w sposób normalny funkcjonować. Tutaj myślę, że nasza pacjentka, która ma ten 20-letni staż, no jest najlepszym tego przykładem. Adam Fimiarz, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu imieniem papieża Jana Pawła II.
1: Pani Krysiu, czym dla pani jest ten jubileusz?
4: No święto, bo no nie spodziewałam się, że tyle lat przeżyję, bo to naprawdę w 2006 roku miałam pierwszą dializę i nigdy nie sądziłam, że dożyję tych lat. No ale wszystko się udało i cieszę się, że po prostu no, jestem jeszcze.
1: A jak się pani czuje, pani Krysiu?
4: Akurat wspaniale, bo emocje. No ale dobrze, dobrze. Po tych dializach no, są takie dni, że jest ciężko, no ale to jest życie, ratowanie życia. Ja jak byłam młoda, to miałam problemy, bo były, czy miałam zwężony moczowód. To była przywlekła taka no, choroba, po prostu wada wrodzona układu moczowego i tworzyły się kamienie. I tutaj takie kamienie były duże, że usunięte operacyjnie. Także pierwszy kamień miałam usunięty w 2000 roku. I później zaraz miałam następny kamień, operację na plastykę moczowodu, ale cały czas to były jakieś takie stany zapalne. No i te stany zapalne doprowadziły do tego, że po prostu pojawiła się niewydolność. Zawsze badano mi jedną nerkę. Wydawało się, że tylko ta nerka jest chora, ale później już jak miałam wykonaną takie badanie scintygrafię, to okazało się, że i ta druga nerka przy tej chorej wysiadła. No i jeszcze kilka lat to nie dializowałam się, a właśnie w 2006 roku już doktor zadecydowała, że muszę mieć dializy. Pierwsze to miałam takie dializy otrzewnowe, także dializowałam się w domu. To była ciągła dializa otrzewnowa w domu, także dializowałam się na tych dializach przez 9 lat. To właśnie ciągnęłam bardzo długo te dializy, no bo chciałam jeszcze pracować. No i pracowałam, bo no chciałam jeszcze, żeby dzieci się wyszkoliły i kilka razy byłam kwalifikowana do przeszczepu, ale zawsze coś tam było nie tak. No i tego przeszczepu nie miałam. Przeszłam różne takie choroby, także i chorobę nowotworową, to musiałam odczekać. No cały czas coś było na przeszkodach i no, tego przeszczepu nie było. No, dializy przyjeżdżamy 3 razy w tygodniu. Tak jak ja, no to we wtorek, czwartek i sobota. No i tutaj podłączane jesteśmy tak w 7:30 i 3,5 godziny trwa dializa. Jakoś jeszcze... się dobrze prowadzę chyba.
1: Jeszcze sporo przed panią, pani Krystyna.
4: Oj, no tak, mam wnuki. Jeszcze bym chciała zobaczyć, jak rosną. Najmłodsza wnuczka ma 9 miesięcy. A kiedyś jak tylko zaczęłam dializować, to dla mnie była trauma. Po prostu nie mogłam się z tym pogodzić i tak zawsze mówiłam, że wnuków nie doczekam, a mój wnuczek najstarszy już ma 13 lat. No i doczekałam tych wnuków i się cieszę z każdego przeżytego dnia.
0: Dariusz Dębicki, jestem kierownikiem stacji dializ oraz lekarzem kierującym oddziałem nefrologii. Dializoterapia jest metodą leczenia nerkozastępczego. Jest to jeden z rodzajów. Może być dializa otrzewnowa, może być dializoterapia, hemodializa albo też przeszczep nerek. Oczywiście najbardziej komfortową formą leczenia dla pacjenta jest przeszczep narządu. Natomiast w momencie, kiedy pacjent z powodów innych chorób, które towarzyszą podstawowym podstawowej chorobie nerek nie może być zakwalifikowany do leczenia przeszczepem, pozostają dwie metody: dializy otrzewnowej bądź też hemodializy. Oczywiście obie metody zapewniają długotrwałe życie pacjenta, ale z pewnymi ograniczeniami. Decydując się na dializę otrzewnową, pacjent musi chętnie współpracować z zaleceniami lekarzy. Musi wykonywać wymianę płynu dializacyjnego 4 razy dziennie w obrębie własnego domu. Do tego musi mieć dostosowane odpowiednie warunki higieniczne, samodzielną łazienkę, dostęp do wody. To są pewne ograniczenia. Dla pacjentów, którzy nie są zdolni do tego, aby samodzielnie wykonywać wymiany, chociażby z powodów ortopedycznych, niedowłady rąk czy niedowidzenia, pozostaje jedynie metoda hemodializy. Tutaj obwarowania są dużo trudniejsze. Pacjent musi mieć wykonywane zabiegi przynajmniej 3 razy w tygodniu. Na te zabiegi dowożony jest transportem sanitarnym. Ten transport nie leży po jego stronie. Niemniej jednak musi poświęcić część swojego czasu, życia na przebywanie w ośrodku dializ. Są to około 3-4 godzin plus dojazd, a więc wiadomo, że uwarunkowania są dużo trudniejsze. Aby taki zabieg wykonać, musi być dostęp naczyniowy. Dlatego, że metoda dializy, hemodializy polega na tym, że krew pacjenta wyprowadzana jest na zewnątrz, następnie filtrowana przez specjalne filtry i powraca do pacjenta. Nie ma żadnych strat, ale aby prawidłowo leczyć i pacjent, aby nie miał poczucia zatrucia mocznicowego, musi ten zabieg odpowiednio długo trwać, około 3-4 godzin leżenia na łóżku. W tym czasie może zajmować się swoimi rzeczami, może słuchać muzyki, oglądać telewizję, czytać książki, nawet i spać, aczkolwiek tego nie zalecamy. Lepiej, aby pacjent w tym okresie czuwał. Jeżeli chodzi o czas terapii dializami, on bywa zmienny i różny. Wynika to po części ze stanu zdrowia pacjenta. Nie ukrywam, że aktualnie pacjenci, którzy są dializowani, ich średnia wieku jest nieco wyższa. Wiele lat temu z powodu ograniczeń dostępu do hemodializy kwalifikowane były przede wszystkim osoby młodsze, które dłużej by rokowały do przeżycia. Aktualnie kwalifikowani są wszyscy, którzy tej metody wymagają, ale w większości są to osoby w wieku podeszłym, 60, 70, nawet 80 lat. I czas przeżycia na dializach bywa różny. Oczywiście osoby starsze z racji współchorobowości, ten okres przeżycia bywa krótszy, ale osoby, które w młodym wieku niestety doznają choroby nerek i muszą być hemodializowani, mogą przeżywać na dializach bardzo wiele lat, czego przykładem jest nasza jubilatka, 20 lat w hemodializoterapii.
1: A z jakich powodów pacjenci muszą korzystać z tej dializoterapii?
0: No niestety, choroby nerek często są chorobami niemymi. Pacjent nie spodziewa się, nie wie, nie ma poczucia choroby. Raptem dowiaduje się po wykonanych badaniach biochemicznych, że coś jest nie tak z jego nerkami. Najczęściej dowiaduje się, że kreatynina jest podwyższona. No i tutaj pojawia się zaskoczenie. Jak to? Ja się dobrze czuję, nie mam żadnych objawów, nic mi nie dolega. Ja nie mam chorych nerek, nic mnie nie boli. Właśnie problem polega na tym, że są pewne objawy, na które pacjenci nie zwracają uwagi. Często chorzy pacjenci mają poczucie choroby wówczas, kiedy jest ból. W przypadku nerek tak niestety nie ma. Nie zwracają uwagi na przykład na to, że musi wstawać częściej oddawać mocz, że musi wstawać w nocy oddawać mocz. Nie zwracają uwagi na to, że na przykład ciśnienie jest trudne do uregulowania, że pojawia się duszność, pojawiają się obrzęki. Nie łączą tego w ogóle z chorobami nerek. Dopiero konfrontacja z wynikiem badania biochemicznego, podwyższony poziom kreatyniny powoduje, że czują się zaskoczeni swoją chorobą. Tak ważne jest zatem monitorowanie stężenia kreatyniny. Aktualnie praca lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej powoduje, że częściej na to jest zwracana uwaga, że częściej pouczają pacjentów, kierują do nefrologa i w tym momencie mamy do czynienia z pacjentami, który już ma świadomość swojej choroby, ale dalej nie ma poczucia choroby. Najczęściej oczekuje otrzymania leku na kreatyninę. To jest błędem, dlatego że kreatynina jest tylko wskaźnikiem, który pokazuje, jak te nerki funkcjonują. My nie leczymy samej kreatyniny, my leczymy całego pacjenta, który ma niewydolność nerek.
1: A co zrobić, panie kierowniku, żeby nie zachorować? Nie mieć problemu z nerkami. Czy jest taka jakaś szansa na to?
0: Jest to niezmiernie trudne, dlatego że choroby nerek, czy niewydolność nerek, to nie jest sama choroba, to jest często zespół objawów chorobowych wynikających z wielu innych chorób. I teraz tak, na pewno chcąc dbać o nasze nerki, powinniśmy przyjmować systematycznie określone objętości płynów. To powinno być co najmniej 1,5 do 2 litra w ciągu doby, natomiast w sytuacjach wzmożonej utraty, kiedy jest upalne lato, albo kiedy są wymioty bądź biegunki, wówczas tej wody należy spożywać więcej, podobnie w stanach gorączkowych z uporczywymi potami. To jest przede wszystkim ta odpowiednia objętość wypijanych płynów. A co do pozostałej profilaktyki? No cóż, trzeba zwracać uwagę. Mamy nadciśnienie, leczmy je prawidłowo, żeby wartości ciśnienia były w normie. Jeżeli mamy cukrzycę, leczmy ją prawidłowo, stosujmy się do diety, aby glikemie nie przekraczały wielokrotności normy. To samo dotyczy osób z niewydolnością krążenia. Wtórnie do niewydolności krążenia, ponieważ zmniejsza się ilość objętości krwi, która przepływa przez nerki. Często widzimy i obserwujemy podnoszenie się wskaźników nerkowych, a tożsame jest z niewydolnością nerek. Następna rzecz. Nienadużywanie leków przeciwbólowych, dlatego że część z leków przeciwbólowych, zwłaszcza te niesterydowe przeciwzapalne, które tak chętnie są stosowane w leczeniu bólu, niestety w nadmiarze uszkadzają nerki. Następna rzecz, unikanie przeziębień. To łatwo powiedzieć niż to zrobić, ale zarówno infekcje bakteryjne, jak i wirusowe mogą doprowadzać do kłamkowych schorzeń nerek i w konsekwencji do niewydolności nerek. Właściwie to strefa profilaktyki jest olbrzymia, ale trudno nad wszystkim zapanować. Trzeba przede wszystkim tak myśleć o odpowiedniej ilości wypijanych płynów i kontrolować je, wykonać sobie analizę moczu, bo z niej naprawdę dużo można wyczytać. No i poziomy kreatyniny, ale poziom kreatyniny to często już jest za późno.
1: Ostatni no, tak zauważamy, że jest więcej pacjentów, którzy na przykład chorują na nerki.
0: Jeżeli chodzi już o tą końcową fazę, kiedy my widzimy pacjenta, który wchodzi w strefę niewydolności nerek wymagającej dializoterapii, to średnia jest mniej więcej taka sama. Co roku około 30 osób nowych włączamy do programu wymagających tego leczenia. Natomiast czy jest większa zachorowalność? Ogólnie nie mogę tego powiedzieć. Nie mam danych statystycznych, bo tutaj trzeba by sięgnąć do roczników. Najbardziej chyba taką przykrą sytuacją jest, kiedy zarówno pacjent, jak i my dowiadujemy się nagle o tym, że istnieje taka potrzeba. W momencie, kiedy pacjent jest przygotowany i świadomy, nie lęka się tak swojej choroby. My staramy się wytłumaczyć, na czym polega istota tego schorzenia. I on jest przygotowany na to. Łatwo też udzielić wskazówek, które pomogą mu cofnąć jak gdyby progres choroby. Natomiast w momencie, kiedy trafia do nas pacjent już w okresie tej skutkowej niewydolności nerek, no trudno, wtedy już cokolwiek zrobić i pozostaje tylko ta metoda leczenia nerkozastępczego, ale dobrze, że ona jest.
1: Nie pytanie, ile obecnie jest pacjentów właśnie, którzy korzystają ze stacji?
0: Jest około 95 pacjentów leczonych metodą hemodializy, kilku pacjentów metodą dializy otrzewnowej, ale to, co jest istotne, to to, że no w ciągu tygodnia włączamy 3-4 nowych pacjentów. To jest dużo. Oczywiście te osoby, które są bliżej ościennych stacji dializ, Hrubieszowa czy Tomaszowa, po rozpoczęciu dializoterapii u nas są przekazywane do tych ośrodków, aby czas dojazdu był skrócony. Natomiast osoby, które są z rejonu tutaj Załoszczyzny czy Biłgoraja, no, trafiają do nas i są dowożeni. I tak trasa trwa już kilkadziesiąt lat.
5: Warto przypomnieć, że publiczna stacja dializ działa w Zamojskim Szpitalu Papieskim i zapewnia pacjentom specjalistyczną opiekę w zakresie leczenia nerkozastępczego. Stacja funkcjonuje od 1996 roku, a obecnie mieści się w zmodernizowanych pomieszczeniach oddanych do użytku po remoncie przeprowadzonym w 2023 roku.
6: SK Zamość.
5: Teraz w naszym magazynie powiemy o przedmieściach Zamościa.
7: Dzień dobry, Dominika Lipska, Stowarzyszenie Turystyka z Pasją. Na przedmieściach może troszeczkę świeższe, nowsze te zabytki, ale czy ciekawe miejsca, ale także można je odnaleźć. I dzisiaj chyba się skupimy tak bardziej na przedmieściu lwowskim tak zwanym i w takim dużym, szerokim ujęciu. Tak naprawdę to przedmieście też ma wiele ciekawych miejsc, które czasami nie są widoczne.

niemniej jednak takowe informacje też można znaleźć. Co ciekawe, być może Państwo słyszeliście, że po śmierci bezpotomnej Jana sobie Pana Zamoyskiego wybuchła wojna o ordynację. Było to w roku 1665. Tak naprawdę Zamościem rządziła Gryzelda z Zamoyskich Wiśniowiecka, żona Jeremiego Wiśniowieckiego, matka jednego z polskich królów, Michała Koroguta Wiśniowieckiego. I przynajmniej zgodnie z przepisami ordynackimi, ordynatem na Zamościu powinien nowym właścicielem miasta i ordynacji zamojskiej powinien zostać Zdzisław Zamojski, tak upraszczając całą sprawę, kuzyn Jana sobie Pana Zamojskiego, a kolejny w kolejce do dziedziczenia był jego syn Marcin. Natomiast tak się od razu nie stało, dlatego że Gryzelda stwierdziła, że ona by chętnie przejęła tę ordynację. Tak samo stwierdził syn siostry sobie Pana i Gryzeldy, Joanny Barbary, która wyszła za koniec polskiego, jednego z paniów koniec polskich, i razem z nim miała syna Stanisława, i to samo wymyślił Stanisław koniec Polski. To samo wymyśliła żona, była już wtedy Jana sobie Pana Zamojskiego, słynna Marsieńka Sobieska, ale ona primo voto, czy z pierwszego małżeństwa, była Zamojska, ale wtedy już Sobieska, dlatego że ona nie wytrzymała roku żałoby po śmierci Jana sobie Pana Zamojskiego i 5 tygodni później została żoną Jana Sobieskiego. I ona też stwierdziła, że chce ordynację. No i tak naprawdę te takie zatargi, batalie, czy sądowe, czy wojskowe wręcz nawet, szczególnie tutaj pomiędzy Zdzisławem i Marcinem Zamojskimi, a koniec polskimi się odbywały. Natomiast kiedy przyznano Marcinowi Zamojskiemu ordynację zamojską, to pierwsze tak jakby zaprzysiężenie jego było właśnie na tym przedmieściu, w tym rynku świętokrzyskim. Dopiero później on przejął miasto Zamość. Ale tutaj nie mówię o Zdzisławie Zamojskim, dlatego że okazuje się, że prawdopodobnie Zdzisław Zamojski podczas tej całej walki o ordynację został utruty. Więc to na pewno jest jedno z ciekawych miejsc i tak naprawdę, kiedy wyjdziemy sobie ulicą właśnie obecną partyzantów, to też możemy napotkać szereg ciekawych miejsc, bo zaraz paręnaście metrów za bramami lwowskimi jest budynek dawnego Banku Polskiego. To jest budynek, który powstał w latach 30. XX wieku, wzniesiony właśnie za wtedy astronomiczną kwotę, był bodaj 600 tysięcy złotych, o ile dobrze pamiętam. I tam znajdowała się właśnie siedziba banku. Ciekawa znów sprawa. Otóż, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale tak naprawdę odrodzona Rzeczypospolita po reformach Grabskiego w 1924 roku miała zabezpieczenie w złocie wszystkich wydrukowanych pieniędzy. To się nazywało, że miała utrzymany parytet złota. I kiedy przyszły te ciężkie czasy, kiedy było już tuż przed wojną, mówię o II wojnie światowej, czyli mówimy o gdzieś tam sierpień 1939 roku i wrzesień, w zasadzie początek września, to postanowiono to polskie złoto ewakuować. Zostało to podzielone na kilka transportów i część właśnie tego polskiego złota trafiło do Zamościa, do budynku Banku Polskiego, ze względu na to, że był to jeden z najlepiej zabezpieczonych banków w Polsce i też obecnie jest tutaj Urząd Miasta Zamość, Wydział Gospodarki Komunalnej, czy i podobnież jeszcze w piwnicach owego budynku zachowały się zabezpieczane specjalnie drzwi, także to też takie bardzo, bardzo ciekawe miejsce. Przesuwając się, idąc dalej ulicą właśnie Partyzantów, kręcając, odbijając w ulicę Połowiaków, możemy dojść do przystanku kolejowego, do stacji kolejowej Zamość Starówka. Natomiast on jest już w bardzo bliskiej odległości wytyczony od dawnej rampy buraczanej. No i tutaj z tym wiąże się bardzo taka tragiczna historia z II wojną światową, dlatego że to tam byli transportowani Żydzi, tamtędy właśnie ładowani na pociągi i wywożeni dalej do obozów pracy czy zagłady. No ale to też jest na pewno takie miejsce, które warto wspomnieć, szczególnie jeżeli ktoś interesuje się tą właśnie historią II wojny światowej, to warto to miejsce odwiedzić. No i zaraz, równolegle do linii kolejowej, mamy ulicę Generała Orlitz-Reschera. Jeżeli Państwo chcielibyście mieszkać w Zamościu modnie w dwudziestoleciu międzywojennym, to podobnież był to najmodniejszy adres w Zamościu. Stąd też po dzień dzisiejszy możemy tam oglądać przepiękne wille właśnie pochodzące z dwudziestolecia międzywojennego. Czasami troszeczkę młodsze, czasami troszeczkę starsze, ale dalej są do zobaczenia piękne ogrody. Dawniej przy ulicy Generała Orlitz-Reschera rosło bardzo dużo akacji i niektórzy historycy nawet mówią, że drzewem miasta Zamościa jest właśnie akacja. Zresztą po dzień dzisiejszy już może troszeczkę ograniczony i w ograniczonym rozmiarze, ale w okresie kwitnienia ten zapach akacji unosi się po Zamościu i gdzieś tam możemy sobie wspomnieć te dawne czasy, kiedy tych akacji było naprawdę w Zamościu bardzo dużo. Idąc dalej też ulicą Partyzantów, warto ogólnie przyjrzeć się, bo jeszcze troszeczkę, one już powoli nikną, ale tak naprawdę, czy odchodząc trochę w boczne uliczki, odchodzące od ulicy właśnie Partyzantów, można zobaczyć stare jeszcze domy drewniane, przepiękne w niektórych miejscach drzwi, przepięknie rzeźbione, które niestety coraz częściej niszczą.

0: Niemniej jednak dalej one są do zauważenia. Później już blisko Nowego Miasta mamy wieżę ciśnień, która również jest zabytkowa. Na szczęście została zachowana przez inwestora, który miał oczywiście taki nakaz, natomiast przez inwestora, który budował bloki, więc tą drewnianą wieżę ciśnień także można oglądać. I idąc dalej, wchodzimy na rynek Nowego Miasta. Rynek taki standardowy, podzielony na 4 kwartały, natomiast też z tym rynkiem jest związana ciekawa historia, dlatego że tak naprawdę to, co my teraz widzimy, jeżeli chodzi o ten współczesny wygląd przedmieść zamojskich, wynika tak naprawdę z tego, co działo się tutaj w XIX wieku, kiedy to w XIX wieku Zamość był twierdzą rządową, kiedy tutaj rządzili wojskowi i tak naprawdę nie mamy tych zabytków wcześniejszych niż tam wiek XIX, w zasadzie druga połowa XIX wieku, zasadniczo, ze względu na to, że przez wiek XIX do roku 1866 na przedpolu twierdzy był zakaz budowania czegokolwiek w odległości 1,5 km. Stąd też wynika to, że ja, jak Państwu opowiadam, to głównie opowiadam właśnie o tych takich troszeczkę nowszych czasach. Niemniej też te historie, myślę, są bardzo ciekawe. I też samo ukształtowanie tego rynku Nowego Miasta też pewnie jakoś tam, jeżeli ktoś zna dobrze miasto Zamość, to on jakoś nie powala nas, ale jest to też wynik tego, że kiedy Zamość był twierdzą rządową, to były wręcz przepisy odpowiednie, które na przykład nie pozwalały budować wyżej niż tam jednopiętrowe budynki. Budynki miały być też drewniane, bo chodziło o to, że w razie potrzeby można było je bardzo szybko zniszczyć, bo chodziło o to, żeby to przedpole było puste, żeby nadchodzące obce wojska były dobrze wystawione do ostrzału, a 1,5 km wynikało mniej więcej z zasięgu armat. Też warto wspomnieć, że w XIX wieku zmienia się sposób bronienia twierdzy i z tą obroną wychodzimy na przedpole, stąd też może przynajmniej zamościanie, którzy tutaj mieszkają, kojarzą, że mamy planty, mamy te tereny zielone wokół twierdzy i tam mamy jeszcze pozostałości nasypów ziemnych, czy murowano-ziemnych w XIX wieku, które stanowiły część obrony, część fortyfikacji i to z tego przedpola właśnie zaczynano bronienie się, obronę twierdzy, a dopiero gdyby ta obrona była spychana, to ewakuowano ich i używano do obrony na linii murów. No ale to takie już bardzo specjalistyczne rzeczy wchodzimy. Natomiast tak naprawdę ulica Partyzantów, która przechodzi w ulicę Lwowską, a dawniej to była w zasadzie w całości ulicą Lwowską, to jest tak jakby nowy trakt. Natomiast gdybyśmy sobie pojechali z kolei troszeczkę odbijając od bramy Lwowskiej Nowej w dół, to zamoślenie pewnie kojarzą, tam mamy ulicę Okopową i to jest stary trakt lwowski i nim też się można przejść. Też oczywiście troszeczkę tej ciekawej, drewnianej zabudowy można zobaczyć, a tak naprawdę kiedy przejdziemy później najpierw z ulicy Okopowej w Żdanowską, a później wjedziemy z ronda na ulicę Świętego Piątka, to cały czas mówimy o tym dawnym trakcie lwowskim, którym podróżowały karawany kupieckie. To na ulicy, przy ulicy Świętego Piątka sama nazwa wzięła się stąd, że jest tam stojąca po dzień dzisiejszy kaplica słupowa, nazywana właśnie kaplicą Świętego Piątka. No i tutaj tak naprawdę można się zastanawiać, skąd się ten ów Święty Piątek wziął. Legenda głosi, że wieki temu ku Zamościowi podróżowała karawana kupców i ona właśnie w bardzo bliskiej odległości murów, no bo tak naprawdę jakoś tam bardzo daleko nie mamy, chociaż jeszcze w takim ruchu pieszym jest to kawałek, została napadnięta przez bójców. Na szczęście w ostatniej chwili karawanę uratowały drabowie miejsce, czyli taka współczesna, ówczesna straż miejska. Zostali ci kupcy uratowani, zostały uratowane ich majątki, te towary, które mieli wystawić właśnie w Zamościu i oni się zaczęli zastanawiać, a któremu to świętemu my tak zawdzięczamy ten ratunek, tak nie za bardzo wiedzieli, nie za bardzo było wspomnienie jakiegoś świętego, no i że był to piątek, no to stwierdzili, a to musiał być ten Święty Piątek. Tak przynajmniej mówi legenda, no i stąd czy ulica, czy kaplica, sama ta kapliczka jest nazywana właśnie kaplicą Świętego Piątka, też bardzo ciekawa i też to jest tak naprawdę jeden ze starszych zabytków na przedmieściach, dlatego że datują ją historycy chyba sztuki, o ile się nie mylę, na gdzieś mniej więcej wiek XVII, także ona już tam sobie dawniej jako taka gdzieś tam w polu stała. Też z tą kaplicą Świętego Piątka są związane różne legendy, bo ja już chyba kiedyś Państwu opowiadałam o podziemiach, które wyprowadzały poza mury zamojskiej twierdzy i właśnie podobnież niektórzy twierdzili, że w okolicach właśnie tejże ulicy Świętego Piątka był były wyjścia z tych tuneli, które miały wyprowadzać nas poza mury zamojskiej twierdzy, które prawdopodobnie rzeczywiście gdzieś tam w jakiejś mierze funkcjonowały, ponieważ częściowo były eksplorowane, chociaż teraz jest to, no nie polecam, jest to na pewno ryzykowne, wiadomo, czas robi swoje, to trzeba byłoby już robić profesjonalnie, niemniej jednak takowe legendy jeszcze poza Mościu krążą. Wyjeżdżając z miasta, najpierw ulicą Piłsudskiego, później ona przechodzi z kolei w Lubelską, to z kolei właśnie to przedmieście lubelskie. Też oczywiście mamy szereg ciekawostek, które też można zahaczyć, które też można zobaczyć. Tak naprawdę najpierw idąc od strony Starego Miasta w kierunku właśnie tych przedmieść, to po prawej stronie mamy taki niewielki park na Plantach. On jest bardzo w sumie niepozorny. W bliskiej odległości od Nowej Bramy Lubelskiej. Takie zielone kwarty. I tak naprawdę przypuszczam, że niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, przynajmniej takich nie zajmujących się historią miasta Zamościa, że tak naprawdę jest to taki socrealistyczny ogród renesansowy. To było taka... On był zaplanowany właśnie, ten zieleniec, jako takie... Nie ukończono tego projektu, natomiast miało to być takie przetrawienie ogrodu renesansowego właśnie przez socrealizm. No i trudno oceniać, bo skoro nie zostało zrealizowane do końca to przedsięwzięcie, no to ciężko, ale myślę, że na pewno zieleń, szczególnie w upalne dni, jest bardzo ważna dla miasta. Jest też ważna ze względu na to, że no, filtruje, wiadomo, to powietrze, więc przynajmniej jakiś taki plus mamy po tym socrealizmie, czy socjalizmie, który gdzieś tam panował. Natomiast jadąc sobie dalej w kierunku Lublina właśnie, stąd też przedmieście lubelskie, mamy taką dużą kamienicę z dwudziestolecia międzywojennego jeszcze i to był jedna z największych po Banku Polskim inwestycji Zamościa. To była kamienica czynszowa wybudowana przez miasto Zamość jako właśnie taka inwestycja już właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym. Natomiast przemieszczając się dalej, po prawej stronie dotrzemy do Koszar. Koszary, być może starsi Zamościanie pamiętają, że kiedyś troszeczkę większy obszar, na większym obszarze, teraz też część budynków została sprzedana przez wojsko, natomiast no, częściowo po dzień dzisiejszy się one tutaj znajdują. No i po pierwsze mamy przy klubie garnizonowym mamy pomnik marszałka Piłsudskiego. No, pomnik powstał niedawno, natomiast sama historia mówi o tym, że tam dawniej stał także pomnik Piłsudskiego w dwudziestoleciu międzywojennym, natomiast no, niestety został on zniszczony. I mamy też same koszary, które tak naprawdę już gdzieś tam w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku zaczęły powstawać. I pewnie Zamościanie kojarzą kościół świętego Michała Archanioła, który tak naprawdę dawniej był cerkwią garnizonową. I jeżeli Państwo się troszeczkę tą architekturą sakralną, właśnie prawosławną interesujecie, to jak na cerkiew, kościół jest duży. Cerkwie raczej były niewielkie, ale wynikało to z tego, że po prostu cały garnizon musiał się zmieścić, więc on jest taki rzeczywiście dosyć, może nie dosyć, tylko bardziej przypomina właśnie kościoły. Jak sobie Państwo nawet moglibyście wygooglać, to można zobaczyć jeszcze właśnie taką wersję tego kościoła gdzieś tam z początku XX wieku. Są zdjęcia zachowane jeszcze z takimi kopułami właśnie typowo cerkiewnymi, a później to zostało przebudowane, cerkiew przemianowana na kościół właśnie pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, ale taką historię ma to miejsce. No i jeżeli mówimy właśnie, cały czas krążymy wokół tego garnizonu, no to po dwudziestoleciu międzywojennym stacjonował tutaj 9 Pułk Piechoty i podobnież najlepsze bale zawsze oficerowie i żołnierze, no głównie oficerowie, wyprawiali, szczególnie w okresie karnawału. I tam nawet zachowały się takie wspomnienie jednego z młodych żołnierzy, że podczas balu sylwestrowego udało mu się, powiedzielibyśmy teraz współczesnym z językiem, poderwać jedną z dam. No wiadomo, jak to żołnierz, jak to oficer, chciał się swojej damie przypodobać. No i kiedy już trochę mocno w czubie miał, no to postanowiono urządzić. Zresztą to nie było jakieś jednostkowe rzeczy. Panowie oficerowie bardzo lubili się ścigać właśnie z garnizonu na Stare Miasto, na rynek Starego Miasta. Droga była dość prosta, właśnie na wysokości znanego zapewne Państwu, przynajmniej Zamościanom, skrzyżowania Lubelska, Sadowa, Bełowiaków, Piłsudskiego. Niestety sanie wpadły w poślizg, wypadły, wyrzuciły panią, wyrzuciły pana. No dalej oczywiście pojechali bez jakichś tam strasznych wydarzeń. Wszyscy byli cali, zdrowi, śnieg jednak dobrze amortyzuje.
1: To wszystko na teraz. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: SK Zamość News.
1: Violetta Sama, zapraszam na magazyn radiowy Zamojskiej Eski. W tym programie będzie mowa o internecie, depresji, scrollowaniu, wpływie internetu na psychikę. Będzie też o akcji Bezpieczny Przedszkolak oraz zaprosimy Was na wycieczkę do Tomaszowa Lubelskiego. Za chwilę będą szczegóły, więc zostańcie z nami.
2: Eska Zamość.
1: Nasz magazyn rozpoczynamy od rozmowy z panią Hanną Karakuła-Juchnowicz, która jest specjalistą psychiatrą, specjalistą terapii środowiskowej, klinistą, nauczycielem akademickim i badaczem. W rozmowie poruszymy problemy depresji u dzieci i młodzieży. Powiem o tym, jakie są skutki scrollowania, oglądania przemocy w internecie i wpływie internetu na psychikę dzieci i młodzieży. Będzie też o tym, jak pomóc młodym ludziom.
3: Profesor Hanna Karakuła-Juchnowicz, kierownik katedry i pierwszej kliniki psychiatrii i psychoterapii wczesnej interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii. W ostatnim czasie rzeczywiście liczba młodych ludzi, która trafia do oddziału naszego całodobowego, bardzo wzrosła. Są to właściwie wszystkie zaburzenia, jakie mogą się zdarzyć u młodych ludzi i dominują w profilu oddziału właśnie tego typu młodzi ludzie, którzy nie radzą sobie z problemami, z rzeczywistością i rozwijają się te zaburzenia właśnie z tego kręgu. Często pojawiają się też zaburzenia lękowe, które skutkują niechodzeniem do szkoły, w związku z tym no, rodzina prosi o tu interwencję. Trafiają też osoby z uzależnieniami, ale my jako klinika, jako oddział całodobowy diagnozujemy, natomiast już leczenie uzależnień młodych osób to jest długofalowy proces w jednostkach do tego dedykowanych, wyspecjalizowanych. Także u nas się odbywa wstępna diagnoza, ustalenie problemu, konsultacje rodzinne, a potem przekazanie takiego młodego człowieka w inne miejsce. Bądźmy uważni na nawet drobne sygnały zmiany w zachowaniu naszych dzieci. Trudno by powiedzieć, że to jest prawda taki czy inny objaw, bo jedno dziecko jest bardzo spokojne, nagle robi się bardzo niespokojne. Jedno dziecko interesuje się, ma takie zainteresowania, nagle porzuca, w ogóle nie interesuje się niczym. Zmiana, jakiekolwiek zmiany, szczególnie te gwałtowne, powinny budzić nasz niepokój, ale także skargi dziecka na zaburzenia somatyczne, które wymagają diagnostyki, zaburzenia snu, opuszczenie się w nauce, zmiana też, jeśli chodzi o dbanie o swój wygląd zewnętrzny. No tych zmiennych jest bardzo dużo i potem jak rodzice przychodzą, okazuje się, że te sygnały rozwijających się zaburzeń pojawiły się znacznie wcześniej, ale przede wszystkim jeżeli rodzic, jeżeli nauczyciel uważnie obserwuje daną osobę, to każda zmiana wymagałaby przyjrzenia się, czy jest to zmiana rozwojowa, zmiana, która towarzyszy normalnemu procesowi rozwoju, rozwoju nie tylko fizycznego, emocjonalnego, ale także rozwoju intelektualnego, czy być może jest to początek takiej niedobrej podróży w kierunku zaburzeń psychicznych. W sytuacjach kryzysowych warto mieć w pamięci taką zasadę, którą krótko nazywamy 4Z. Pierwsze to jest właśnie to, o czym mówiłam. To jest taka uważność na to, co dzieje się z dzieckiem, czyli zauważ, zaobserwuj. To jest wszystko bardzo istotne, żeby wychwycić ten początkowy okres. Drugie Z to jest zapytaj tego dziecka, czy można mu pomóc, czy coś się dzieje. To jest istotny element, żeby poznać jego świat i jego problemy. Kolejna Z to zaoferuj pomoc. To jest pokazanie dziecku, że jest się z tym dzieckiem i wspólnie szuka innych rozwiązań. I ostatnie, zabezpiecz jego bezpieczeństwo w takim sensie, że pokazujesz mu drogę i w tej drodze towarzyszysz do miejsca, w którym on uzyska pomoc.
1: Profesor, jakie są przyczyny depresji u dzieci i młodzieży?
3: Rzeczywiście wystąpienie depresji jest wypadkową bardzo różnych sytuacji zmiennych, natomiast należy powiedzieć, że tym podstawowym takim źródłem tego jest nieradzenie sobie z aktualną sytuacją dziecka. Czy wynika to z sytuacji rodzinnej, rozluźnienia więzi między rodzicami a dzieckiem, różnych problemów domowych, ale także bardzo istotną rolę w przeżywaniu i radzeniu sobie ze światem odgrywa szkoła. Szkoła i tam dziejące się rzeczy związane z jakąś przemocą, z bullyingiem, z cyberprzemocą. To są też sytuacje, w której dziecko, wchodząc w ten świat wirtualny, często napotyka osoby, które komentarzami, szczególnie dziewczęta, są wrażliwe na komentarze dotyczące wyglądu. Sprawia, że taka osoba nie jest w stanie się bronić. Sytuacje związane z rozwiązywaniem problemów poprzez sięganie po środki psychoaktywne. Często ciekawość, natomiast ta ścieżka wyboru i prób substancji psychoaktywnych często kończy się tragicznie. To jest też przeniesienie dziecka w ten świat wirtualny, digitalizację życia. Ta digitalizacja życia wiąże się też z przebodźcowaniem młodego umysłu. My ewolucyjnie nie jesteśmy przygotowani do tak wielu informacji, tak wielu bodźców, tak wielu kolorów, tak dynamicznie zmieniającego się życia. I to natrafia na okres rozwojowy mózgu, co jest dla dziecka już samo w sobie trudne do udźwignięcia. Także to bycie w internecie tak naprawdę z tymi przyjaciółmi tak naprawdę nie uczy dziecka socjalizacji, czyli jak zachować się w prawdziwym życiu, dlatego że w internecie można łatwo wyłączyć, zakończyć rozmowę czy napisać niepochlebny komentarz i się wyłączyć. W życiu nie ma tego właśnie momentu treningu bycia z drugim człowiekiem, reagowania na problemy. Stąd to przeniesienie tej aktywności, mało tego, oddziela, burzy te więzy rodzinne, ale równocześnie naraża to dziecko na różne tego typu niekorzystne zjawiska. To, że to dziecko skroluje, często obserwuje dzieci jadące autobusem, które, prawda, jakieś rolki przewijają, tak naprawdę może jest to na krótko jakaś forma takiego odstresowania się, ale tak naprawdę to wielokrotne przewijanie sprawia, że nie planujemy, nie mamy refleksji nad tym, co się wydarzyło, nie myślimy, jesteśmy tu i teraz w świecie, który nie jest nam bliski. W związku z tym to sprawia, że te dzieci bardzo mało wiedzą o sobie. One mało wiedzą o swoich procesach, dlaczego tak postępują, a nie inaczej. Nie można winić jedynie, prawda, no musimy iść z postępem, musimy korzystać z internetu. To jest jakby dla nas taka podstawa funkcjonowania, ale to też jest źródło wielu zagrożeń dla dzieci, jeżeli ten internet wykorzystywany jest w sposób nieprawidłowy. Często trafiają też do nas dziewczynki, które padły ofiarą osób, które wykorzystały ich naiwność, wykorzystały ich chęć znalezienia kogoś, kto ich pokocha. Właśnie w internecie okazały się te osoby osobami wcale im nieżyczliwymi, a wręcz wykorzystującymi ich naiwność w sposób bardzo brutalny.
1: Czy może skutkować takie przebodźcowanie internetem, informacjami?
3: Generalnie w dbaniu o nasze zdrowie psychiczne mówi się o higienie cyfrowej i o tym, że nasza obecność w internecie powinna ograniczać się do określonego czasu, w związku z tym, że napływające bodźce są często bardzo podbarwione treściami o bardzo nieprzyjaznej słownictwie, takiej zawartości emocjonalnej. To, co my oglądamy, to, co my czytamy, tak naprawdę my karmimy swój umysł, swoje serce, w związku z tym to gdzieś zostaje. Ta liczba bodźców, która do nas napływa, bardzo duża, ona też nie jest w stanie zostać przetworzona, w związku z tym nie zostaje informacja, zostają emocje i to często emocje. Tu apel do mediów, żeby z różne sprawy, żeby można było gradacje przeprowadzać, jeśli chodzi o różne przymiotniki i pokazywania skali zagrożeń, bo często nawet nieznaczne wydarzenia są opatrywane jakimiś bardzo mocnymi słowami, dramatyczne, tragiczne, Armagedon i to wszystko odbija się, zostając w emocjach w sercu takiej młodej osoby. Jeszcze jeden aspekt tego korzystania to jest niebieski ekran, który wpływa na zahamowanie wydzielania melatoniny, a melatonina nam jest potrzebna do tego, żeby rozpocząć sen. W związku z tym to przebodźcowanie sprawia, że dzieci są rozdrażnione, dzieci są niespokojne. Często nawet mówi, ja nie wiem dlaczego, ja mam w sobie taki niepokój, takie rozdrażnienie. Otóż nie wiążą tego z treściami, które obserwują w internecie. W momencie, kiedy towarzyszymy tym dzieciom w drodze do poznania siebie i pokazania, że to, co oglądasz, te horrory, te sceny przemocy, patostreamerzy, to odbija się także na tej twojej kondycji zdrowotnej, to jest takie wow. Ja sobie nie zdawałem z tego sprawy, że wchodzą tu i tu, może to tak na mnie wpłynąć. Te dzieci często, siedząc w tym internecie, mają jeszcze taki lęk przed FOMO. To jest taki lęk przed byciem ominięciem, że jak ja teraz się położę, a na moim forum coś się dzieje, to zostaną pominięte bardzo ważne informacje, o których ja powinienem wiedzieć. Więc dzieci, młodzież jest w ciągłej takiej gotowości do sprawdzania, prawda, czy jakiś nowy komentarz się nie pojawił. Też często umieszczane są śmieciowe informacje, które nie są nam do niczego potrzebne, natomiast żeby dostać się często do tych wartościowych informacji, musimy przejść, prawda, przez te plewy, przez te śmieci, żeby do tego dojść. Także ta młodzież, która dużo spędza czasu w internecie, za dużo, już w tym momencie udowodniono, że wpływa to na rozwój funkcji językowych, że w ogóle wpływa na rozwój mózgu, że to jest coś, co do chwili obecnej nie było analizowane, brane pod uwagę, ale teraz coraz częściej się mówi o tym, że ten mózg będzie funkcjonował inaczej, bo mózg młodej osoby rozwija się do 21, 22 roku życia. Przychodzą przez kolejne fazy. Także to jest ten czas, kiedy ten mózg tworzy połączenia między określonymi regionami, które gwarantują sprawne myślenie, kojarzenie faktów. W związku z tym, jeżeli on zostanie w jakikolwiek sposób zburzony, odbije się to potem na funkcjonowaniu tego mózgu. Czym się ratować? Przede wszystkim świadomością tego, jakie na młodych mogą czyhać zagrożenia w tym burzliwie zmieniającym się świecie. To jest też bezpieczne takie towarzyszenie osób starszych, które mają znacznie większe doświadczenie, znacznie większą odporność, żeby towarzyszyć tym dzieciom, mówiąc o pewnych zjawiskach. Nie tylko, nie oglądaj tego, bo to ci nie służy, ale jakby podparcie tego argumentami, które w skojarzeniu z własną sytuacją ugruntują przekonanie tej młodzieży i że rzeczywiście taka psychoedukacja, bo tak to się nazywa, odnosi efekty w momencie, kiedy ta młodzież znacznie więcej wie o procesach myślenia. Nasze myślenie i nasze działanie opiera się na bardzo prostą zasadę, która wychodzi z tego, że najpierw rodzi się myśl. Myśl pociąga za sobą emocje, a emocje pociągają za sobą działania. I często młodzież pytana, dlaczego tak zrobiłeś, mówi, nie wiem, ja się ratowałem, to było niezależne ode mnie. I proces psychoterapii często polega na tym, iż z tą młodzieżą próbujemy dojść do myśli, która była pierwsza, to jest myśl, emocja, działanie. I wtedy, jeżeli tą pierwszą myśl jesteśmy w stanie wyłapać i zmienić na etapie myśli, to nie pociągnie to za sobą tych emocji i jakiegoś działania.
1: Jak nie postępować, co nie mówić osobom, które mają depresję?
3: Osobom w depresji trzeba mądrze towarzyszyć i mądrze ich wspierać. Rzeczywiście mówienie, takie porady, weź się w garść, inni mają gorzej, na pewno nie będzie sprzyjało temu, że dziecko otworzy się, że dziecko zaufa, bo ma potrzebę, żeby ktoś go zrozumiał. A zrozumienie wymaga cierpliwości, wymaga czasu i dorośli, pewnie mając pewien zasób doświadczeń, przemyśleń, chcieliby bardzo szybko przekazać tą swoją mądrość dziecku. Dziecko musi przejść często własną drogę przy wsparciu rodzica. W związku z tym, jak ja byłem młody, to wtedy było będzie działało absolutnie jako zamykające drzwi, a nie otwierające taką rozmowę. Na pewno dziecko, które przeżywa depresję, wymaga obecności rodzica bez nachalnych pytań, co teraz zrobić. Często dzieci muszą poczuć, że czują się bezpiecznie, a to bezpieczeństwo to jest po prostu obecność drugiego rodzica, który w każdej chwili będzie w gotowości nawiązać tą rozmowę, wysłuchać do końca. Polecam Państwu książkę Jak słuchać, żeby dzieci mówiły, jak mówić, żeby dzieci słuchały. To jest książka napisana dość takim przystępnym językiem, pokazująca różne schematy, jak można je przerywać, jak można wejść w bardzo dobre relacje z dziećmi, troszkę wchodząc na poziom ich rozumienia świata, bo na pewno inaczej rozumie 5-letnie dziecko, inaczej 17-latek, ale zrozumienie potrzeb i sposobu myślenia jest kluczem do tego i poświęcenie czasu, bo to jest też istotne w tej terapii dzieci z depresją, że nigdy nie leczymy samego dziecka z depresją. Zawsze są konsultacje rodzinne i zawsze to jest taka terapia rodzinna, jak wesprzeć to dziecko. Depresja pojawia się nie tylko w dysfunkcjonalnych rodzinach. Pojawia się także w rodzinach, które dbają o to dziecko, natomiast no, nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej.
1: Dzięki tej akcji przedszkolaki uczą się, jak bezpiecznie poruszać się po drodze. W akcji biorą udział przedszkola i WORD w Zamościu. Na czym konkretnie to polega? O tym już teraz.
4: Dzień dobry, Marcin Kulik, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu. Przeprowadzaliśmy taką akcję Bezpieczny Przedszkola, gdzie we współpracy z Policją Zamojską, z Komendą Miejską pokazywaliśmy dzieciom, w jaki sposób bezpiecznie poruszać się po ulicach. Mamy na tą uliczność kupioną takie specjalne samochodziki i specjalny plac ustawiamy, gdzie dzieci zakładają te samochody, zabawkowe samochody. Część dzieci pokazuje, jakby się zachowało na przejściu, czyli uczymy tego, co teraz jest trochę tak wypierane tym prawem o pierwszeństwa pieszych, ale uczymy dzieci, żeby spojrzały w lewo, w prawo, w lewo, żeby bezpiecznie zachowywały się na szosie, żeby próbowały zawsze nawiązać kontakt wzrokowy z kierowcą. Przecież to jest bardzo ważne.
2: SK Zamość.
1: Na zakończenie naszego magazynu proponujemy wycieczkę do Tomasza Wolbelskiego. Powiemy, co ciekawego tam zobaczymy, dlaczego warto tam pojechać.
5: Dzień dobry Państwu. Z tej strony Wojtek Posiewicz, przewodnik po Zamościu i Roztoczu, organizator wypoczynku. Dzisiaj przeniesiemy się do miasta Tomaszowa Lubelskiego. Tomaszów Lubelski położony jest na pograniczu Grzędy Sokalskiej i Roztocza. Położony jest w południowej części województwa lubelskiego, a powiat tomaszowski graniczy z Ukrainą. Jest to jeden z najbardziej na wschód wysuniętych powiatów w Polsce. Powiat, który jest interesujący ze względu na bardzo różnorodne zabytki i oczywiście stolica tego powiatu, czyli sam Tomaszów Lubelski. Choć nie bardzo stary, jak inne miasta w Polsce, na pewno wart jest zauważenia, opowiedzenia o nim i odwiedzenia w przyszłości. Tomaszów Lubelski jest miastem, które powstało mniej więcej w tym samym momencie, co powstał Zamość. Tomaszów Lubelski powstał na przełomie XVI i XVII wieku jako miasto na drodze pomiędzy Warszawą a Lwowem. Miejsce, gdzie można było spokojnie zatrzymać się, przenocować. Miejsce, gdzie solarze wystawiali swoją sól na drodze z Lwowa do Gdańska. To najczęściej była sól na Zdrochobycza z okolic Truskawca obecnego. Miasto Tomaszów Lubelski zostało założone przez Jana Zamojskiego, jeszcze jako osada, nazywane było Jelitowem. Nazwa Tomaszów powstała niewątpliwie po urodzeniu syna Jana Zamojskiego, Tomasza. Nie wiemy, czy zaczęto nazywać Jelitowo jeszcze w czasach, gdy Tomasz był małoletnim, natomiast Tomasz, ordynat drugi, potwierdził lub nadał przywileje miastu Tomaszów i to Tomasz, drugi ordynat, stoi za rozwojem miasta Tomaszowa. Niektórzy zauważają w urbanistyce w klasycznym założeniu Tomaszowa dzieło Bernarda Moranda, architekta włoskiego, który zaplanował całe miasto w sposób do dzisiaj zachowany i czytelny w terenie, choćby widoczny na zdjęciach satelitarnych, czy też na ujęciach Tomaszowa z drona. Takie rozplanowanie było bardzo ważne, trzeba było dostosować się do terenu. Tomaszów był otoczony bagnami z jednej strony, z drugiej strony nie było przeszkody wodnej. Sołokija rozlewała się dosyć szeroko. Trzeba było także wziąć pod uwagę wykopanie nowej fosy na skrajach tego układu urbanistycznego. Ten układ urbanistyczny miał zapewnić rozwój miastu. Miał zapewnić to, że w czasie pożaru bardzo szybko dotrze się do budynków opanowanych przez pożar. Dodatkowo siatka ulic powodowała też, że pożar nie rozprzestrzeniał się zbyt szybko pomiędzy drewnianymi domami. A Tomaszów był miastem drewnianym w odróżnieniu od Zamościa. Tomaszów Lubelski powstał w miejscu, gdzie już wcześniej funkcjonował gród o nazwie Medno. Nie było to w samym Tomaszowie, ale na wzgórzu nieopodal, na północny wschód, to wzgórze Biała Góra, nazywana także w tradycjach Medno, inaczej Miodowy Gród. Gdy został zniszczony przez Mongołów, jego funkcję po paru setkach lat przejął właśnie Tomaszów Lubelski. Pierwszy gród Medno został zniszczony przez Mongołów i tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, następnie jego funkcję przejął Tomaszów Ordynacki, bo tak do końca XIX wieku nazywano Tomaszów. Zmiana nazwy z Tomaszów Ordynacki wiązała się ze stratą własności zamojskich, jeśli chodzi o miasto i dzisiaj Tomaszów funkcjonuje jako Tomaszów Lubelski. W Tomaszowie Lubelskim oczywiście przyciągają uwagę zabytki, które znajdują się w centrum, dookoła dawnego rynku. Na jednym z nich, na budynku Straży Pożarnej, znajduje się właśnie herb Jelita. Herb Jelita są to trzy skrzyżowane włócznie, które w czasie bitwy pod Płowcami, tą bitwę stoczyliśmy razem z krzyżakami, przodek zamojskich, Florian Szary, został przebity włóczniami i wyskoczył mu Jelita. Dlatego herb ordynacji zamojskiej, herb rodziny zamojskich przedstawia trzy skrzyżowane włócznie, a nazywa się Jelita. W herbie Tomaszowa oczywiście będzie święty Tomasz. To też niesamowita postać, bardzo wschodni, orientalny święty. Często turyści, którzy przyjeżdżają do Zamościa, oglądając obrazy w katedrze, informują mnie, że niedawno byli w Indiach, właśnie przy grobie świętego Tomasza. Wracamy do Tomaszowa. Przy rondzie w Tomaszowie możemy zobaczyć porzucane skamieniałe drzewa. Skamieniałe drzewa to minerał, który znajduje się na polach wsi siedliska, te pola wsi siedliska to oczywiście powiat tomaszowski, opisywane są już przez Długosza. Podobnie jak historia związana z herbem rodziny Zamoyskiej. Te skamieniałe drzewa są niesamowitym minerałem. Mamy jedyne właśnie w powiecie tomaszowskim, na Roztoczu, wychodnie tego minerału, chyba w Europie, tak bardzo związane żywicą, więc możemy zobaczyć skamieniałe drzewa dookoła ronda. Przy rondzie w Tomaszowie siedzi także na ławeczce Janusz Peter. Miejscowe muzeum ma właśnie imię Janusza Petera. Janusz Peter był kolonistą niemieckim, który urodził się na terenach obecnej Ukrainy, koło miasta Skole. Tam znajdowały się kolonie Niemców i ten spolonizowany Niemiec był dyrektorem szpitala w Tomaszowie Lubelskim. Zachował się jego dom przy głównej ulicy przed wyjazdem z Tomaszowa na terenie zespołu budynków szpitalnych. Janusz Peter jest właśnie bohaterem pomnika. Siedzi na ławeczce przy rynku w Tomaszowie, a koło niego są skamieniałe drzewa. Oprócz skamieniałych drzew na rynku w Tomaszowie możemy zobaczyć także pamiątkę po dawnych halach targowych, które zdobiły rynek tomaszowski. Do dziś nie zachowały się, zostały rozebrane z różnych przyczyn. Natomiast arkada, którą można zobaczyć przy rynku, przypomina o dawnych halach tomaszowskich. Naprzeciwko lub po drugiej stronie głównej ulicy miasta Tomaszowa znajduje się budynek z pięknych, wielkich bali drewnianych w stylu syberyjskim, ozdobiony dookoła okien wyciętymi elementami w drewnie, przeozdobiony w sposób właśnie syberyjski, tak jak powiedziałem, więc jest on związany z XIX wiekiem i zaborem rosyjskim, który w Tomaszowie funkcjonował. Oczywiście na początku zabór w Tomaszowie był austriacki, dopiero po wojnach napoleońskich Tomaszów znalazł się na granicy wielkiego imperium rosyjskiego. Budynek czajni, o którym mówię, wybudowany z wielkich bali drewnianych, znajdujący się przy rynku, był miejscem, gdzie car, odwiedzając Tomaszów Belski przy objeździe swojego imperium, kosztował herbatę. Był wtedy na wizytacji także w cerkwi, przepięknym budynku żółtego koloru, który znajduje się za budynkiem Straży Pożarnej. Budynek w stylu cerkwi moskiewskich, w stylu cerkwi wielkoruskich, ozdabia dzisiaj centrum Tomaszowa. Ten styl jest przyniesiony z Moskwy i z Petersburga i jest czymś nowym jakby w XIX-wiecznej ordynacji zamojskiej. Natomiast sama ludność prawosławna w powiecie tomaszowskim żyła od wieków, posiadała swoje cerkwie. W Tomaszowie Lubelskim istniała jeszcze jedna cerkiew. Możemy tylko zaobserwować krzyż postawiony przy terenie dawnej cerkwi. Prawosławni byli zawsze elementem kulturowym Tomaszowa Lubelskiego, czy też wsi Roguźno, a na wsi, na gruntach wsi Roguźno został założony Tomaszów. Dalej, wracając do cerkwi, serdecznie pozdrawiam księdza Dariusza. Ksiądz Dariusz prosił o pozdrowienie w Radiu SK, więc pozdrawiam. Mam nadzieję, że wy, podróżując po Tomaszowie Lubelskim, zajrzycie do cerkwi, znajdzie się numer do księdza Dariusza i on zapozna was lepiej z kulturą wschodnią, z kulturą prawosławną. Cerkiew, budynek Straży Pożarnej, czajnia, nawet ławeczka Janusza Petera jest łatwo do namierzenia w centrum Tomaszowa Lubelskiego. Natomiast troszeczkę trudniej jest trafić do największego drewnianego kościoła, kościołu w naszym regionie, kościoła barokowego. Barok widoczny jest w tym kościele z zewnątrz, ponieważ ma niesamowite kopuły. Dwie piękne kopuły cebulaste nadają elementu baroku zewnętrznego kościołowi w Tomaszowie Lubelskim. Jest wiele kościołów, które z zewnątrz są barokowe, ale nie są tak bogate z zewnątrz jak kościół w Tomaszowie. Kościół w Tomaszowie datuje się na XVII lub XVIII wiek. No, oczywiście powstał w XVII wieku, więc część kościoła tego pierwszego została użyta do budowy kolejnego. Kościół w Tomaszowie zachwyca swoim wnętrzem. Miał być rozebrany przed II wojną światową. Na szczęście się to nie zdarzyło. Wtedy, kiedy wybudowano kościół nowy, zachowały się przepiękne marmuryzowania elementów drewnianych, czyli malowanie drewna w ten sposób, że imitował marmur. W ołtarzu głównym mamy manieryzm. Jest to niesamowity przykład ołtarza manierystycznego. Nie renesansowego, nie barokowego, a czegoś pośredniego. W ołtarzu głównym znajduje się także obraz Matki Bożej z Kliszka Pleżnej, który chroni Tomaszów przed nieszczęściami, chroni katolików tomaszowskich. Był w czasie różnych wojen wywożony z Tomaszowa Lubelskiego. Matka Boska Szkapleżna tworzy w tym kościele sanktuarium właśnie swoje. W dolnej części natomiast ołtarza można zobaczyć niesamowite relikwie. Czyli gdy zajrzy się za ołtarz, za stół ołtarzowy, można zobaczyć w cudzysłowie mumię. Jest to relikwiarz, ale tak naprawdę relikwia przedstawiająca całe ciało. No i można zobaczyć coś, co przyjechało najprawdopodobniej z Włoch w owym czasie. Ludzie, którzy udawali się do Włoch, często zakupowali relikwie. Odkryto katakumby w Rzymie. Otworzono te katakumby. były. No i wieczne miasto miało mnóstwo pochówków zmumifikowanych. Wyciągano te pochówki. Gdy ktoś przyjeżdżał z odpowiednim zapytaniem, że poszukuje kości danego świętego, być może nie były to kości właśnie tego świętego, a po prostu zmumifikowany mieszkaniec Rzymu, który nagle dostawał na karteczkę, że jest to święta Tekla, święta Cecylia. Do tego stopnia, że całe ciała przewożono na północ od Alp, umieszczano w dolnych częściach ołtarzy. Taki przypadek mamy właśnie w Tomaszowie Lubelskim, więc mamy niesamowity relikwiarz przedstawiający całą postać w dolnej części ołtarza. Relikwiarz rokokowy, który znajduje się w dolnej części ołtarza, należy do świętego Feliksa. Tomaszów Lubelski to także piękne drewniane domy, które możemy obejrzeć w różnych częściach miasta. W Tomaszowie Lubelskim nie trudno było surowiec drewno, ponieważ sam Tomaszów graniczy z Wielką Puszczą Solską. Na zachód od miasta zaczyna się kompleks lasów Siwa Dolina. Ten kompleks odwiedzał Józef Piłsudski. Dzisiaj możemy udać się do tego kompleksu, pojeździć na rowerze, pobiegać w pięknym lesie, ale także pobiegać na rowerach biegówkach. Lub też w zimie, oprócz biegówek, możemy wybrać się na sanki. Zamościanie nie mają tak pięknego kompleksu leśnego, jak właśnie mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego i tego na pewno zazdroszczę mieszkańcom Tomaszowa. W Tomaszowie Lubelskim budynki użyteczności publicznej wybudowane przed II wojną światową, tak jak budynek sądu i budynki z nim sąsiadujące, to przykład niesamowitego kunsztu budownictwa dwudziestolecia międzywojennego. Budynek liceum imienia Bartosza Głowackiego na pewno także jest przykładem tego pięknego stylu, który rósł przed II wojną światową, a niestety po II wojnie światowej zastąpił go socrealizm. Innym przykładem budownictwa współczesnego jest kościół, który znajduje się przy głównej ulicy w Tomaszowie, kościół modernistyczny. Kościół z zewnątrz, jest to bryła wybudowana tuż przed II wojną światową, natomiast wyposażenie tego kościoła to także wyposażenie cerkwi unickich, które w 1951 roku stały się częścią ZSRR. Właśnie kazalnica przepiękna, która znajduje się w środku, kazalnica jest w kształcie łodzi, jest przywieziona z tuż z zagranicy, z tych terenów, które zostały nam po II wojnie światowej odebrane. Ciekawym też budynkiem jest budynek w stylu dworku przedmiejskiego. Takie dworki widoczne są na różnych przedstawieniach miasta Zamościa. Nie mamy takiej ikonografii niestety Tomaszowa Lubelskiego. Budynek malowany na różowo, a przed tym budynkiem znajduje się jeszcze jeden budynek, także różowy budynek modernistyczny. Ten dworek według miejscowych legend, podań, było to miejsce, gdzie miał po bitwie wiedeńskiej odpoczywać Jan Sobieski. My wiemy oczywiście, że nie odpoczywał w tym budynku po bitwie wiedeńskiej, ale kto wie, może w drodze do swoich dóbr, do Potylicza, odwiedzając Marysieńkę w Zwierzyńcu potajemnie, zaglądał i spał właśnie w tym domu zajezdnym. Co ciekawe, ten dom zajezdny, jak też dom, który później będzie pełnił funkcję domu zajezdnego bliżej ulicy, mają kolor różowy. Możemy więc się domyślać, że oba budynki, oprócz miejsca, gdzie spano, były także miejscem, gdzie hulano. Ten budynek znajduje się naprzeciwko Domu Kultury. Tomaszów Lubelski ma też dzisiaj wyremontowany bardzo ładny park. Polecam spacer po parku. Tomaszów Lubelski to miasto, w którym warto się zatrzymać. To pogranicze kultur. Miejsce, gdzie powstanie styczniowe huczało przeciwko carowi. Tomaszów Lubelski to także miejsce, gdzie odbyły się największe bitwy w kampanii wrześniowej. Wojsko polskie wycofując się w stronę Rumunii. Od drogi, od korytarza rumuńskiego zostało odcięte właśnie przez Niemców zajęciem Tomaszowa. I w Tomaszowie możemy zobaczyć pod Tomaszowem także, w Nowerowie Tarnawackiej, ale i w samym Tomaszowie, groby żołnierzy września z 1939 roku. W Tomaszowie polecam oczywiście wizytę w muzeum Janusza Petera, ale także wizytę w muzeum Smocza Jama, miejsca, w którym upamiętniony jest terror NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa po II wojnie światowej. Do Tomaszowa nie jest daleko. Z Warszawy możecie dostać się busami, koleją z Zamościa. Nie możemy się dostać. Najbliższy przystanek kolejowy znajduje się w Bełżcu. Natomiast już Bełżec to dawna Galicja i jest to przyczynek do kolejnej naszej rozmowy. Historia Tomaszowa to historia Tomaszowa, natomiast dookoła Tomaszowa znajdują się zabytki związane z prahistorią, z historią nieopisaną przez historyków, przez źródła historyczne. Jednym z takich obiektów jest rezerwat geologiczny Piekiełko. Znajdujący się na wschód od Tomaszowa Lubelskiego jest to skupisko głazów, które układają się w koło. Dodatkowo dookoła tego skupiska głazów mamy nasyp ziemny, który służył być może jako podstawa palisady. Natomiast niewątpliwie było to miejsce kultu. W sprawozdaniach archeologicznych profesor Jan Górba pisze, że jest to miejsce kultu prahistoryczne, nie określając dokładnie jego chronologii. Natomiast trzeba pamiętać, że bardzo blisko funkcjonował gród Medno, gród na wzgórzu. Z tego grodu było widać miejsce dzisiejszego Piekiełka rezerwatu geologicznego. Znajduje się bezpośrednio od grodu na południe, dzisiejszy rezerwat. I była to świątynia słowiańska, czego nie boję się powiedzieć. Być może także świątynia przedsłowiańska. Dlaczego otoczyła otoczona wałem. Dlaczego oddzielona? Czy znajdowały się w środku jakieś budowle? Co ciekawe, Słowianie zaczęli budować swoje drewniane świątynie dopiero pod wpływem obejrzenia budowli chrześcijańskich. Czyli na początku czcili święte miejsca. Kręgi kamieni, co ciekawe, związane są bardziej z kulturą gotów, która była jeszcze przed Słowianami na tym terenie, ale w przypadku Piegiełka wał ziemny był widoczny w terenie jeszcze w czasach słowiańskich, więc zapewne i Słowianie wykorzystywali to miejsce. Natomiast Słowianie zaczęli budować świątynie drewniane dopiero po tym, jak zobaczyli budowle typu kościoły. W ten sposób zaczęli umieszczać figury bóstw wewnątrz budynków, dzielić je na dwie części. Natomiast Piekiełko było świętym gajem. Być może później znalazła się w Piekiełku jakaś forma świątyni, która nigdy nie została odkryta, bo nie mamy dosyć dobrych wykopalisk archeologicznych. Natomiast Piekiełko, Biała Góra, wielkie kopce na wschód od Białej Góry, które zostawiła kultura ceramiki sznurowej, to także miejsca świetne na wędrówkę pieszą z Tomasza Wolbelskiego, bądź też na wędrówkę rowerową.
1: To wszystko na teraz. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest Radio.

0: Reklama.
1: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc. Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamość.pl 793 905 085.
2: Mamo, to łóżko skrzypi!
3: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
4: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
5: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
2: O, już nie skrzypi.
3: Belawi, majówkowa decyzja życia.
4: No, teraz to można odpocząć.
1: Velavi. Miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
2: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519-764-734. Zapraszamy.
8: I po reklamie.
9: Na czasie. Numer 1 w Zamościu.

0: Reklama.
1: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519-764-734.
2: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103 obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602 501 772.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
5: I po reklamie.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. Młody człowieku, marzysz o lataniu samolotami, dronami i nowoczesnej przyszłości? Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zamościu otwiera nowy kierunek. Klasę pilotów, szybowców i samolotów oraz operatorów dronów. Tutaj zdobywasz licencje na drony, spadochrony, szybowce, samoloty turystyczne, a zajęcia odbywają się na lotnisku. Uczysz się pilotażu, technologii i programowania dronów. Autorski program nauczania, rozszerzony język i indywidualny dobór rozszerzeń. Uczeń plus sportowiec plus nowoczesne kompetencje to mistrz przyszłości. Dołącz do nas, wznieś swoją przyszłość wyżej.
7: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
9: I po reklamie.

0: to promocja.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
1: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel PSB ProfiMedBud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
4: Autopromocja.

0: Radio SK.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.